0: Dzień dobry, witajcie w poniedziałek. Dzisiaj będzie wiało. Skąd wiem? No bo dzisiaj jest dzień wiatru, a jakby mogło nie wiać w dzień wiatru. Jakiś tam wiatr zawsze będzie wiał, być może jest to wiatr jakichś zmian, które u was dzisiaj nastąpią. Zapraszam na nasze poniedziałkowe poranne spotkanie. My już po weekendzie, 15 dzień czerwca, jak ten czas szybko leci, połowa miesiąca, 166 dzień roku, do końca którego zostało nam 199 dni. Wschód słońca, 4:10, zachód, 21:20. Dzień jeszcze krótszy od najdłuższego, dosłownie o 2 minuty, a do końca astronomicznej wiosny pozostało nam 5 dni. Jeżeli ktoś czeka na wakacje, to wakacje za dni 10, a myśl na dzisiaj jest taka. To, co przynosi nam los, nie jest kwestią szansy, ale kwestią wyboru. To nie jest coś, na co się czeka, ale coś, co się tworzy. No to wy twórzcie coś nowego, twórzcie swoją przyszłość. Tak powiem na bogato w poniedziałek. Poranek. Zapraszam was bardzo serdecznie na nasze spotkanie. Zostańcie z nami, jeżeli właśnie w tej chwili wstaliście albo jedziecie dokądkolwiek, to zapraszam do słuchania.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: 1974 ogłoszono amnestię, a w roku 1974 w rozegranym w Stuttgarcie swoim pierwszym meczu grupowym na piłkarskich mistrzostwach świata Polska pokonała Argentynę 3-2. Były czasy, były. Na świecie w roku 1219 według legendy podczas bitwy pod Lindanis, będącej częścią krucjaty króla Waldemara II Zwycięskiego, do Estonii z nieba spadła późniejsza flaga Danii, najstarsza obecnie używana flaga w Europie. W roku 1502 Krzysztof Kolumb odkrył Martynikę, w roku 1752 Benjamin Franklin udowodnił, że piorun jest zjawiskiem elektrycznym. W roku 1800 stolicą Stanów Zjednoczonych został Waszyngton. W roku 1844 Charles Goodyear opatentował metodę wulkanizacji kauczuku. No i teraz czas na premiery filmowe. Jeżeli chcecie dzisiaj może wieczorem sięgnąć do klasyków, to proszę bardzo, rok 67, premiera filmu wojennego Parszywa Dwunastka, w 77 roku premiera filmu O jeden most za daleko, w roku 79 premiera Rocky 2, a w roku 94 premiera Króla Lwa. Tak wyglądają premiery dzisiejszego dnia.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM.
1: Wójt gminy Krokowa otrzymał absolutorium, o tym już za chwilę powiemy wam. Także o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Nowej Wsi Lęborskiej usłyszycie również o szkoleniu mieszkańców Ustki. Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Rada Gminy Krokowa jednogłośnie udzieliła wójtowi Adamowi Śliwickiemu absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2025. Decyzja zapadła podczas ostatniej sesji Rady Gminy. 11 czerwca wystawienie przez radnych tzw. oceny finansowej pracy włodarza poprzedziło zaprezentowanie obszernego raportu o stanie gminy.
2: Poczęliśmy troszkę wcześniej, ale kontynuujemy i realizujemy w 2025. W tym roku będziemy oddawać. To jest przede wszystkim nasz sławetny basen, czyli zespół sportowo-rekreacyjny. Nie jest to najdroższa inwestycja, tym niemniej najbardziej widoczna, budząca największe emocje zarówno wśród mieszkańców, radnych, jak i gości, którzy tu przyjeżdżają. Mniej widoczną inwestycją, która jest o wiele droższa, 43 miliony złotych, rozpoczęta, gdzie cały czas jeszcze rozmawiamy, czy to z konserwatorem zabytków, czy z Wodami Polskimi, czy z innymi instytucjami, aby przygotować się do jej realizacji. To budowa drogi na Dębki, drugiej drogi asfaltowej ze ścieżką rowerową. Budżet ponad 40-milionowy.
1: Mówi wójt gminy Krokowa Adam Śliwicki. Za przyjęciem absolutorium za rok 2025 zagłosowali wszyscy obecni na sesji, czyli 13 radnych.
2: Sam jeżdżę i sam osobiście na wszystkie zebrania wiejskie. Nie biorę urzędników, jeżdżę sam i próbujemy ułożyć ten budżet. Pewnie, że nie wszystkie wnioski mieszkańców się w nim znajdują, ale nie ma rzeczy, które by mieszkańcy nie wnioskowali. Także realizujemy budżet obywatelski. Cały budżet gminy jest budżetem obywatelskim, czego się bardzo cieszę. I chyba stąd takie utożsamianie się mieszkańców i radnych w 100%, którzy byli obecni na sesji, i sołtysów, i mieszkańców z tym budżetem.
1: Dodaje Śliwicki. Zdjęcia z absolutoryjnej sesji znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska rozpoczął nabór na wolne stanowisko urzędnicze związane z planowaniem przestrzennym. To propozycja dla osób posiadających odpowiednie wykształcenie lub doświadczenie zawodowe w dziedzinach związanych z zagospodarowaniem przestrzeni i administracją. Poszukiwany pracownik będzie zajmował się sprawami związanymi z planowaniem przestrzennym na terenie gminy. Do udziału w rekrutacji mogą zgłaszać się osoby posiadające wykształcenie wyższe z zakresu planowania przestrzennego, architektury, urbanistyki lub geodezji. Szanse na zatrudnienie mają również kandydaci po administracji pod warunkiem, że posiadają co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z planowaniem przestrzennym, architekturą, urbanistyką lub geodezją. Urząd oferuje zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. Dokumenty aplikacyjne można składać do 19 czerwca do godziny 12. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań, zakresu obowiązków oraz niezbędnych dokumentów zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska. Samorząd zachęca osoby spełniające kryteria do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Mieszkańcy Ustki będą mogli dowiedzieć się, jak skutecznie chronić siebie i swoich bliskich przez cyberprzestępcami. Już 18 czerwca o godzinie 10 w sali 101 Urzędu Miasta odbędzie się bezpłatne spotkanie pod hasłem Cyberbezpieczny Ja i Moja Rodzina. Warsztaty poprowadzą eksperci jednego z banków oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Uczestnicy poznają najczęstsze metody działania oszustów internetowych oraz dowiedzą się, jak rozpoznawać próby wyłudzenia pieniędzy i danych osobowych. Szczególną uwagę organizatorzy kierują

do seniorów, którzy często stają się celem cyberprzestępców. Podczas spotkania omówione zostaną m.in. zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej, ochrony danych oraz reagowania na podejrzane wiadomości i telefony. Do udziału zaproszeni są również członkowie rodzin i opiekunowie. Organizatorzy podkreślają, że wspólna edukacja i rozmowa o zagrożeniach w sieci mogą skutecznie pomóc w ochronie najbliższych przed oszustwami internetowymi.

Wschód słońca mieliśmy dzisiaj w okolicach godziny 4:07 i ten tydzień będzie dość znaczący, jeśli chodzi o pogodę. Mianowicie im później, tym cieplej. Początek tygodnia może być jeszcze nawet troszkę deszczowy. Dzisiaj szansa na opady jest dość duża, jutro już taka pół na pół, a później przestanie padać i słońce coraz chętniej zacznie do nas wyglądać i zacznie nam przygrzewać, ale po kolei. Dziś jeszcze mamy około 16 stopni na termometrach w Wejherowie, Radzie, Rumi, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy.

0: Polacy, rodacy ruszają w poniedziałkowy poranek z uśmiechem do pracy. Dzisiaj ogólnopolski dzień dogoterapii. Psy to wspaniałe zwierzęta, które nie tylko zajmują nasze miejsce na kanapie, ale i wymiernie pomagają chorym i niepełnosprawnym. Dogoterapia to dziś forma leczenia i rehabilitacji. Ma swoje święto, no i w związku z tym ja dzisiaj o poranku mam dla was dowcip na temat psów. A brzmi on tak. Idą dwa psy z panami, Jamnik i Doberman. Nagle Jamnik powala jednym ruchem łapą Dobermana. Zaskoczony właściciel Dobermana pyta się właściciela Jamnika: panie, sprzeda mi pan go za 1 000 000 złotych? A ten drugi odpowiada: panie, 1 000 000 to ja dałem za operację plastyczną tego małego krokodyla. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. O poranku życzę jak najwięcej uśmiechów w poniedziałkowy poranny czas i zapraszam na ten czas wszystkich was. Taki rym o poranku również dzisiaj dla was miałem.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30 000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
1: Reklama.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat

0: Plus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
2: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
1: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
2: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
1: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
2: Wejdź na chopinmedica.pl
1: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
2: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
3: Reklama.
4: Jest wstępne porozumienie USA i Iranu. Podpisy w piątek. 6 tysięcy za miesiąc wakacji z wojskiem. Miejsca wciąż są. Nadmorskie restauracje, bary i kawiarnie przechodzą właśnie przedsezonowe kontrole. Agnieszka Trojanowska, BIS. Donald Trump ogłosił wstępne porozumienie pokojowe USA i Iranu, co potwierdził premier Pakistanu Shehbaz Sharif. Trump powiadomił, że nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Premier Pakistanu zaznaczył, że porozumienie dotyczy natychmiastowego i trwałego zakończenia operacji wojskowych na wszystkich frontach, w tym w Libanie. Informację potwierdził wiceszef MSZ-u Iranu. Wstępne porozumienie ma być podpisane w piątek. Dużym zainteresowaniem cieszy się program Wakacje z Wojskiem, ale miejsca na tegoroczne turnusy jeszcze są. Wojsko zachęca i przypomina, że za udział w nich przysługuje 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia. Można zgłosić się m.in. przez stronę Zostań Żołnierzem, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
5: Wpisuje tam swoje dane, rejestruje się, wybiera sobie, do jakiego rodzaju służby chce iść, w jakim terminie chce iść, w jakiej jednostce i przede wszystkim zostawia swój kontakt.
4: Głównym warunkiem udziału jest pozytywne przejście badań.
5: Rekruterzy z WCR-a kontaktują się, zapraszają, umawiają na badania psychologiczne, badania lekarskie.
4: Program skierowany jest głównie do młodych dorosłych do 35 roku życia. Uczestnicy mogą dostać propozycje służby zawodowej. Ukraina rozpoczyna dziś rozmowy o członkostwie w Unii Europejskiej. Wśród polskich polityków od lewa do prawa nie brak jednak głosów, że Polska musi w tej sytuacji twardo dbać o swój interes. O czym więcej Tomasz Węsk.
6: Dla Polski obecność Ukrainy w Unii jest zagrożeniem przede wszystkim w kontekście jej wielkoobszarowego rolnictwa, mówi europoseł PSL-u Krzysztof Hetman.
7: Żadnej drogi na skróty.
6: Tobiasz Bochański z PiS-u rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych Ukrainy komentuje krótko.
8: Pierwszy warunek, pierwszy z licznych jest taki, że z banderą do Unii Europejskiej nie wejdą.
6: Senator Koalicji Obywatelskiej, były szef MSZ-u Grzegorz Schetyna apeluje o wyważenie racji.
9: Bo im bardziej się dopominamy o uznanie zbrodni wołyńskiej, tym bardziej powinniśmy dawać więcej przestrzeni rozpoczęciu procesu integracji.
6: Według przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Koszty dalsze rozszerzenie Unii to strategiczny wybór i najlepsza inwestycja w przyszłość.
4: Podejrzewany o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu ma dziś zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. 27-letni Mateusz G. z Czerska został zatrzymany w sobotę w Gdańsku. Był pod wpływem alkoholu. Zwłoki 75-letniego taksówkarza zostały znalezione krótko po zbrodni. W nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej 22 w pobliżu miejscowości Młynki. Kilkaset metrów dalej stał Mercedes taksówkarza. Wstępne ustalenia wskazują, że powodem zabójstwa był motyw rabunkowy. Chodziło o samochód 75-latka. Kontrolerzy sanepidu pojechali nad morze. Od początku czerwca, czyli tuż przed początkiem sezonu wakacyjnego, w nadmorskich gminach trwają kontrole w restauracjach, barach i kawiarniach. Inspektorzy sprawdzają poziom czystości i higieny w miejscach, do których lada dzień zjadą się setki turystów.
10: 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych.
4: Mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie. Kontrole potrwają do końca września.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W ramach policyjnej akcji ukierunkowanej na zatrzymywanie osób poszukiwanych policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni przez 2 dni prowadzili wzmożone działania. Efektem 7 zatrzymań. Dzięki skutecznym działaniom funkcjonariusze zatrzymali 6 osób poszukiwanych na podstawie nakazów do prowadzenia do aresztu śledczego i zakładu karnego, w tym 1 obywatela Białorusi oraz 1 zaginionego. W ciągu 2 dni sprawdzono 202 adresy.

adresy oraz 87 innych miejsc, w których mogły przebywać osoby poszukiwane. Wśród zatrzymanych znalazł się mieszkaniec Gdyni poszukiwany listem gończym do odbycia kary 10 miesięcy pozbawienia wolności. Kryminalni po rozpoznaniu mężczyzny zatrzymali go w mieszkaniu jego koleżanki. Funkcjonariusze podczas sprawdzenia mieszkania znaleźli również środki odurzające. Kobieta za posiadanie nielegalnych substancji również została zatrzymana. Kryminalni dotarli również do informacji, według której jeden z poszukiwanych miał przebywać w miejscowości Nowy Staw. Na miejscu zastali 55-letniego mężczyznę, który łącznie został skazany na rok i 4 miesiące pozbawienia wolności. W akcję zaangażowanych było 212 funkcjonariuszy z Gdyni, którzy realizowali czynności związane z poszukiwaniami osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Poważne konsekwencje grożą 27-letniemu mieszkańcowi gminy Nowa Wieś Lęborska, który według ustaleń policji spowodował wypadek drogowy na trasie pomiędzy Osobem Lęborskim a Łebunią, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Razem z nim oddalił się również 47-letni pasażer pojazdu. Obaj mężczyźni nie udzielili pomocy poszkodowanej kobiecie. Do wypadku doszło w czwartek rano na drodze wojewódzkiej nr 214. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący Volkswagenem Golfem nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z Fordem Kugą. Za kierownicą Forda siedziała 62-letnia mieszkanka powiatu lęborskiego. Kobieta została zakleszczona w pojeździe i do jej uwolnienia konieczna była interwencja strażaków. Z podejrzeniem licznych złamań trafiła do szpitala. Policjanci rozpoczęli poszukiwania sprawców. Po około 3 godzinach zatrzymano 27-latka ukrywającego się w rejonie lasu pomiędzy Osowem i Cewicami. Jak ustalono, mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Kilkadziesiąt minut później odnaleziono również 47-letniego pasażera, który ukrywał się w lesie w okolicach Maszewa Lęborskiego. Kierowca usłyszy zarzuty spowodowania wypadku i nieudzielenia pomocy, a pasażer odpowie za nieudzielenie pomocy poszkodowanej. Na 27-latka nałożono także mandaty na łączną kwotę 9 tysięcy złotych. Miasto Ustka pozyskało dofinansowanie na zakup i montaż magazynów energii, które zostaną zainstalowane przy szkole podstawowej nr 1 oraz przedszkolu miejskim nr 3. Inwestycja będzie uzupełnieniem planowanego montażu instalacji fotowoltaicznych realizowanego w ramach projektu szwajcarskiego. Dzięki magazynom energii placówki będą mogły efektywniej wykorzystywać energię pozyskiwaną ze słońca. Rozwiązanie pozwoli nie tylko obniżyć koszt eksploatacji budynków, ale również zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne w przypadku awarii zewnętrznych źródeł zasilania. Projekt pod nazwą Dostawa i montaż magazynów energii do 2 obiektów użyteczności publicznej w Ustce zostanie zrealizowany dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021-2027 w ramach lokalnej strategii rozwoju. Ważnym elementem przedsięwzięcia będą także działania edukacyjne dotyczące odnawialnych źródeł energii skierowane do dzieci i młodzieży uczęszczających do objętych projektem placówek. Całkowita wartość inwestycji wynosi blisko 111 tysięcy złotych, z czego ponad 94 tysiące stanowi pozyskane dofinansowanie. Rusza kolejna edycja konkursu na najpiękniejsze miejsca w mieście. To dobrze już znana inicjatywa Ukwiecone Ogrody i Balkony Wejherowian. To inicjatywa, która od lat zachęca do upiększania najbliższego otoczenia, rozwijania miejskiej zieleni oraz promowanie ekologicznych rozwiązań w przestrzeni prywatnej. Uczestnicy mogą zgłaszać swoje obiekty w 3 kategoriach: balkony i okna w domach jedno- i wielorodzinnych, ogrody przydomowe, ogrody działkowe. W przypadku dużej liczby zgłoszeń komisja konkursowa może dodatkowo wyodrębnić podkategorie dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. Zgłoszenia można składać do 26 czerwca w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego przy ulicy 12 Marca lub przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP. Laureaci 1, 2 i 3 miejsca w każdej kategorii zostaną wyłonieni do 31 sierpnia. Oprócz nagród pieniężnych komisja może przyznać również wyróżnienia i nagrody dodatkowe.

Dzisiaj jeszcze parasole mogą się przydać, bo szansa na opad jest dość duża. Zresztą zachmurzenie również będzie się utrzymywało, takie dość zauważalne, powiedzmy to delikatnie. Na termometrach około 16 stopni Celsjusza będziemy dzisiaj oglądać w Wejherowie, Radzierumi. Podobne zresztą także wartości w chociażby Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, Gdyni, Pucku, Kosakowie i również niewielka różnica, jeśli chodzi o temperaturę.

0: Arkadiusz Mieczewski, witajcie w poniedziałek. Spojrzałem na kalendarz, a tu Dzień Wiatru i od razu w głowie mam ten gwizd taki i piosenkę Wind of Change zespołu Scorpions. Gdzieś mi się to od razu po głowie ten wiatr zaczął hulać. Mam nadzieję, że dzisiaj się ten wiatr niezbyt mocno rozhula, chociaż może być, bo jak pojawią się burze i opady deszczu, to pewnie też będzie i wiało. Pozdrawiam was o poranku, 15 dzień czerwca, poniedziałek, imieniny dzisiaj obchodzą. Jolanta, Wit, Oliwia, Witold, Bernard, Angelika, Adelaida, Izolda, Abraham, Leonida, Witosław, Lotar, Wisława, Albertyna, Witolda, Liba, Wisław, Germana, Placyda i Edburga. Wszystkiego dobrego. Dzisiaj oprócz Dnia Wiatru, ogólnopolski Dzień Dogoterapii. Przysłowie na dziś, na świętego Wita, zboże zakwita. Z pozdrowieniami dla rolników, a ja zapraszam wszystkich, bez względu na to, czy jesteście rolnikami, czy pracujecie w zupełnie innej branży, do słuchania naszego porannego programu, a już za chwilę szczególnie będę zapraszał Jolantę i Witolda, bo to właśnie o tych dwóch imionach słów kilka w naszej porannej księdze imion.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach Jastrzębskich.

0: Kawiarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
3: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców, testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
4: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
5: Reklama.

0: W codziennym życiu Jolanta to kobieta o niezwykle bystrym umyśle i silnym charakterze. Jest świetną organizatorką, która rzadko traci głowę, nawet w najbardziej stresujących momentach. Cechuje ją wrodzona intuicja, dyplomacja i ogromna kultura osobista. Prywatnie to osoba niezwykle ciepła, lojalna przyjaciółka i wspaniała słuchaczka, która potrafi wesprzeć mądrą radą w każdej sytuacji. Kobieta z klasą i wielkim sercem. A przed nami kolejne imię, czyli Witold. To piękne starolitewskie imię oznacza kogoś, kto przewodzi narodowi lub rządzi ludem. I trzeba przyznać, że w każdym Witoldzie drzemie gen prawdziwego, naturalnego lidera. To mężczyzna, który nie potrzebuje krzyku, by zdobyć szacunek. Jego siła tkwi w spokoju i opanowaniu. W codziennym życiu Witold to synonim solidności i żelaznych zasad. Cechuje go niezwykle bystry, analityczny umysł, ogromna pracowitość i rzadka umiejętność logicznego myślenia w najbardziej kryzysowych sytuacjach. To człowiek, który najpierw myśli, a potem działa i zawsze dotrzymuje słowa. Prywatnie to absolutna opoka dla rodziny i przyjaciół. Wszystkiego najlepszego dla Was.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
2: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
1: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
2: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.

0: kąci, nic się nie kąci. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy. Reklama.
1: Siódma 7:30 na zegarach, Michał Jaros przy mikrofonie. Zaczynamy kolejny tydzień pracy. Zobaczmy, jak go zaczynamy na drogach. Pogoda dzisiaj taka niespecjalnie przyjazna, więc zobaczmy, czy to wpłynie jakoś na sytuację drogową, czy to oznacza, że raczej nikt rowerem ani na piechotę nie będzie chciał się wybrać, czy raczej będzie to nieodczuwalne, bo na przykład w Wejherowie nie widać za bardzo jakichś różnic w porównaniu z jakimkolwiek innym porannym szczytem komunikacyjnym. Ruch w mieście odbywa się przeważnie raczej bez większych problemów. Do Redy teraz się przenosimy, zobaczmy, jak tutaj sytuacja się ma. Bardzo, bardzo podobnie, z tym, że jest jedno skrzyżowanie, które się trochę zapycha i jedna droga, na której ruch jest odrobinę podwyższony. To jedno skrzyżowanie to jest oczywiście skrzyżowanie Wejherowska-Pucka, a ta jedna ulica to ulica Pucka. Rzeczywiście ruch tutaj jest odrobinę podwyższony, choć bez jakichś poważnych korków. W Rumi trochę lepiej, bardziej stabilnie sytuacja się prezentuje. Podwyższony ruch jedynie mamy na granicy Rumi i Redy. Tutaj rzeczywiście tych aut jest dość dużo. Jeśli chodzi o arterię w kierunku Gdyni, to odrobinkę też na Pomorskiej i generała Henryka Dąbrowskiego ruch też tutaj trochę jest podwyższony. Na szczęście bez jakichś wielkich korków tu się obyło. No już widać, czemu granica na ulicy Morskiej i Sobieskiego, granica Rumi i Gdyni się tak zapycha, bo roboty drogowe mamy na skrzyżowaniu Chylońska-Morska. Dalej na Morskie już troszkę lepiej. Dobra wiadomość, estakada Kwiatkowskiego, już koniec robót. Wcześniej się udało je skończyć, także w tym momencie już nie mamy tych nieszczęsnych utrudnień na estakadzie. Północy miasta nieźle, choć jak już o Pogórzu mówimy, no to droga z Kosakowa, czyli Derdowskiego, jak zwykle musi się trochę zapkać. Śródmieście przejezdne, południowa część Gdyni nieźle, no może poza Chwaszyńską. Obwodnica Trójmiejska na szczęście przejezdna. Lęborg dopiero się powoli rozkręca, także póki co jeszcze tutaj żadnych utrudnień za bardzo nie mamy, może jedynie podwyższony delikatnie ruch na rondzie Solidarności. Słupsk, Bohaterów, Westerplatte to największy ruch, 213 z Siemianic do Słupska też się trochę zapycha, no i oczywiście ulica Główna w Kobylnicy też

Już o pogodzie troszeczkę wspomniałem, no to jeszcze dodam, że będzie niezbyt ciepło. W ciągu dnia maks 14 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce 15, w Gnieminie, Luźnie 16, w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumisłu, Łupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie dosyć intensywne się utrzymuje i nie zniknie, a od samego rana pojawiają się z tych chmur opady przelotne. Po regionie krążyć mogą dzisiaj także burze, wiatr słaby i umiarkowany, ale w czasie burzy akurat wiatr będzie nawet porywisty.

Mam ważną wiadomość dla wszystkich kierowców, a szczególnie dla tych, którzy mają już pusty bak albo mało paliwa. Trzeba dolać, to zróbcie to dzisiaj, bo od jutra niestety ceny paliw będą wyższe. Kierowcy powinni przygotować się na wyższe rachunki przy dystrybutorach. Rząd rozpoczął wygaszanie programu osłonowego dla paliw.

0: Tarif, który od końca marca ograniczał skutki wzrostu cen ropy. I już od jutra wraca wyższa akcyza, a od 1 lipca również standardowa stawka VAT. W efekcie ceny benzyny i oleju napędowego mogą wzrosnąć nawet o blisko złotówkę na litrze. Także przygotujcie się, że tanio to już było i CPN powoli zostaje wygaszany. Czyli od jutra może być drożej około 30 groszy, a jak od lipca pierwszego wzrośnie VAT, to wtedy ta cena może wzrosnąć nawet o 1 zł na litrze. Także jak musicie zatankować, to zróbcie to dzisiaj. Już widzę te kolejki na stacjach benzynowych. Kiedy to powiedziałem i opowiedziałem wam o tym, że tak właśnie będzie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabud.pl.
4: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
5: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
6: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
5: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
6: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
5: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
6: Wejdź na chopinmedica.pl
5: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
6: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
7: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
1: Reklama.

Czas na jakiś sukces sportowy. Może być o poranku, proszę bardzo. Mamy kolejny sukces w tenisie. Kamil Majchrzak, 30-latek z Piotrkowa Trybunalskiego, nigdy nie wygrał singlowej imprezy z głównego kalendarza ATP. Ta sztuka udała się dotąd tylko dwóm Polakom, Wojciechowi Fibakowi i Hubertowi Hurkaczowi, a tylko ten drugi wygrał na trawie. Majchrzak zaś w drodze do finału Libema Open pokonał dwóch gigantów z najlepszej dziesiątki światowego rankingu. W finale też był kolejny as rozstawiony z numerem drugim Alex de Minaur. Szósta rakieta świata. Polak dokonał sztuki niewyobrażalnej i po prostu wygrał. No i okazuje się, że my jakieś mamy przełamanie, jeżeli chodzi o tenis. To pierwszy tytuł Majchrzaka w głównym cyklu ATP. Zarazem Kamil stał się drugim zawodnikiem w historii po Bułgarze Grigorze Dimitrowie, który w turnieju rangi ATP 250 pokonał trzech zawodników z top 10. No i w dzisiejszym notowaniu wskoczy na 47. pozycję, najwyższą w karierze. Spośród Polaków wyżej od niego byli Hubert

0: Robert Hurkacz na miejscu 10, Wojciech Fibak na miejscu 10, Jerzy Janowicz na 14 i Łukasz Kubot na miejscu 41. Gratulujemy, no i takich sukcesów nam potrzeba. Wam również życzę w tym dzisiejszym dniu samych sukcesów.
1: Śniadanie z Norda FM.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: 23 czerwca na godzinę 18 zapraszamy do Centrum Samorządowego w Szemudzie na koncert z okazji Dnia Ojca. Od Kaszub po Norwegię.
3: I na jedne binie spotkają z orkiestrę Stolece Norwegii z Oslo i Nasze Siemałcko.
2: Orkiestry Dente. A gdy te wszystkie instrumenty

0: Zagrają razem.
1: To może da stać belnychże młyt. Prawdziwy orkiestrowy młyce.
0: Zabierzcie tatę i mamę, rodzinę i przyjaciół.
1: Przejedz ta wszesce.
0: Wstęp wolny. Widzimy się w Szemudzie.
1: Do usłyszenia.
0: Zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kelkowski.
2: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
3: Reklama.
4: Zmasowany nocny atak Rosji na dwa największe ukraińskie miasta. Czy ograniczyć liczbę mieszkańców zdecydowali Szwajcarzy w referendum. Wakacyjna przygoda życia plus wynagrodzenie. Wojsko rekrutuje chętnych na szkolenie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Co najmniej 9 osób zginęło, a około 30 zostało rannych w wyniku zmasowanego ataku Rosji na dwa największe miasta Ukrainy, Kijów i Charków, ubiegłej nocy. W obu miastach po atakach wybuchły pożary, trwają akcje gaśnicze i ratunkowe. Jest przełom w konflikcie Stanów Zjednoczonych z Iranem. Oba kraje zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Obie strony deklarują natychmiastowe i trwałe zakończenie działań wojennych, przekazał premier Pakistanu, który mediował w tych rozmowach. Doniesienia potwierdził też Donald Trump za pośrednictwem mediów społecznościowych, ale porozumienie między Waszyngtonem a Teheranem jeszcze nie oznacza pełnego pokoju, mówi Jarosław Kociszewski z Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints i zauważa, że już na tym etapie obie strony konfliktu różnią się w przekazie odnośnie cieśniny Ormus.
5: Trump stwierdził, że ropa powinna zacząć, ma zacząć płynąć, ale tutaj pojawiają się różnice, bo Trump stwierdził, że bez żadnych przeszkód, natomiast Irańczycy podkreślają, że będą pobierać opłaty, bo na ich warunkach.
4: W piątek w Szwajcarii ma dojść do oficjalnego podpisania porozumienia. Z informacji przekazywanych wcześniej przez Biały Dom wynika, że wstępne porozumienie ma dotyczyć 60 dni. Szwajcarzy najprawdopodobniej odrzucili pomysł ograniczenia liczby mieszkańców kraju do 10 milionów. Wstępne wyniki wczorajszego referendum wskazują, że prawie 53% głosujących odrzuciło wniosek skrajnie prawicowej Szwajcarskiej Partii Ludowej. Frekwencja w referendum przekroczyła 57%, ale Szwajcarzy dostali w ostatniej chwili w tej sprawie byli podzieleni.
6: Nie obawiam się, że inicjatywa przejdzie, ale fakt, że prawie 50% głosujących uważa ją za dobrą, musimy działać i musimy potraktować niektóre z tych obaw poważnie. Nadchodzi czas, kiedy trzeba zaakceptować, że muszą istnieć jakieś granice.
4: Ograniczenie liczby ludności wiązałoby się z wymówieniem przez Szwajcarię w ciągu 2 lat m.in. porozumienia o wolnym przepływie osób z Unii Europejskiej. Syn przeszłej królowej usłyszy dziś wyrok m.in. w sprawie gwałtów. To głośna sprawa z Norwegii. Dotyczy syna szykującej się do objęcia tronu Norwegii księżnej Mette Marit. Po prawie 3 miesiącach od ostatniej rozprawy sąd w Oslo ogłosi wyrok w sprawie 29-letniego Mariusa. To najstarszy syn księżnej z jednego z jej poprzednich związków. Prokuratura zarzuca mu gwałty, przemoc i udział w handlu narkotykami i żąda dla niego 7 lat i 7 miesięcy więzienia. 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc wojskowego szkolenia. Nadal można zgłosić się do wakacji z wojskiem, ale trzeba się pospieszyć, bo wolnych miejsc jest coraz mniej, a akcja cieszy się większą popularnością niż przed rokiem. Na przykład na Śląsku zostało tylko około 400 miejsc na lipiec i sierpień. Nabór na pierwszy turnus zakończył się błyskawicznie w ciągu kilku dni. Zgłaszali się młodzi dorośli niezależnie od płci, mówi podpułkownik Michał Napierała.
7: Potrafi być na turnusie jednym w jednostce wojskowej 100 miejsc i 100 pań.
4: Do programu można zgłosić się na przykład przez stronę Zostań żołnierzem. Program jest skierowany głównie do osób między 18 a 35 rokiem życia.
8: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Zakończyły się konsultacje społeczne w Gdyni. Mieszkańcy wypowiedzieli się w sprawie dwujęzycznych tablic z nazwą miasta. Działania trwały od 20 maja do 10 czerwca, a udział można było wziąć za pośrednictwem formularza online oraz stacjonarnie w wersji papierowej dostępnej w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych, jednostki koordynującej proces konsultacyjny. Ankiety wypełniło 1013 osób deklarujących zamieszkanie w Gdyni. 0,71% z nich wypowiedziało się za wprowadzeniem tablic dwujęzycznych. Odpowiedzi nie udzieliło 29 osób mieszkających w Gdyni, a nie mam zdania 0,9%. W konsultacjach wzięło udział także 205 osób deklarujących zamieszkanie poza Gdynią. 188 opowiedziało się za wprowadzeniem tablic dwujęzycznych, 15 było przeciw, 2 zaznaczyło odpowiedź nie mam zdania. Jak mówi wiceprezydent Gdyni Oktawia Gorzeńska, taki jeśli wynik konsultacji społecznych oznacza, że są one ważne. Ma to szczególne znaczenie teraz w roku stulecia miasta, w przeddzień Światowego Zjazdu Kaszubów, który w lipcu będzie miał miejsce

właśnie w Gdyni. W ankiecie była także możliwość pozostawienia opinii i sugestii. Zostaną one teraz zebrane i przeanalizowane, a następnie uwzględnione w raporcie z konsultacji. Dokument będzie gotowy najpóźniej do 20 lipca. Przed Lęborkiem kolejny etap prac nad tak zwaną uchwałą krajobrazową. Dokument ma uporządkować przestrzeń miejską, ograniczyć chaos reklamowy, wprowadzić jednolite zasady dotyczące wyglądu reklam, małej architektury i ogrodzeń. Zasady obejmą mieszkańców, wspólnoty, przedsiębiorców i instytucje, jak informuje Urząd Miejski w Lęborku. Umowę na przygotowanie pełnego pakietu dokumentów podpisano 11 czerwca w Urzędzie Miejskim. Opracowaniem zajmie się firma Projekt Miasto, która ma 24 miesiące na realizację zadania o wartości 246 tysięcy złotych brutto. Autorzy mają doświadczenie w tworzeniu podobnych uchwał w kilku polskich miastach. W procesie przewidziano analizy przestrzeni, konsultacje społeczne oraz udział w pracach Rady Miejskiej. Uchwała ma nie tylko poprawić estetykę miasta, ale też wpłynąć na funkcjonalność przestrzeni publicznej, wprowadzić zasady dotyczące lokalizacji reklam oraz elementów takich jak ławki, latarnie czy wiaty rowerowe, szczególnie w obszarach o wysokich walorach historycznych i turystycznych. Według danych resortu kultury na początku 2026 roku obowiązywały 82 takie uchwały w Polsce, czyli w około 3,3% gmin. W Słupsku odbyło się spotkanie poświęcone problemowi bezdomności i wsparciu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wydarzenie zorganizowano w Ratuszu Miejskim w ramach Regionalnej Platformy Współpracy w obszarze bezdomności. Spotkanie przebiegało pod hasłem Młodzi dorośli wobec ryzyka bezdomności, prewencja, usamodzielnianie i lokalna współpraca w województwie pomorskim. Uczestniczyli w nim przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych oraz instytucji zajmujących się pomocą społeczną. Podczas wydarzenia przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku zaprezentowali działania wspierające osoby zagrożone bezdomnością, ze szczególnym uwzględnieniem wychowanków pieczy zastępczej wchodzących w dorosłość. Jak podano, obecnie w Słupsku w kryzysie bezdomności znajduje się 342 mieszkańców. Połowa z nich pozostaje w tej sytuacji dłużej niż 2 lata. Dlatego miasto rozwija system wsparcia mieszkaniowego, który obejmuje m.in. mieszkania wspomagane i treningowe oraz dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Łącznie system dysponuje 42 miejscami, a jego celem jest nie tylko zapewnienie doraźnej pomocy, ale przede wszystkim stworzenie warunków do samodzielnego funkcjonowania i trwałego wyjścia z kryzysu bezdomności. Policjanci z powiatu puckiego przeprowadzili działania pod nazwą Poszukiwany. Zatrzymano 8 osób poszukiwanych na polecenie sądów. W dniach 8-9 czerwca policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pucku oraz podległych komisariatów realizowali ogólnopolskie działania Poszukiwany. Podczas tych działań funkcjonariusze sprawdzili 51 adresów oraz 5 innych miejsc, w których mogły przebywać osoby poszukiwane. Skrupulatna praca policjantów doprowadziła do zatrzymania 8 osób poszukiwanych na zlecenie sądów. Zatrzymani zostali doprowadzeni do aresztów śledczych zgodnie z wydanymi decyzjami. Działania Poszukiwane są regularnie prowadzone przez policję w całym kraju. Ich celem jest skuteczne zatrzymywanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości oraz realizacja decyzji wydawanych przez sądy i prokuratury.

Co prawda dzisiejszy dzień do najgorętszych należeć nie będzie, ale temperatura z dnia na dzień ma iść teraz naprawdę mocno w górę i jeśli prognozy się nie zmienią, to w najbliższy weekend możliwe, że i 30 na termometrach zobaczymy. Póki co dzisiaj musimy się zadowolić 16 stopniami w Wejherowie, Rezierumi, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, odrobinkę jedynie chłodniej w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Jusce, czyli w pasie nadmorskim. Wiatr słaby i umiarkowany i mogą się dzisiaj nam pojawiać opady deszczu.

0: Dzień dobry ponownie, Arkadiusz Mieczewski. Zapraszam na poniedziałkowe poranne spotkanie. Dwie wiadomości na początek dla wszystkich tych, którzy ruszają w drogę. Po pierwsze, od jutra będzie droższe paliwo, bo niestety CPN powoli znika. Najpierw zniknie niska akcyza, a potem niski VAT, ale to już około 1 lipca. A dzisiaj znowu startuje gigantyczna akcja policji, nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie. To akcja, która nazywa się Alkohol i Narkotyki. Rozpoczyna się właśnie dziś, potrwa 6 dni, do 21 czerwca włącznie. W ramach tej akcji policjanci przeprowadzą ogromną liczbę kontroli trzeźwości. W grę wchodzą setki tysięcy zatrzymań do kontroli i to, tak jak powiedziałem, nie tylko w Polsce, ale również i w całej Europie. Dlatego jeżeli wy, no coś wczoraj było, to słuchajcie, najpierw sprawdźcie, czy wasz stan pozwala wam wsiąść za kierownicę i ruszyć w drogę. No i nie zapominajcie, że takich akcji będzie więcej. Przed nami kolejne od 6 do 12 lipca kontrole kierowców jednośladów, motocykli, motorowerów i rowerów oraz stanu technicznego tych pojazdów. Od 3 do 9 sierpnia Operation Speed, czyli kontrole prędkości, i takich akcji co jakiś czas będzie jeszcze kilka, a nawet kilkanaście. Dlatego ostrożnie, nie przekraczajcie prędkości, pamiętajcie o przepisach i nie łamcie ich, bo za to można dostać spory mandat. Szerokiej drogi.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol, spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na ciebie największy wybór podłóg.

0: i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: 18 czerwca w Centrum Samorządowym w Szemudzie pełna premiera Katyliny, księdza Leona Hejke.
2: To nasza szemałska grupa teatralna pokaże historia Fulka Szepścigłe, humoru i chwatkusce.
1: Ale i takich prawd o świecie i ludziach, które się nie starzeją.
2: Spektakl, w jaki wystąpią nasi utalentowani mieszkańcy, rozpocznie się o 6 po południu.
1: Bilety są do kupienia w hali sportowej w Szemudzie.
2: Pamiętaj ta, 18 czerwca na 18 widzimy się na spektaklu.
1: Serdecznie zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
2: Gminę Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
1: I oczywiście Szemudzka Grupa Teatralna.
3: Zapraszamy na filmowe poranki w kinach Helios.
4: To super bajki i fantastyczna zabawa dla najmłodszych kinomanów.
3: Weź udział w konkursach, zgarnij nagrody i baw się razem z nami.
4: Zapraszamy w co drugą niedzielę o 10:30.
3: Do zobaczenia w kinie Helios.
5: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki, Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
6: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
7: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
8: Reklama.

0: urodzinowe życzenia przesyłam wszystkim tym, którzy 15 czerwca świętują. Jesteście prawdziwymi indywidualistami. Jesteście stanowczy, zdystansowani i stwarzacie pozory osób surowych oraz zamkniętych w sobie. Tak naprawdę przejawiacie owe cechy tylko wówczas, gdy pracujecie nad jakimś istotnym projektem, do którego potrzeba wam pełni skupienia. Wówczas potraficie całkowicie oddać się pracy i dzięki temu mocniej się w nią angażując osiągacie jednocześnie większe sukcesy. Nie brakuje wam pracowitości, ambicji i wytrwałości. Taka mieszanka cech to wręcz gotowy przepis na sukces. Inteligentni i zaradni. Zawsze znajdziecie sposób, by połączyć pasję z pracą. Potraficie sprytnie i małym wysiłkiem pomnożyć swój majątek. Wasze zalety: otwartość, pracowitość, wady, łatwowierność i upór. Wasza szczęśliwa liczba to trójka. Wśród urodzonych 15 czerwca są polski aktor teatralny i filmowy Dawid Ogrodnik, amerykańska aktorka Helen Hunt i krytyk filmowy i publicysta Tomasz Raczek. Wszystkiego najlepszego dla was.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja

0: 16. Yhac.
1: Yhac.
0: Yhac.
1: Yhac.
0: Yhac.
1: Yhac.
0: Boleć.
1: Boleć.
0: Włosy mnie yhają, muszę iść do balbire.

0: Dowany kaszubistyk Tomasz Fopkę.
1: Słówka.
2: Idą w główkę.
3: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
3: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
2: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
3: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
0: Reklama.
4: I w ten sposób dotarliśmy do 8.

7:30, Michał Jarosz przy mikrofonie, pora sprawdzić, co tam się na drogach dzieje. A zaszły zmiany i to zmiany na lepsze. Na przykład w Słupsku sytuacja zdążyła się już unormować, praktycznie już w żadnym miejscu korki ani nawet utrudnienia nie pozostały, także przez miasto jedziemy bez problemu, a i w okolicach miasta też, bo chociażby na 213 z Siemianic do Słupska sytuacja się już uspokoiła, a i nawet na ulicy Głównej w Kobylnicy korku już brak. Do Lęborka dalej dojedziemy bez problemu, dalej, bo o 7:30 też sytuacja na trasie prezentowała się stabilnie, a w samym Lęborku jedynie delikatnie podwyższony ruch na drogach wpadających do Ronda Solidarności, choć trzeba znowu tutaj przyznać, to nie są jakieś wielkie utrudnienia. Dalej na Wejherowo przez większość trasy jedziemy bez problemu, przez większość, no bo odrobinkę w rejonie pomiędzy Gościcinem a Bolszewem ruch spowalnia, na szczęście nie w jakiś radykalny sposób. Wejherowo przejezd Reda, również przejezdna, nawet lepiej niż godzinę temu prezentuje się sytuacja na Puckiej, skrzyżowaniu Wejherowska-Pucka. Rumia nieźle, chociaż tutaj delikatnie podwyższony ruch na odcinku Jana III Sobieskiego od stacji kolejowej po skrzyżowanie z Sabata. Trasy w kierunku Gdyni zdążyły się już w miarę uspokoić. Na Morskiej jeszcze delikatnie ruch jest podwyższony, ale bez korków, a Hutnicza już całkowicie spokojna. Na Puckiej widzę, że ruch dość intensywny się utrzymuje. No i najlepsza informacja, Estagada Kwiatkowskiego przejezdna. Roboty skończyły się szybciej niż było to pierwotnie planowane. No i już teraz cała jest oznaczona na zielono, co oznacza, że nie musimy się martwić o opóźnienia jadąc przez Estagadę. Północna część Gdyni nieźle, chociaż już po górze nie tak dobrze. Od strony Kosakowa Derdowskiego cały czas zapchana samochodami. Śródmieście w miarę przejezdne, południowa część Gdyni. Dalej na Kwaszczyńskiej ruch podwyższony. No i dobra kolejna wiadomość. Na obwodnicy, na większości obwodnicy ruch toczy się sprawnie. No i ta gorsza wiadomość, bo na obwodnicy od Osowej na południe mamy zdarzenie drogowe, więc tutaj sobie niestety postoimy.

Ta pogoda, która przywitała nas z samego rana, niestety nigdzie sobie nie pójdzie. Cały czas będziemy mieli intensywne zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Po regionie mogą dzisiaj krążyć także burze. Temperatura 14 stopni dzisiaj będzie w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, 15 w Gniewinie, Luzinie, 16 w Gdyni-Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Ciśnienie dość niskie. Dzisiaj na barometrach oglądamy 1001 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany.

0: sukces. Po 53 latach przerwy koszykarze New York Knicks osiągnęli po mistrzostwo NBA. Drużyna reprezentanta Polski Jeremiego Sochana w piątym meczu finałowym pokonała na wyjeździe San Antonio Spurs 94-90 i wygrała rywalizację playoff 4-1. Sochan to pierwszy Polak z tytułem w NBA, będzie mógł założyć taki pierścień i się chwalić. Co prawda nie zagrał zbyt dużo, szczególnie w tym ostatnim meczu został dosłownie wpuszczony w ostatniej chwili, tak żeby zablokować akcję, ale przecież to też się liczy, no w końcu był na parkiecie. A jeżeli chodzi o polskie parkiety koszykówki, to Legia Warszawa walczy z Orlenem Zastal Zielona Góra o mistrzostwo PLK, no i w tej chwili stan rywalizacji 2-1 dla Legii Warszawa.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
3: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
4: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
3: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
4: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
3: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
4: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
3: www.arkabud.pl.
5: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
6: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
5: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
6: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
5: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726-004-004.
1: Reklama.
7: Okno na kulturę.
8: Janusz Ludwiczak, dzień dobry, witam w poniedziałkowy poranek. Przed nami porcja kulturalnych inspiracji, doradzę, jak dobrze rozpocząć nowy tydzień. W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej odbędzie się gala finałowa 20. jubiluszowej edycji powiatowo-miejskiego konkursu Haftu Kaszubskiego. Podczas uroczystości poznamy laureatów tegorocznej edycji konkursu, odbędzie się także wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej. W programie znalazł się również wernisaż ekspozycji podsumowującej 20 lat konkursu oraz koncert w wykonaniu Katarzyny Chrul. Wydarzenie odbędzie się już jutro o godzinie 17 w siedzibie Muzeum przy ulicy Zamkowej w Wejherowie. Wejherowskie Centrum Kultury wraz z Państwowym Liceum Sztuki Plastycznej w Gdyni zapraszają na wystawę Nasza Klasa 79. Gen. Plastyka. Reaktywacja 1974-1979. Ekspozycja prezentuje twórczość absolwentów Gdyńskiego Liceum Plastycznego z rocznika 1974-1979. To spotkanie po latach 17 artystów i projektantów, którzy mimo różnych ścieżek zawodowych i życiowych od kilku lat ponownie tworzą wspólną grupę i realizują projekty artystyczne. Wystawa jest efektem tej reaktywacji i obejmuje prace różnorodne pod względem techniki i formy, ukazujące indywidualne drogi twórcze autorów oraz łączącą ich historię i więzi. Na kolejne wydanie Okna na Kulturę zapraszam Kwadrans przed 13. Miłego dnia i do usłyszenia.

0: Dzisiejszy poniedziałkowy poranek, taki mocno sportowy, mogę powiedzieć, no ale jestem, wiecie, jak wasz trener, który mówi wam, ruszaj, tak, to nowy tydzień przed tobą i to wam robię tak, żebyście osiągnęli jakiś sukces w tym tygodniu, przecież tydzień dopiero się zaczyna. Ale nie tylko o sukcesach, nie tylko o sporcie. System kaucyjny miał zachęcić do recyklingu i ograniczyć liczbę odpadów trafiających do środowiska. Tymczasem w mediach społecznościowych narodził się zaskakujący trend. Coraz więcej osób celowo niszczy butelki i puszki objęte kaucją, uniemożliwiając ich zwrot i odbiór pieniędzy. Nagrania zdobywają setki tysięcy wyświetleń, a internet podzielił się na zwolenników i przeciwników takiego buntu. A wy jesteście w gronie tych, co oddają, czy tych buntowników, którzy mówią, ja nie będę oddawał, a inni też nie będą z tego korzystali. I ciach w tym miejscu, tą puszkę, gdzie tam jest ten kod, który dzięki któremu można oddać z powrotem tę butelkę, to oni niszczą. No i tak to wygląda. Nasze polskie społeczeństwo, jak widzicie, potrafi się pokłócić ze sobą nawet o puste puszki i butelki.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
0: Reklama.
3: Polacy chcą uregulowania cen paliw. Rząd zapowiada koniec programu. Znów burze i silny wiatr są nowe ostrzeżenia dla części kraju. Przed zlotem fanów Ani z Zielonego Wzgórza dziś odbędzie się casting dla najwierniejszych miłośników tej prozy. Agnieszka Trojanowska.

0: PiS. Za paliwo na stacjach kierowcy zapłacą tyle samo, co w weekend. Za litr benzyny 95 trzeba zapłacić maksymalnie 6 zł i 4 grosze, oleju napędowego 6,40. Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo obowiązuje jeszcze do 30 czerwca, a jak wynika z badania Instytutu Polster, zdecydowana większość, bo 78% ankietowanych Polaków chce przedłużenia pakietu ceny paliwa niżej. Natomiast rząd zapowiada, że nie będzie przedłużał programu CPN, a kierowcy przyznają, że nie są na to gotowi.
1: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
2: Ja nie jestem gotowy zobaczyć więcej.
3: Raczej bym poszedł w kierunku rozwiązań systemowych, a nie doraźnych, bo to, co robi i obecny rząd, i wszystkie inne, to są tylko i wyłącznie rozwiązania doraźne i pod publikę.
0: Według szefa rządu Donalda Tuska decyzja ma związek z sygnałami dotyczącymi perspektyw zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego i powrotu cen paliw do niższego poziomu. Stany Zjednoczone i Iran ogłosiły zawarcie wstępnego porozumienia pokojowego. Do jego podpisania ma dojść w piątek w Szwajcarii. Porozumienie ma oznaczać koniec blokady irańskich portów, otwarcie ciśniny Ormus oraz zakończenie operacji wojskowych w Libanie. Prawdziwy sprawdzian dla obu stron dopiero przed nami, mówi dr Joanna Piechowiak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, bo zgodnie z porozumieniem przez najbliższe 60 dni strony mają usiąść do stołu i negocjować m.in. kwestie irańskiej bomby atomowej.
4: Czy to się wydarzy w przeciągu tych 60 dni? Wydaje się, że jest na to duża szansa, szczególnie ze względu na to, że obie strony konfliktu są już tym konfliktem zmęczone. Iranowi się on, jakby jego dalsze prowadzenie się nie opłaca, dlatego że Iran jest w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej.
0: W piątek w Szwajcarii na ceremonii podpisania porozumienia z Iranem możliwa jest obecność Donalda Trumpa, który dziś wybiera się do Francji na szczyt G7. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami na północy Polski i silnym wiatrem na wybrzeżu. Alerty burzowe obowiązują przez cały dzień w 7 województwach na północy kraju. Surową karę dostał kierowca, który w piątek wjechał na przejazd kolejowy w Ostródzie i wyłamał szlaban. Drogówka wręczyła mu mandat w wysokości 3000 zł. Z miejsca pracownicy kolei przystąpili do naprawy zapory. Coroczny zlot fanów Ani z Zielonego Wzgórza szykuje się w Zielonej Górze. Przed oficjalnym wydarzeniem odbędzie się casting do czytania tej sztuki.
5: Jeżeli ktoś czuje się dobrze na scenie albo marzy o występie scenicznym, a do tego kocha Anię z Zielonego Wzgórza, to zapraszamy serdecznie do udziału w tym castingu, który nie będzie miał charakteru konkursu, a bardziej charakter zabawy. Dlatego też prosimy bardzo o luźny styl, o przygotowanie sobie fragmentu książki Ania z Zielonego Wzgórza.
0: Zaprasza Anna Urbańska z Lubuskiego Laboratorium Książki. Casting już dziś od 17 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze.
6: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Za gminą Gniewino jedna z najważniejszych sesji w roku. Radni podsumowali działalność samorządu w roku 2025, analizując zarówno raport o stanie gminy, jak i wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Podczas 33. sesji Rady Gminy jednogłośnie udzielono wójt Violetcie Majer-Schroeder wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2025. Uzyskanie absolutorium oznacza potwierdzenie prawidłowej realizacji budżetu, natomiast wotum zaufania jest oceną całokształtu działalności samorządu i kierunku rozwoju gminy. Sesja absolutoryjna była jednocześnie okazją do podsumowania najważniejszych inwestycji, przedsięwzięć i wyzwań, z którymi samorząd mierzył się w roku 2025. Po zakończeniu dyskusji radni podjęli decyzje, które są wyrazem oceny pracy władz samorządowych za minione 12 miesięcy. Zdjęcia z obrad znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. 6 projektów społecznych z powiatu lęborskiego otrzymało dofinansowanie w ramach 6. edycji Funduszu Fabryka Lokalnych Innowacji. Podczas uroczystości, która odbyła się w Wieży Ciśnień w Lęborku, rozdysponowano łącznie 30 tysięcy złotych na inicjatywy wspierające aktywność mieszkańców i rozwój lokalnych społeczności. Do tegorocznej edycji konkursu organizacje pozarządowe i grupy nieformalne zgłosiły 14 projektów. Komisja konkursowa wyłoniła 6 przedsięwzięć, które otrzymały granty o wartości wartości od 2,5 do 6 tysięcy złotych. Wsparcie trafiło m.in. do Fundacji Zero Kultury za projekt Parent Talks Po co nam kultura? Regionalnego Centrum Młodzieży za inicjatywę Młodzi w obiektywie emocji, filmowy głos pokolenia, a także do MKS Lew Lemborg na organizację mistrzostw piłki nożnej dziewcząt. Dofinansowano również

0: również projekty Mleko i Miód, Lęborska Lodówka Społeczna oraz Głęboki Relaks. Fundusz Fabryka Lokalnych Innowacji ma zachęcać mieszkańców do realizacji działań służących lokalnej społeczności. Wspierane są inicjatywy związane m.in. z edukacją, zdrowiem, ochroną środowiska oraz rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. W poprzednich 5 edycjach programu dofinansowanie otrzymało 30 projektów na łączną kwotę 130 tysięcy złotych. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku ponownie uruchomił ośrodek chirurgii metabolicznej. Placówka będzie zajmować się kompleksowym leczeniem choroby otyłościowej oraz jej powikłań, dążąc do uzyskania statusu wyspecjalizowanego centrum wykonującego około 500 operacji bariatrycznych rocznie. Pacjenci objęci leczeniem będą korzystać z opieki interdyscyplinarnego zespołu, w skład którego wchodzą lekarze, pielęgniarki, psychologowie, dietetycy i anestezjolodzy. Szpital dysponuje również nowoczesnym zapleczem technologicznym wspierającym proces leczenia. Osoby zainteresowane chirurgicznym leczeniem otyłości mogą rozpocząć kwalifikacje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Słupskiego Szpitala. Po otrzymaniu zgłoszenia personel ośrodka skontaktuje się z pacjentem w celu przeprowadzenia dalszych etapów kwalifikacji. Chirurgia metaboliczna i bariatryczna jest uznawana za jedną z najskuteczniejszych metod leczenia otyłości olbrzymiej. Oprócz trwałej redukcji masy ciała pomaga także w leczeniu chorób współistniejących, takich jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe czy bezdech senny, przyczyniając się do poprawy jakości i długości życia pacjentów. Czujność świadka doprowadziła do ujawnienia nieodpowiedzialnego kierowcy. Policjanci z Wejherowa zatrzymali 40-letniego kierowcę Audi, który mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów siedział za kierownicą samochodu. Do zdarzenia doszło na terenie powiatu wejherowskiego. Policjanci otrzymali zgłoszenie na numer alarmowy 112 od zaniepokojonego strażaka, który zauważył mężczyznę siedzącego w Audi zaparkowanym na przystanku autobusowym. Mężczyzna miał wcześniej jechać tym samochodem, ale jego zachowanie na drodze wzbudziło podejrzenia świadka. Kiedy podszedł do kierowcy, który zatrzymał się na przystanku, nie wyczuł od niego alkoholu, jednak uznał, że może znajdować się pod wpływem innych środków odurzających z uwagi na dziwne zachowanie, wykonywanie nieskoordynowanych ruchów rękami i spowolnioną mowę. Funkcjonariusze wylegitymowali tego mężczyznę i sprawdzili jego dane w policyjnych systemach. Okazało się, że 40-letni mieszkaniec Lęborka posiada sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, obowiązujący niemal do końca grudnia tego roku. Policjanci przeprowadzili także badania narkotestem. Wynik wskazał obecność środków odurzających w organizmie mężczyzny. Podczas interwencji funkcjonariusze sprawdzili także dane pasażera Audi. Okazało się, że 26-letni mieszkaniec Lęborka jest poszukiwany przez sąd w celu odbycia kary pozbawienia wolności na 6 miesięcy. 26-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, skąd trafił do zakładu karnego. Natomiast o dalszym losie kierowcy Audi zadecydują wyniki badań krwi oraz zgromadzony materiał dowodowy.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Już wstając dzisiaj z samego rana można było, jeśli chodzi o pogodę, oczywiście poczuć, że coś jest niestety nie tak. Dokładnie, pogoda się nam zepsuła. Dzisiaj przez cały dzień trzeba się nastawić na opady deszczu, burzę i temperaturę, mówiąc delikatnie, niezbyt wysoką. 14 stopni to dziś będzie max w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, 15 w Gniewinie, Luzinie, 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzieru, Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Na barometrach niskie ciśnienie, około 1001 hektopaskali.

0: Śląska!
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Norda, Norda.

0: Poniedziałkowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski, witajcie ponownie. 15 dzień czerwca, zaczynamy muzyczne kalendarium. W roku 1947 w Aleksandrii na świat przyszedł Denis Roussos, grecki wokalista i kompozytor. W roku 63 Kyu Sakamoto rozpoczął 3-tygodniowe przewodzenie na liście przebojów w USA piosenką Sukiyaki. Sakamoto był pierwszym japońskim wykonawcą, który umieścił swój singiel na szczycie amerykańskiej listy. W roku 74 drugi studyjny album zespołu ABBA Waterloo pojawił się na liście płyt w Wielkiej Brytanii. W roku 85 grupa Dire Straits wprowadziła na pierwsze miejsce amerykańskiej listy swój album zatytułowany Brothers in Arms. W roku 2007 natomiast na 44 festiwalu piosenki opolskiej w Opolu główną nagrodę w koncercie premier oraz nagrodę dziennikarzy zdobyła Patrycja Markowska kompozycją zatytułowaną Świat się pomylił. To takie krótkie muzyczne kalendarium dzisiejszego dnia, czyli 15 czerwca.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci.

0: pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
0: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad?
1: Fan Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
0: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zadzwoń 726 004 004.
2: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, Dewalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AWTools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
3: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
4: Reklama.

Internet. Podstawowe narzędzie, bez którego dzisiaj chyba nikt sobie nie wyobraża życia, ale może osoby starsze, które nie korzystają z tego tak jak praktycznie każdy, kto coś robi. No i powiem wam oczywiście tak. W tym internecie są dobre rzeczy, ale są i złe rzeczy i wiadomo o tym już od dawna. No i niektórzy próbują z tym walczyć. Władze Kazachstanu planują wprowadzenie kar za wulgarny język w internecie. Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie odpowiedzialności karnej za pisanie przekleństw na platformach internetowych. Takie zachowanie pociągnie

0: za sobą grzywnę w wysokości 20 miesięcznych stawek, czyli około 180 dolarów, prace społeczne albo areszt. I teraz wyobraźcie sobie, że takie rzeczy będą tam w Kazachstanie normalnie karane. No ja myślę, że jakby w Polsce rząd wprowadził takie prawo, to by zabrakło miejsc w więzieniach pewnie, a i prace społeczne. No, trzeba byłoby się zastanowić, gdzie wykorzystać tych, którzy piszą przekleństwa i inne rzeczy w internecie, gdzie wysyłać, na jakie prace społeczne. No ale może to jest jakiś pomysł na pomysł. Władze Kazachstanu idą w tym kierunku jako pierwsze. Może jak to się sprawdzi w Kazachstanie, to może powinniśmy wziąć z nich przykład.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
0: Reklama.
2: Skoro mamy godzinę 9.30, to czas po raz trzeci w te przedpołudnie sprawdzić, jak prezentuje się sytuacja na drogach. Poranne godziny szczytu generalnie już się skończyły. W tym momencie to jedynie są albo jakieś ich pozostałości, albo po prostu utrudnienia niezwiązane ze szczytem komunikacyjnym. Jak prezentuje się to teraz, całkiem nieźle. Wejherowo przejezdne, chociaż szczerze dzisiaj w Wejherowie nie mieliśmy jakichś utrudnień przez cały poranek. Ryda również przejezdna, chociaż tutaj zapycha się dalej skrzyżowanie Wejherowska, Pucka, a w Rumi sytuacja prezentuje się stabilnie. Najlepsza chyba wiadomość, która cieszy mnie dzisiaj od samego rana, to sytuacja na Estakadzie Kwiatkowskiego. Roboty drogowe skończyły się dużo przed

terminem i w tym momencie już nie męczymy się tam z niesamowicie wielkimi utrudnieniami. Śródmieście gdyńskie, przejezdne, Południe, Gdyni, do kompletu również tutaj nie ma utrudnień. Niestety na obwodnicy Trójmiejskiej mamy zdarzenie drogowe na południe od Osowej, tutaj swoje niestety odstoimy. Lęborg, jak się prezentuje o tej porze, całkiem dobrze. W tym momencie nie ma żadnych utrudnień na mapie miasta, a do kompletu dodaję jeszcze Słupsk, tutaj także sytuacja prezentuje się stabilnie. Jedynie może odrobinkę jakieś pojedyncze skrzyżowanie się zapychają, ale są to na tyle symboliczne utrudnienia, że nie powinno one sprawić, że do celu dojedziecie z przynajmniej odczuwalnymi opóźnieniami. A jak wyglądać będzie sytuacja po południu, o tym przekonamy się o godzinie 15:30.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Niestety nic nie wskazuje na to, żeby pogoda miała się dzisiaj poprawić. Jedynie temperatura odrobinkę pójdzie w górę w godzinach południowych, choć upału dziś nie będzie. Maks 14 stopni dziś będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, 15 w Gniewinie, Luzinie, 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1001 hektopaskali wiatr słaby i umiarkowany. Po regionie krążą deszcze i mogą pojawiać się także burze. W czasie burzy wiatr może być

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM.

0: Nie wiem jak wam, ale mi od czasu do czasu coś się uda zgubić. Potem ze znalezieniem jest problem, ale zdarza się tak, że najpierw zgubię, potem nie mogę znaleźć, a po jakimś czasie mówię, o jest, jest, znalazło się, jak miło. Ale teraz inna historia, niezwykła historia z północnych Włoch. Mieszkaniec pewnego regionu Piemont odzyskał skuter, który został mu skradziony ponad 4 dekady temu. Mężczyzna stracił pojazd jako 16-latek i przez lata był przekonany, że nigdy więcej go nie zobaczy. No to wiecie jak to jest, no jak ktoś już ukradł, no to przecież nie odda. Jakie było jego zaskoczenie, kiedy skontaktowali się z nim karabinierzy, informując o odnalezieniu jednośladu. A to wszystko przez przypadek, jak zwykle. Zatrzymano mężczyznę, który jechał sobie na tym skuterze. No i oni sprawdzili ten skuter, bo on nie miał akurat tablicy rejestracyjnej. Sprawdzili po numerach, no i okazało się, że ten skuter cały czas widnieje jako skradziony w roku 1984. No i proszę, udało się odnaleźć. Śledczy szybko dotarli do prawowitego właściciela. Okazało się, że stracił skuter jako nastolatek, a teraz będzie miał znowu swój pierwszy skuter. Pytanie, w jakim jest stanie, czy w takim jak go stracił, czy też już lekko jest przejechany. Ale najważniejsze, że jednak czasami jest tak, że uda się znaleźć to, co kiedyś zostało skradzione.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
4: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
3: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
4: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
3: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
4: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
3: www.arkabud.pl.
5: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
6: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 m2.
5: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie.

0: Zdrowie z dużym parkingiem i wygodną windą.
1: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
0: Shopen Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
1: Wejdź na shopenmedica.pl
0: lub zadzwoń 571-824-501. Shopen Medica.
1: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
2: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
3: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
2: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
3: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
4: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
5: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
6: Reklama.

czas zajrzeć do pogody i powiedzieć wam, co was czeka w nadchodzącym tygodniu. Pogoda będzie jaka? Uwaga, dynamiczna. Tak jest. Po pierwsze, w pierwszej części tego tygodnia będzie dalej padało, ale potem podobno to już ma do nas trafić jakieś gorące powietrze, które sprawi, że temperatury pójdą mocno w górę i pojawi się pierwsza w tym roku fala upałów. Ja uwierzę, jak zobaczę, właściwie poczuję. Temperatury w ciągu dnia mogą być w okolicach 35 stopni. Podobno mamy się też nastawić na tropikalne noce. To zależy, gdzie i kto ma się nastawić, bo północ Polski niekoniecznie, bo tu takich upałów synoptycy nie przewidują. Ma być ciepło, ale miejscami również może popadać i zagrzmieć. Temperatury te w granicach 35-36 stopni pojawią się pod koniec tego tygodnia. Piątek, sobota to są tak zwane te dni, w których pojawią się też te noce tropikalne, a w ciągu dnia 35 stopni. Fala tych upałów przejdzie przez Toruń, Poznań, Kalisz, Wrocław. Gdzieś tutaj te okolice powinno być właśnie gorąco. Pozostała część Polski, jak widzę, to bez większych takich upałów, czyli spokojne temperatury w granicach znowu 20.

0: 22-25 stopni, gdzieniegdzie 27-28 stopni.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
2: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców, testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AWTools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
3: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
0: Reklama.
4: Burza i silny wiatr przed pogodą ostrzega IMGW. Syn księżnej skazany na więzienie zdecydował sąd w Norwegii. Iran zagra najbliższej nocy w mundialu w kraju, z którym wciąż jest w stanie wojny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Przed burzami i silnym wiatrem na północy Polski ostrzega Instytut Meteorologii. IMGW wydał alerty burzowe dla 7 województw na północy kraju, a dla powiatów nadmorskich alerty przed wiatrem. Dziś jeszcze zagrzmieć może w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim. Lokalnie może spaść grad. Najbardziej intensywne zjawiska wystąpią po południu. Wyrok 4 lat więzienia za gwałty i znęcanie się usłyszał syn księżnej Norwegii, która szykuje się do objęcia tronu. 29-letni Mariusz Borg-Heibe to najstarszy syn księżnej koronnej Mette Marit z jednego z jej poprzednich związków.

0: jeszcze sprzed małżeństwa z następcą tronu, księciem Hakonem. Marius nie ma tytułu królewskiego i nie pełnił oficjalnych funkcji. Poza karą pozbawienia wolności sąd orzekł wobec mężczyzny 2-letni zakaz kontaktu z jedną ze skarżących kobiet oraz zasądził odszkodowania na rzecz 4 innych kobiet. Wstrzymanie działań wojennych, otwarcie cieśniny Ormus to założenia wstępnego porozumienia między Waszyngtonem i Teheranem. Kolejne założenia to Iran bez broni atomowej, ale też bez części nałożonych na niego sankcji. Amerykanie i Irańczycy mają podpisać porozumienie w piątek w Szwajcarii. Wcześniej na ten temat w Zatoce będą rozmawiać liderzy państw G7 podczas rozpoczynającego się dziś we Francji szczytu. A zanim dojdzie do podpisania porozumienia, po raz pierwszy w historii piłkarskich mistrzostw świata dojdzie do meczu, w którym jeden z uczestników jest w stanie wojny z krajem gospodarzem. Mimo zawarcia wstępnego porozumienia pokojowego, mecz Iranu w Los Angeles wzbudza dużo emocji, o czym Michał Waszkiewicz.
1: Iran długo wahał się, czy na turniej w ogóle przyjechać. Gdy już decyzja zapadła, okazało się, że nie wszyscy członkowie sztabu mogą liczyć na wizy. Dlatego mimo, że Iran swoje mecze ma rozegrać w Stanach Zjednoczonych, to przeniósł bazę treningową do Tijuany. Początkowo władze USA zgodziły się na wjazd Iranu do kraju tylko w dniu meczu. Ostatecznie mogli oni przylecieć do Los Angeles dzień wcześniej. Autokar z lotniska do hotelu był eskortowany, a na kilku odcinkach jezdni odgrodzono drutem kolczastym. Niby miało nie być manifestacji, ale jednak małe grupy mieszkające w Kalifornii Irańczyków dały o sobie znać, protestując, tyle że przeciwko irańskiemu reżimowi. Jeśli takie polityczne manifestacje pojawią się na stadionie, piłkarze mają zejść z boiska. Trener tego jednak nie potwierdził. Na konferencji prasowej stopowano każde pytanie wykraczające poza sprawy meczowe.
0: Iran w nocy polskiego czasu zagra z Nową Zelandią. Krótko po meczu zespół poleci z powrotem do swojej bazy w Meksyku. I na koniec tenis. Kamil Majchrzak wywalczył pierwszy tytuł w karierze i z miejsca awansował dziś z 76. pozycji na najwyższą w karierze 47. To efekt triumfu Majchrzaka w turnieju rangi ATP we wczorajszym finale w holenderskim Schertogenbosch, gdzie wygrał z 6. w rankingu Australijczykiem Alexem de Minaurem. Na czele rankingu kobiet pozostaje 95. tydzień z rzędu Białorusinka Aryna Sabalenka, ale Magda Linet po awansie do półfinału turnieju w Holandii przesunęła się na 48. miejsce. Wśród Polek wyżej od Linet klasyfikowana jest finalistka French Open Maja Chwalińska, która zachowała 21. pozycję, a także Magdalena Fręch, która zanotowała nieznaczny spadek na 45. miejsce. Iga Świątek nadal zajmuje 3. pozycję.
2: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Wjechał w płot, uderzył w inne auto, a potem uciekł. Kierowca został jednak szybko zatrzymany. Policjanci otrzymali zgłoszenie o kolizji drogowej, do której doszło w Redzie na ulicy Leśnej. Już z pierwszych informacji wynikało, że kierowca uczestniczący w zdarzeniu wysiadł z pojazdu marki BMW i oddalił się z miejsca kolizji. Na miejsce natychmiast kierowano policyjny patrol z Redu oraz wejherowskiej drogówki. Mundurowi ustalili od świadków rysopis mężczyzny i kierunek jego ucieczki. Podczas przeszukiwania terenu policjanci zatrzymali 42-letniego mężczyznę odpowiadającego temu, co wskazali świadkowie, i doprowadzili go z powrotem na miejsce zdarzenia. Jak ustalili funkcjonariusze, kierujący BMW stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w ogrodzenie posesji, a następnie uszkodził zaparkowany samochód marki Suzuki. Po zdarzeniu oddalił się z miejsca kolizji. Przeprowadzone przez policjantów badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał ponad promil alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu, a samochód został zabezpieczony i odholowany. To jednak nie było jedyne tego typu zdarzenie w ciągu doby. W Gościcinie funkcjonariusze zatrzymali kierującego Audi A3, który prowadził pojazd pod wpływem środków odurzających. Dodatkowo mężczyzna posiadał aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, natomiast pasażer tego samochodu był poszukiwany. Mieszkańcy Lęborka zmierzyli się z przedstawicielami lokalnych władz podczas wyjątkowego turnieju Ograj Samorządowca. Wydarzenie odbyło się w klubie Baza i było jednym z najciekawszych punktów programu tegorocznego festiwalu ulicznego. Uczestnicy rywalizowali w kilku popularnych grach, a emocji nie brakowało od pierwszych do ostatnich rozgrywek. Do wspólnej zabawy stanęli burmistrz Jarosław Litwin, jego zastępca Krzysztof Król, radni miejscy Małgorzata Bizewska, Łukasz Chrycyk, Patryk Bianga i Lucjan Łaga oraz radna powiatowa Karina Brozdowska. Mieszkańcy mogli sprawdzić swoje umiejętności przy szachownicach i planszach warcabowych, a także podczas rozgrywek w doble i jęk. Pojedynki były zacięte, a uczestnicy wykazywali się nie tylko wiedzą i doświadczeniem, ale również cierpliwością, koncentracją i sprytem. Choć wyniki rywalizacji były ważne, organizatorzy podkreślają, że najistotniejszym celem wydarzenia była integracja mieszkańców z przedstawicielami samorządu. Turniej stworzył okazję do rozmów w mniej formalnej atmosferze.

0: wspólnej zabawy i budowania relacji. Po zakończeniu zmagań samorządowcy zapowiedzieli już rewanż podczas kolejnej edycji podobnego. 80 milionów złotych z funduszy szwajcarskich otrzymają wspólnie Słupsk i Ustka. Środki te trafią między innymi na poprawę bezpieczeństwa i rozbudowę miejskiej infrastruktury, o czym mówi zastępca prezydenta Słupska Marta Makuch.
1: To będą i termomodernizacje kilkunastu budynków użyteczności publicznej, i przebudowane, inaczej oznakowane przejścia dla pieszych, żeby były jeszcze bardziej bezpieczne, i monitoring w ogromnej części miasta, gdzie słupszczanie spędzają czas, żeby było bezpiecznie.
0: Jak mówiła podczas konferencji wiceprezydent Marta Makuch, miasto będzie mogło zakupić 4 radiowozy dla Straży Miejskiej. Poza tym przeprowadzona zostanie termomodernizacja szkoły podstawowej nr 8, a jednym z największych zadań będzie budowa 37 mieszkań komunalnych. O wsparcie starało się w sumie 129 samorządów. Słupsk i Ustka znalazły się w gronie 19 szczęśliwców, którzy otrzymają środki. W miniony piątek na trasie między Gościcinem a Gowinem zapalił się samochód. Szybka reakcja policjantów wejherowskiej drogówki oraz pomoc innych kierowców pozwoliły jednak opanować pożar samochodu jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej. Funkcjonariusze pełniący patrol zauważyli unoszące się nad drogą gęste kłęby dymu. Niezwłocznie skierowali się w miejsce zagrożenia, aby sprawdzić sytuację. Na miejscu okazało się, że płonie samochód osobowy. Policjanci natychmiast przystąpili do działania. Jak mówi oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowany Stapotrykus, jeden z policjantów mimo zagrożenia wydobywającego się spod maski przy użyciu klucza odłączył akumulator, co znacząco ograniczyło ryzyko dalszego rozwoju pożaru. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji funkcjonariuszy oraz pomocy świadków sytuacja została opanowana jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej. Dzięki sprawnej współpracy policjantów i świadków sytuację udało się opanować jeszcze przed przyjazdem strażaków. Gdy zastępy Państwowej Straży Pożarnej dotarły na miejsce, pojazd był już praktycznie ugaszony, a zagrożenie zostało wyeliminowane.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
3: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Już weekend, do zbyt pogodnych nie należała dzisiejsza pogoda, to już przechodzi samą siebie, tylko spać się chce, nawet na termometrach temperatury jakieś takie niższe. Dziś to max będzie 14 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rubi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 15 w Gniewinie i Luzinie. Od samego rana deszcz krąży sobie po regionie i mogą pojawić się także burze, wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burzy porywisty.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Arkadiusz Mieńczewski, witajcie w poniedziałkowy poranek. Zapraszam na naszą wycieczkę. Zabieram was do Stanów Zjednoczonych, gdzie Donald Trump świętuje swoje 80. urodziny. Była wielka gala MMA. Nie to, żeby tam Donald Trump kochał piłkę nożną, czyli sokera. Tak nazywana jest piłka nożna przez Amerykanów, dlatego on postanowił sobie wybudować taki specjalny oktagon koło Białego Domu i tam świętował również z naszym prezydentem Karolem Nawrockim. Ale są tacy, którzy kochają piłkę nożną. Ten mundial, wiadomo, w Polsce taki bez efektu wow, bo to Polaków nie ma, no to co? No to nie ma się czym denerwować. No ale wszystko ruszyło i tych meczów jest bardzo dużo, bo jest 104 mecze, czyli jak wybrać te najlepsze, które są warte obejrzenia. No i tu kłaniają się specjaliści od piłki nożnej, którzy mówią, oglądajcie to, co my wam powiemy. No i ja wam powiem, co w tym tygodniu można zobaczyć, co podobno ma być ciekawe. Belgia, Egipt dzisiaj o godzinie 21:00. Anglia, Chorwacja to w środę, 17 czerwca o 22:00. Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej w sobotę o godzinie 22:00. Urugwaj, Hiszpania również w sobotę, ale o godzinie 2:00 w nocy. To takie na ten tydzień propozycje od specjalistów, którzy znają się na piłce nożnej. Warto sobie zapisać i zobaczyć te właśnie mecze, no bo wszystkich chyba nie dacie rady.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.

0: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
3: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
4: Reklama.

0: Może ktoś z Państwa reflektuje na zakup wyspy. Można kupić taką wyspę położoną na Morzu Adriatyckim, sprzedaje ją Chorwacja w cenie apartamentu w Warszawie. Także jakby ktoś dysponował taką kwotą, mniej więcej około 700 tysięcy euro, czyli 3 miliony złotych, to może sobie kupić wyspę. No i powiecie, no dobra, ale gdzie jest haczyk i co z tą wyspą można zrobić? No właśnie, można ją kupić, ale właściwie nic więcej nie można z nią zrobić, bo restrykcyjne chorwackie prawo ochrony środowiska i pasa nadmorskiego uniemożliwia budowanie czegokolwiek na wyspie, co stanowi chyba główny problem tej sprzedaży. Czyli nie możecie sobie żadnej nawet chatki, puchatki drewnianej postawić, żebyście mogli tam dopłynąć i w ogóle pomieszkać trochę na tej wyspie. Nie, chyba że będziecie zabierać ze sobą namiot, ale problem jest w tym, że do tej wyspy to w ogóle ciężko dopłynąć, bo tam takie kamienie wielkie, no i czasami przy mocnym wietrze, to niestety trudno będzie zaparkować wasz jacht, jeżeli takowy posiadacie. No ale cena rzeczywiście jest fajna. 3 miliony złotych, słuchajcie, to naprawdę dobra kwota za wyspę. No tylko, że po co? No po to, żeby potem komuś poopowiadać, że macie swoją prywatną wyspę, a że nic tam nie możecie zrobić, ani nawet może czasami do niej dopłynąć, no to już inna sprawa, ale można się pochwalić, że się ma wyspę.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
2: 18 czerwca w Centrum Samorządowym w Szemudzie pełna premiera Katyliny, księdza Leona Hejke.
3: To nasza szemałska grupa teatralna pokoże historia Fulka Szepścigłe, humoru i chwatkusce.
2: Ale i takich prawd o świecie i ludziach, które się nie starzeją.
3: Spektakl, w jaki wystąpią nasi utalentowani mieszkańcy, rozpocznie się 6 po pełniu.
2: Bilety są do kupienia w hali sportowej w Szemudzie.
3: Pamiętaj ta, 18 czerwca na 18 widzimy są na spektaklu.
2: Serdecznie zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
3: Gminę Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
2: I oczywiście Szemudzka Grupa Teatralna.
4: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
5: Fan Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
4: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
5: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
4: Fan Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
5: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
4: Zadzwoń 726 004 004.
1: Reklama.
6: Tomasz Smuga. Zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Ponad 1000 osób o startów konkurencji odbiegów, poskoki w dal i wzwyż, pchnięcie kulą i rzut piłeczką palantową. Tak wyglądał czwarty ogląd polski meeting lekkoatletyczny dla dzieci i młodzieży w Redzie. Zawody odbyły się wczoraj na stadionie przy ulicy Łąkowej. Najliczniej reprezentowane było województwo pomorskie. W Redzie wystartowali zawodnicy takich klubów jak UKS Jedynka Reda, KS Wejher Wejherowo, UKS Samochodówka Wejherowo, RKS Rumia, KL Gdynia, SKL Sopot, KS AZS AWF Gdańsk, KL Lechia Gdańsk czy LKS Ziemi Puskiej. Nie zabrakło także reprezentantów ośrodków skartu z Kościerzyny, Lęborka, Tczewa, Słupska i Kwidzyna.
7: Mateusz Richard, burmistrz Redy. Mamy tutaj ponad 500 samych zawodników, więc plus trenerzy, plus rodzice, plus opiekunowie. To jest naprawdę ogromne grono ludzi i ponad 1000-1050 osobostartów.
6: Charakterystycznym elementem meetingu jest odsłonięcie odlewu dłoni reckich sportowców. W tym roku na Reckiej Alei Gwiazd uhonorowano chodziarką Janinę Uniewską.
8: Zadowolenie, ekscytacja. Nigdy nie przypuszczałam, że kilkadziesiąt lat zaangażowania w sport będzie uwieńczone gwiazdą.
9: Nie żałuje Pani, że akurat właśnie taką dyscyplinę sportową wybrała?
8: Ten chód sportowy pojawił się już, jak już byłam w wieku masterskim, czyli miałam więcej niż 35 lat. W wieku szkolnym, szkoły średniej byłam sprinterką, skakałam w dam.

0: potem było wychowanie dzieci, a potem znowu jakby wróciłam do sportu ze względu na to, że mój mąż był chodziarzem, cały czas trenował. Dzieci, chłopcy też zaczęli trenować, także ja tak jakby naturalnie weszłam do tego chodu sportowego.
1: Osiąga niezwykłe sukcesy na arenie nie tylko ogólnopolskiej, nie tylko europejskiej, ale światowej. Jej małżonek również.
2: Na Alei Gwiazd Łuniewska dołączyła do Marty Jeszkę, Mirosława Łuniewskiego i Jarosławy Jóźwiakowskiej. Zdjęcia z uroczystości znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Zmieniamy dyscyplinę. Piłkarze Gryfa Wychrowo sezon 2025-2026 w pomorskiej czwartej lidze zakończyli zwycięstwem. Przed własną publicznością pokonali Chojniczan Konbachownice 4-1. Gryfici po pierwszej połowie prowadzili 2-1 po trafieniach Jakuba Krefty i Jakuba Kwiedzińskiego. Po stronie gości na listę strzelców wpisał się Kasper Stokłosa. Po zmianie stron skuteczni byli już tylko Wejchrowianie. Na 3-1 podwyższył Trystian Kowalewski, a wynik meczu w 80. minucie ustalił Marcin Zielonka. Gryfici sezon zakończyli na 11. miejscu. Pozycją niżej jest Pogoń Labor, która w ostatnim meczu przed własną publicznością przegrała z Aniołami Garczykorze 0-1. W derbach powiatu wejchrowskiego Soku Boże Pole Wielkie ograł Stolem Gminą 1-0. Gol na wagę wygranej padł w 81. minucie. Strzelił go Patryk Łusz. Soku rozgrywki zakończył na 13, a Stołem na 14 pozycji. Murawą na tarczy po ostatnim meczu sezonu opuszczali piłkarze Gryfa Słupsk, którzy w Gdyni przegrali z rezerwami Arki 0-1. Gryf ostatecznie zajął 4. miejsce.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Wychodząc dzisiaj z domu, nie zapomnijmy ze sobą parasola albo chociażby kurtki z kapturem. Od samego rana pojawiają się nam opady deszczu i będą się przez cały dzień pojawiały tu i ówdzie. Miejscami może dzisiaj także pogrzmieć. Temperatura niezbyt wysoka. 14 stopni Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka, 15 Gniewin, Luzino, 16 Gdynia, Puckosakowo, Wejherowa, Rydarubia, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Na barometrach też niezbyt wysokie wartości. Dzisiaj możemy na nich zobaczyć około 1001 hektopaskali.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
5: Śniadanie z Norda FM.

Niedawno w internecie wybuchła afera po tym, jak zrobiono zdjęcie pewnemu mężczyźnie, który szedł po Sopocie bez koszulki. No i uwaga, inne miasta chyba w Europie biorą przykład z Sopotu, który mówi, że trzeba będzie zrobić jakiś zakaz taki chodzenia bez koszulek. Włoskie miasto Gallipoli, położone w rejonie Apulii, określane mianem Perły Adriatyku, cieszy się zainteresowaniem turystów z całego świata. Ci, którzy zdecydują się w najbliższych miesiącach odwiedzić miejscowość, muszą trzymać się na baczność, bo tamtejsze władze wprowadziły zakaz poruszania się po całym mieście w niekompletnym stroju, czyli mężczyźni muszą mieć spodem.

0: spodenki i koszulkę, a panie nie mogą chodzić po mieście w kostiumie kąpielowym. Także gdybyście akurat tam jechali, to uważajcie, bo można za to zapłacić mandat od 25 do nawet 500 euro. Nie wiem, w zależności od czego takie różnice kwotowe. Rozumiem, jak ktoś jest mniejszy i ma mniejszy tors, to wtedy 25 euro. Jak ktoś ma duży tors, to może zapłacić nawet 500 euro. Ale co ciekawe, zakaz będzie obowiązywał do 30 września, a po 30 września każdy, kto będzie chciał chodzić rozebrany bez koszulki, będzie mógł już pojechać tam i chodzić po mieście bez koszulki, czyli bez części garderoby. Takie przepisy we Włoszech w najbliższych miesiącach, także uważajcie, włoskie miasto Gallipoli, tam trzeba chodzić ubranym.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, astronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządu programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
3: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dlatego w kinie Helios w Gdyni ustawiasz fotel tak, jak chcesz. Zanurz się w morzu filmowych emocji w salach Dream z rozkładanymi fotelami. Zobacz realistyczny obraz w 4K i usłysz więcej dzięki Dolby Atmos. Helios Dream. Wymarzone miejsce na film.
4: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców, testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalko, Weber Grille, Grafit, Topex, Tank Tools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
5: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
6: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
1: Reklama.

Na zakończenie tego naszego dzisiejszego poniedziałkowego spotkania mam jeszcze dla was takie informacje dotyczące spędzenia wolnego czasu podczas wakacji. Przeglądam internety i rzuciło mi się właśnie w oczy, że 4

0: i 5 lipca tego roku będzie miał miejsce nowotarski piknik lotniczy. Jeżeli ktoś z Was będzie w górach, w Nowym Targu od 4 do 5 lipca, to warto zarezerwować sobie czas, bo tam sporo podniebnych atrakcji będzie na Was czekało. I to oczywiście zupełnie za darmoche pokazy lotnicze. Będzie naprawdę sporo tego dla każdego, dla dużego i małego. Rodzinny piknik lotniczy, może to jest właśnie pomysł na wakacje, jeśli macie ochotę. Nowy Targ, 4-5 lipca, można zapisać sobie w kalendarzu, może akurat będziecie w okolicy, albo po prostu zdecydujecie się pojechać, żeby zobaczyć piękne widowisko na niebie. A ja już Wam dziękuję bardzo serdecznie za ten nasz dzisiejszy poniedziałkowy poranny czas. Przypomnę, że dzisiaj dzień wiatru, a więc będzie wiało na pewno, no bo jakby mogło być inaczej. Mam nadzieję, że Was nie wywieje, a ja ponownie z wiatrem przybędę do Was we wtorkowy poranek i zaproszę Was na kolejne w tym tygodniu nasze poranne spotkanie. Udanego poniedziałku, do usłyszenia, do jutra, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: 23 czerwca na godzinę 18 zapraszamy do Centrum Samorządowego w Szemudzie na koncert z okazji Dnia Ojca. Od Kaszub po Norwegię.
2: I na jedne binie spotkają z orkiestrę Stolece Norwegii z Oslo i nasze Siemałcko.
1: Orkiestry Dente. A gdy te wszystkie instrumenty zagrają razem,
2: to może da stać belnych grzemłyt. Prawdziwy orkiestrowy młyce.
1: Zabierzcie tatę i mamę, rodziny i przyjaciół.
2: Przejedz ta wszyscy.
1: Wstęp wolny. Widzimy się w Szemudzie.
2: Do usłyszenia.
1: Zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kelkowski.
2: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
3: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci. Tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
0: Reklama.
4: Ludzkie płody na działce lekarki. Kobieta trafiła do aresztu. Rosjanie zniszczyli kijowski klasztor. Dach stanął w płomieniach. Trudne początki debiutanta na mundialu. Curaçao walczyło dzielnie, ale tylko na początku. Agnieszka Trojanowska, BIS. Samorząd lekarski z urzędu podejmie postępowanie w sprawie patomorfolożki na terenie należącej do niej. Kiedyś po sesji znaleziono 32 ludzkie płody. Postępowanie prowadzi obecnie prokuratura. Magdalena H. została aresztowana tymczasowo na 3 miesiące, a środowisko lekarskie jest zbulwersowane tą sytuacją. Jak mówi Jakub Kosikowski, rzecznik samorządu lekarskiego, czynności dyscyplinarne zostaną w tym przypadku wszczęte z urzędu.
5: W aspekcie złamania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, kodeks etyki lekarskiej i paru innych przepisów.
4: Rosja Władimira Putina po raz kolejny pokazała skalę swojego okrucieństwa, przeprowadzając zmasowany atak na klasztor wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ławra Peczerska stanęła w płomieniach po uderzeniu dronem. Według dyrekcji klasztoru ikony i inne cenne przedmioty udało się uratować. Rosja tej samej nocy zaatakowała także Charków. Zginęło co najmniej 9 osób, a około 30 zostało rannych. 4 starsze osoby należące do tej samej rodziny zginęły w pożarze kontenera mieszkalnego w północno-zachodniej Grecji, w miejscowości Konica. Przyczyna tragedii nie została jeszcze ustalona. Rodzina mieszkała w kontenerze przydzielonym jej po trzęsieniu ziemi, które dotknęło ten region Grecji 30 lat temu. W sumie ponad 26 lat w internecie spędzi przeciętny Polak w trakcie swojego życia. To najnowsze badanie.

0: badania firmy NordVPN i wynik wyższy o blisko 3 lata niż jeszcze podczas badań sprzed 4 lat. To oznacza, że internetowi oddamy 1/3 swojej egzystencji, zakładając średnią długość życia wynoszącą 79 lat. Najwięcej czasu w internecie Polacy spędzają na słuchaniu muzyki, blisko 6 godzin tygodniowo, oraz na oglądaniu filmów i wideo. Kolejne jest przeglądanie mediów społecznościowych oraz maratony serialowe i filmowe. Autorzy badania wskazują, że granica między prawdziwym życiem a życiem online praktycznie przestała istnieć. Mundialowy kopciuszek raczej nie zostanie królową balu. Curaçao w swoim historycznym pierwszym meczu na piłkarskich mistrzostwach świata dostało mocną lekcję futbolu od Niemców, przegrywając 1-7. Lekcję dostali także Tunezyjczycy od Szwedów. Wynik Polaków mocno interesował, o czym Michał Waszkiewicz.
1: To mogliśmy być my. To nas gracze trzech koron wyeliminowali w barażach i na mundial przyjechali w wybornej formie. Albo rywale w koszmarnej, zobaczymy. W każdym razie Szwedzi rozbili Tunezję 5-1. Efektownie? Niemcy uśmiechają się tylko pod nosem, bo rozbili Curaçao aż 7-1. Co ciekawe, wyprzedzili dzięki temu Brazylię i są od wczoraj najskuteczniejszą mundialową drużyną w historii.
0: To szybko jeszcze uzupełnia. Holandia zremisowała z Japonią 2-2, a Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1-0.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy numer 2 dla niesłyszących i słabosłyszących imienia Jana Siestrzeńskiego w Wejherowie ma już 105 lat. Teraz właśnie z tej okazji odbyła się wyjątkowa urodzinowa gala, która miała miejsce w Filharmonii Kaszubskiej. Wielkie święto społeczności związanej ze specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym numer 2 dla niesłyszących i słabosłyszących miało miejsce w Wejherowskiej Filharmonii.
3: Od ponad 105 lat ośrodek kształci, wychowuje młodzież z wadami słuchu. Tak naprawdę stawiamy od pokoleń nauczyciele, którzy byli, którzy są, na odwagę, wiarę we własne siły, na samodzielność naszych wychowanych. Myślę, że dzięki temu nasi absolwenci są bardzo dobrymi pracownikami, rzemieślnikami. Również nasi uczniowie to pilni studenci. Mamy nawet takich, którzy po szczeblach kariery naukowej się wspinają. I to chyba sukces jest.
2: Opowiada dyrektor OSW numer 2 w Wejherowie Ewelina Lulińska. Ale także wszystkich tych, którzy wspierają ośrodek. Podczas wydarzenia była okazja do zapoznania się z talentami jego podopiecznych, którzy przygotowali bogaty program artystyczny. Nie zabrakło także podziękowań.
4: Ja bardzo się cieszę, że tak wiele środowisk współpracuje z ośrodkiem dla niesłyszących. Byli wymieniani tutaj choćby rzemieślnicy, wojskowi z marynarki wojennej. Dziękuję panie admirale za tę współpracę. Bez tego kawałka gruntu, który oddaliście ośrodkowi, trudno byłoby zbudować tę halę, którą dzieci się szczycą. Bardzo dziękuję za te objawy współpracy i przejawy współpracy ze strony panów prezydentów władz miasta, kuratorium oświaty i wychowania, wielu różnym instytucjom.
2: Mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Nie zabrakło także prezentów. Na rzecz ośrodka trafiło m.in. 105 tysięcy złotych od samorządu województwa. Podczas wydarzenia nie zabrakło także wielu spotkań i wzruszeń, a podsumowaniem działalności ośrodka był jego hymn wykonany przez Weronikę Korthals. Absolwenci szkoły podstawowej nr 1 imienia Józefa Wybickiego w Lęborku rozpoczęli swój bal ósmoklasisty w wyjątkowy sposób. W piątek 12 czerwca na Placu Pokoju zatańczyli tradycyjnego poloneza, tworząc widowisko, które przyciągnęło uwagę mieszkańców oraz licznie zgromadzonych gości. W układzie tanecznym udział wzięli nie tylko uczniowie kończący naukę w szkole podstawowej, ale także nauczyciele i przedstawiciele dyrekcji. Kilkunastominutowy pokaz był zwieńczeniem wielu tygodni przygotowań prób i ćwiczeń. Podczas wydarzenia gratulacje i życzenia absolwentom złożył burmistrz Lęborka Jarosław Litwin. Zachęcał on młodzież do odwagi w realizowaniu marzeń, wiary we własne możliwości oraz podejmowania nowych wyzwań. Występ obserwowali rodzice, członkowie rodzin, znajomi, mieszkańcy miasta i przypadkowi przechodnie. Po zakończeniu prezentacji wykonawcy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Przedstawiciele lęborskiego ratusza życzyli absolwentom powodzenia na dalszych etapach edukacji, sukcesów oraz udanych wakacji. Jak już informowaliśmy w wiadomościach Radia Nord FM, Słupsk i Ustka otrzymają łącznie 80 milionów złotych dofinansowania z funduszy szwajcarskich na poprawę bezpieczeństwa oraz rozwój miejskiej infrastruktury. Nadmorski kurort otrzyma prawie 3,5 miliona złotych. Jakie inwestycje dzięki temu będzie mogła zrealizować Ustka? O tym mówi burmistrz miasta Jacek Maniszewski.
5: Ustka dzięki temu zyska na dwóch budynkach użyteczności publicznej termomodernizacji.

0: tych budynków. To jest szkoła podstawowa numer 1 i przedszkole numer 3. Też chcemy na terenie miasta otworzyć takie ogrody, którymi będą się opiekowali mieszkańcy. To będą takie społeczne ogrody. Będzie można też zaadoptować drzewo, czyli chcemy posadzić około 50 drzew.
1: Jak dodał burmistrz Ustki, miasto będzie dążyło do likwidacji tak zwanej betonozy i zastępowania jej terenami zielonymi. O pieniądze z programu rozwoju miast, będącego częścią szwajcarsko-polskiego programu współpracy, ubiegało się w sumie 129 miast. Ustka znalazła się w gronie 19 samorządów, które otrzymają środki z tego programu. Zgodnie z podpisaną umową, projekty zostaną zrealizowane najpóźniej do 2029 roku.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Powolutku temperatura idzie nam w górę, choć dzisiaj nie osiągnie zbyt wysokich wartości, a i te różnice w ciągu dnia nie są zbyt duże. Max dziś będziemy mieli 14 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 15 w Gnieminie, Luzinie, 16 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach jedynie 1011 hektopaskali, do tego wiatr słaby i umiarkowany, możliwe opady, możliwe burze, a jak burza, to wtedy wiatr zrobi się porywisty.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda, Norda.

0: Nowy tydzień zwiastuje nowe wyzwania i jak zwykle w ich pokonywaniu będzie towarzyszyć Wam energetyczna muzyka w pakiecie z interesującymi ciekawostkami. Ruszamy zatem, Maja Popowska, zapraszam.
1: Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z

0: Myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
2: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
1: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
2: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
1: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
2: Wejdź na chopinmedica.pl
1: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
2: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
4: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Zadzwoń 726 004 004.
5: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
6: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
7: Reklama.

Skolim znów znalazł się w centrum internetowej burzy, tym razem nie przez nowy przebój, ale przez spóźnienie na koncert. Według relacji fanów artysta miał pojawić się ponad 2 godziny później, a w komentarzach szybko zagotowało się od emocji. I właśnie takie sytuacje dobrze pokazują, jak dziś wygląda relacja między gwiazdą a publicznością. Dawniej kulisy koncertowego zamieszania często zostawały pod sceną. Teraz każdy kwadrans oczekiwania ma świadków, nagrania, komentarze i własny rytm rozchodzenia się po sieci. Przy muzyce tanecznej szczególnie widać ten kontrast. Publiczność przychodzi po energię, dobrą zabawę i refreny, które mają podnieść ręce w górę. Jeśli zamiast tego najpierw dostaje długie czekanie, atmosfera może opaść szybciej niż bas po zakończonym secie. W showbiznesie punktualność brzmi mało efektownie, ale czasem to właśnie ona robi największą robotę za kulisami.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tank Tools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
4: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
1: Reklama.
5: Tomasz Smuga. Zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Pomorze po raz 28 stało się areną jednej z największych rowerowych imprez w Polsce. Wielki przejazd rowerowy organizowany przez rowerową metropolię oraz lokalne stowarzyszenia i samorządy połączył miłośników dwóch kółek i nie tylko. Wydarzenie otwarte było także dla użytkowników rolek, longboardów, deskorolek i hulajnóg. Rajd tradycyjnie podzielony był na kilka peletonów. Jeden z nich wyruszył z północnych części regionu, m.in. z Wejherowa.
6: Anna Bacie, przewodniczący zgromadzenia. Jestem członkiem Wejherowskiego Towarzystwa Cyklistów. My jesteśmy Wejherowa Północny Peleton, jeździmy od 2011 roku. To powstało z takiej inicjatywy właśnie porozumienia też z rowerowymi organizacjami w Gdańsku. Współpracowaliśmy wcześniej z nimi na różnych takich rowerowych płaszczyznach i tutaj nieżyjący już Tomek Milewski zapoczątkował właśnie te rajdy i on przede wszystkim on był tym takim inicjatorem tego właśnie przejazdu z Wejherowa.
5: Wśród uczestników byli i starzy bywalcy, jak i ci, którzy pojawili się pierwszy raz, jak na przykład Klub Rowerowy Strzebielino.
7: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, nazywam się Karol Milewski, jestem prezesem stowarzyszenia Klub Rowerowy Strzebielino. Sama inicjatywa powstania takiego klubu rowerowego była prosta, ponieważ żyjemy w erze, wiadomo, telefonów, internetu, gdzie ta młodzież woli ten czas spędzać właśnie przy smartfonach, przy laptopach, grając, a właśnie tutaj wyszliśmy z takim pomysłem, aby właśnie spróbować przez rower jakieś tam przejazdy, zachęcać się właśnie tymi dodatkowymi zajęciami, chociażby jakieś kino, tak jak wspomniałem, o jakichś tam kręglach, kajakach, żeby urozmaicić te przejazdy, więc myślę, że pomysł udany, bo nasze grono zwiększa się z każdym miesiącem, jest nas coraz więcej, czy to osób zrzeszonych, typowo członków w klubie, jak i osób takich zaprzyjaźnionych, którzy po prostu przyjeżdżają, żeby z nami pojechać.
5: Meta tradycyjnie miała miejsce na Błoniach w Sopocie, gdzie wręczono nagrody specjalne, w tym prestiżowe tytuły złote i zardzewiałej szprychy. Zmieniamy dyscyplinę. Na kompleksie sportowym Orlik przy placu Piastowskim w Lęborku odbył się maraton fitness zorganizowany przez Centrum Sportu i Rekreacji. Wydarzenie przyciągnęło mieszkańców, którzy aktywnie spędzili czas

0: na świeżym powietrzu, dbając o kondycję i zdrowie. Uczestnicy wzięli udział w 4 blokach treningowych prowadzonych przez instruktora. Rozgrzewce przed czas na ćwiczenia z wykorzystaniem masy własnego ciała, trening cardio, energetyczną zumbę oraz stretching kończący sportowe zmagania. Maraton Fitness był drugim z 5 wydarzeń organizowanych w ramach projektu Aktywny Lęborski Orlik, którego celem jest promocja aktywności fizycznej i integracja mieszkańców. Przed uczestnikami kolejne spotkania. W lipcu odbędzie się piłkarskie lato, w sierpniu lato z koszykówką, a we wrześniu cykl zakończy Weekend Zdrowego Ciała. Projekt jest dofinansowany z budżetu państwa w ramach programu ministra sportu i turystyki Aktywny Orlik.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Choć powolutku temperatura idzie w górę, to dzisiaj nie osiągnie zbyt wysokich wartości. To będzie jedynie 14 stopni w Dębkach, Włodysławowie, Wielebie, Ustce, 16 w Gnieźnieńcu, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i 15 stopni w Gniewinie, Las, Luzinie. Od samego rana pojawiają się nam opady, zresztą masz czego padać. Zachmurzenie jest naprawdę, naprawdę intensywne. Słońce niestety raczej do nas dzisiaj nie wyjrzy, a ciśnienie utrzymuje się dzisiaj naprawdę niskie.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: Dua Lipa i Calum Turner znów przypomnieli, że życie prywatne gwiazd potrafi napędzać turystyczne marzenia szybciej niż folder reklamowy. Po doniesieniach o ich miesiącu miodowym media rozrywkowe zaczęły rozpisywać się o zdjęciach z plaży, włoskich kadrach i całej atmosferze luksusowego odpoczynku. I tu widać bardzo współczesny mechanizm show biznesu. Gwiazda nie musi niczego oficjalnie promować, żeby miejsce zaczęło żyć w wyobraźni fanów. Wystarczy kilka fotografii, para znanych nazwisk i wakacyjny klimat, który wygląda tak dobrze, że człowiek odruchowo sprawdza ceny lotów, a potem równie szybko zamyka przeglądarkę. Dzisiaj celebryci nie tylko wyznaczają trendy w muzyce czy modzie, czasem wyznaczają też kierunki tęsknoty. Jedni widzą miesiąc miodowy, inni widzą swoją tapetę motywacyjną na telefon, jeszcze inni widzą rachunek, który skutecznie studzi emocje przed kliknięciem rezerwuj.
1: Reklama. Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się

0: Inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arkabud to sprawdzony i solidny partner.
0: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
2: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo. Zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
3: Reklama.

Wokół Heleny Englert znów zrobiło się głośno, bo pojawiły się komentarze dotyczące jej występu na openerze i skromnego repertuaru. Część internetu natychmiast wyciągnęła hasło Nepo Baby, czyli dziecko znanych rodziców, które ma łatwiejszy start. I to pokazuje, jak ostro publiczność ocenia dziś młode osoby wchodzące do show biznesu z rozpoznawalnym nazwiskiem. Z jednej strony takie nazwisko otwiera drzwi, daje zainteresowanie mediów i ułatwia pierwszy kontakt z publicznością. Z drugiej strony natychmiast podnosi poprzeczkę. Każdy ruch jest porównywany, komentowany i sprawdzany pod kątem tego, czy stoi za nim talent, czy tylko rodzinny reflektor. To bardzo współczesna pułapka. Internet uwielbia szybkie etykiety, ale kariera i tak prędzej czy później musi wyjść na scenę sama. Nazwisko może załatwić uwagę, nie załatwi jednak tego momentu, w którym publiczność decyduje, czy chce zostać na kolejną piosenkę.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Zapraszamy na filmowe poranki w kinach Helios.
3: To super bajki i fantastyczna zabawa dla najmłodszych kinomanów.
2: Weź udział w konkursach, zgarnij nagrody i baw się razem z nami.
3: Zapraszamy w co drugą niedzielę o 10:30.
2: Do zobaczenia w kinie Helios.
4: W kącie nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
0: Reklama.
5: Zakończono przeszukiwanie posesji w Lutoryżu, gdzie odkryto płody. Jest porozumienie USA-Iran, eksperci czekają z entuzjazmem. Ceny truskawek znowu mogą wzrosnąć, głównie przez pogodę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zakończyła przeszukiwanie posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na byłej działce patomorfolożki Magdaleny H. znaleziono 32 ludzkie płody. Śledczy przez kilka dni przesiewali każdą partię ziemi na 5-arowej działce. Magdalena H. podczas przesłuchania przyznała, że sama zakopała szczątki, a także dziesiątki tysięcy próbek medycznych, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
6: Podejrzana nie oświadczyła się co do faktu, czy przyznaje się, czy się nie przyznaje do zarzucanej jej czynów. Wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
5: Sąd aresztował 57-letnią kobietę na 3 miesiące. Równolegle samorząd lekarski wszczął postępowanie dyscyplinarne w sprawie kobiety, mówi rzecznik Jakub Kosikowski.
7: Z jakiego powodu ktoś zabiera posekcyjne tkanki ludzkie, w tym wypadku płody, do domu i zakupuje w ogródku? Także to dla nas jest niewyobrażalna, powiem szczerze, sytuacja.
5: Prokuratura sprawdza, skąd pochodziły płody i czy kobieta działała sama. Magdalenie H. grozi do 12 lat więzienia. Wstrzymanie działań wojennych i otwarcie cieśniny Ormus to założenia wstępnego porozumienia między Waszyngtonem a Teheranem. Nie oznacza to jeszcze pełnego pokoju, mówi Jarosław Kociszewski z Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Już na tym etapie obie strony konfliktu różnią się w przekazie odnośnie do cieśniny Ormus.
8: Trump stwierdził, że ropa powinna zacząć, ma zacząć płynąć, ale tutaj pojawiają się różnice, bo Trump stwierdził, że bez żadnych przeszkód, natomiast Irańczycy podkreślają, że będą pobierać opłaty, bo na ich warunkach.
5: Po informacji o porozumieniu staniała ropa naftowa. Baryłka Brent kosztuje około $80. A teraz o cenach owoców. Wiosenne przymrozki zdaniem plantatorów zaszkodziły zbiorom truskawek. Początek czerwca pozwolił jednak na odwrócenie sytuacji. Teraz spadek temperatur i deszczowa aura mogą znów spowodować kolejny wzrost cen.
9: Teraz przez ostatnie 10 dni mieliśmy największy wysyp wszystkiego. Teraz mamy niskie temperatury. To za nisko jest, żeby to było tego dużo. A w tej chwili cena hurtowa jest od 16 do 25 zł za łubiankę. Kilową. W detalu musimy się trochę przestawić, bo się klienci przyzwyczaili trochę taniej, ale w tej chwili sprzedajemy po 12 zł za kilo.

0: Na najniższe ceny przyjdzie poczekać do lipca, kiedy tradycyjnie przypada szczyt sezonu truskawkowego. Burze na północy Polski i silny wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 7 województw. Od północy po północną część Wielkopolski, Mazowsza i Podlasia. Burzom towarzyszy silny wiatr i silne opady deszczu, lokalnie grad. Najbardziej intensywne zjawiska wystąpią po południu. Turyści i mieszkańcy na Warmii i Mazurach mogą zobaczyć w najbliższym czasie kolumny wojskowe. To ćwiczenia. Ważne, by nie publikować w internecie zdjęć, bo mogą być one wykorzystywane przez obce służby. Wielka Brytania chce dołączyć do państw z barierą wieku dla mediów społecznościowych. Młodzież poniżej 16 lat nie będzie mogła z nich korzystać. Taki plan ma premier Keir Starmer. Każdy rodzic widzi to na własne oczy. Media społecznościowe sprawiają, że dzieci są nieszczęśliwe, uzasadnia Starmer.
1: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Orlu uroczyście podpisano umowę z samorządami w ramach programu Pomorskie OSP. Ochotnicza Straż Pożarna w Orlu gościła delegacje gmin z kilku rejonów naszego województwa, które zaproszone zostały na podpisanie umów w ramach realizowanego już od kilku lat programu Pomorskie OSP.
2: Podczas wielkiej wichury i nawałnicy, która miała miejsce w Borach Tucholskich, zauważyliśmy, że wiele drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych jest nie do końca doposażonych, że potrzebuje nie tylko mundury bojowe, ale często motopompy, pompy szlamowe, pompy pływające, inne doposażenie umożliwiające pracę na drogach przy okazji wypadków, a więc nożyce hydrauliczne do cięcia blachy. No, jesteśmy zdecydowani, żeby pomagać ochotnikom.
1: Mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. W Orlu przedstawiciele gmin powiatu wejherowskiego, puckiego, lęborskiego i słupskiego podpisali umowy, w ramach których otrzymają nawet 25 tysięcy złotych wsparcia.
3: Może są to nieduże środki, bo są rozbite na dużo jednostek. Nasza gmina otrzymuje 25 tysięcy złotych. Przy naszym wkładzie dodatkowym pozwoli to w 5 jednostkach kupić ten najbardziej potrzebny codzienny sprzęt, który wykorzystują strażacy do swojej codziennej pracy, a który no niestety, że jest używany na co dzień, ulega zniszczeniu, degradacji, więc dzięki tym środkom możemy cały czas zabezpieczać tą gotowość i bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
1: Tłumaczy wójt gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski. To co ważne, nie jest to wsparcie jednorazowe, a środki te wpływają co roku do różnych jednostek OSP. Nam pozostaje pogratulować i liczyć na jeszcze więcej środków dla lokalnych jednostek ochotniczych straży pożarnych. Dwa cenne zabytki związane z historią regionu trafiły do Muzeum w Lęborku. Chodzi o epitafium oraz tarczę herbową, czyli kartusz rodu Krokowskich, które przed laty stanowiły wyposażenie kościoła w Roszczycach. Obiekty zaginęły w latach 70. ubiegłego wieku, a ich los przez wiele lat pozostawał nieznany. Przełom nastąpił po odnalezieniu zabytków na krajowym rynku handlu dziełami sztuki. Dzięki działaniom Departamentu Restytucji Dóbr Kultury przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz współpracy z Muzeum w Lęborku możliwe było ich zabezpieczenie i odzyskanie. W proces zaangażowane były również osoby zajmujące się identyfikacją oraz poszukiwaniem utraconych dóbr kultury. Formalnie przekazanie obiektów do depozytu nastąpiło 11 czerwca. Odzyskane zabytki zostały tymczasowo zdeponowane w Muzeum w Lęborku, gdzie przejdą szczegółowe badanie i analizę konserwatorską. Specjaliści ocenią ich stan zachowania oraz przygotują program dalszych prac. Wyniki ekspertyz pozwolą określić zakres niezbędnej konserwacji i zaplanować kolejne działania związane z ochroną tych cennych świadectw historii regionu. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny imienia Janusza Korczaka w Słupsku otrzymał ponad 52 miliony złotych dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Dzięki tym środkom lecznica zyska drugi rezonans magnetyczny oraz przeprowadzi modernizację oddziałów zabiegowych. Ponadto Słupski Szpital poprawi dostępność i jakość opieki kardiologicznej oraz zakupi nowoczesny sprzęt dla kardiologii. Projekt o wartości 22 milionów złotych został sfinansowany ze środków KPO w blisko 91%. Trzecim realizowanym przedsięwzięciem będzie cyfryzacja placówki i wdrożenie e-usług. Projekt o wartości ponad 13,5 miliona złotych otrzymał 12 milionów złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Obejmuje on rozwój elektronicznej dokumentacji medycznej, nowoczesnych systemów informatycznych oraz rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Południe mamy już za sobą, z tym, że pogoda wcale się nie poprawia na termometrze.

0: Metrach dziś maksymalnie 14 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 16 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi, Słupsku, Lamorku, Kobylnicy, 15 w Gniewinie i Luzinie. Burze krążą po regionie, a od samego rana pojawiają się także przelotne opady deszczu, a zresztą ma z czego padać. Zachmurzenie utrzymuje się naprawdę intensywne i jeszcze takie pozostanie, choć przejaśnienia też się pojawiają.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Mandaryna znów przypomniała o sobie w sposób bardzo nietypowy, bo według relacji medialnych udzieliła ślubu humanistycznego na oczach tysięcy ludzi. I tu widać, jak show biznes lubi sceny, w których życie prywatne miesza się z publicznym widowiskiem. Ślub sam w sobie jest wydarzeniem pełnym emocji, ale kiedy odbywa się przy udziale rozpoznawalnej osoby i dużej publiczności, natychmiast staje się historią do opowiadania. Mandaryna od lat funkcjonuje w polskiej popkulturze jako postać, która wraca w różnych kontekstach. Muzyka, taniec, nostalgia, internetowe wspomnienia i teraz jeszcze taki ceremonialny epizod. To też pokazuje, że gwiazdy z początku lat 2000 mają wciąż zaskakującą zdolność do wywoływania reakcji. Czasem nie trzeba nowej płyty ani wielkiej trasy. Wystarczy sytuacja, w której publiczność przez chwilę myśli. Zaraz, czy to naprawdę dzieje się na naszych oczach?

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci.

0: dzieci pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
0: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fan Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
0: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zadzwoń 726 004 004.
2: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
3: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
4: Reklama.

Barbara Kurdej, Szatan ostatnio zdobyła się na wspomnienie o wakacyjnej rezydencji i różnicach w cenach między Hiszpanią a Polską, a takie wypowiedzi gwiazd od razu uruchamiają komentarze. Bo z jednej strony mamy lekki show biznesowy temat. Kto gdzie odpoczywa, jak wygląda dom, co się bardziej opłaca i gdzie życie ma lepsze tempo. Z drugiej strony dotykamy czegoś bardzo codziennego, porównywania kosztów, marzenia o drugim miejscu do życia i tego znanego odruchu, że człowiek słucha celebryckiej opowieści, a w głowie już przelicza rachunki po swojemu. Dzisiejszy show biznes coraz częściej działa właśnie tak. Gwiazda mówi o wakacjach, a publiczność słyszy temat o cenach, planach, kredytach i jakości życia. Czerwony dywan jest efektowny, ale czasem większą dyskusję robi

0: Łączonej rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
2: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
1: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
2: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
1: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
2: Wejdź na chopinmedica.pl
1: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
2: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
3: 18 czerwca w Centrum Samorządowym w Szemudzie pełna premiera Katyliny księdza Leona Hejke.
4: To nasza szemałska grupa teatralna pokaże historia Fulka Szepścigłe, humoru i chwatkusce.
3: Ale i takich prawd o świecie i ludziach, które się nie starzeją.
4: Spektakl, w jaki wystąpią nasi utalentowani mieszkańcy, rozpocznie się o 6 po południu.
3: Bilety są do kupienia w hali sportowej w Szemudzie.
4: Pamiętaj ta, 18 czerwca na 18 widzimy są na spektaklu.
3: Serdecznie zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kalko.
4: Gminę Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
3: I oczywiście Szemudzka Grupa Teatralna.
5: Reklama.

0: love you.
1: Reklama. Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji.

Śmierć Olivera Tree mocno poruszyła fanów, bo jeszcze chwilę wcześniej był artystą w trasie z planami koncertowymi i bardzo charakterystycznym wizerunkiem, którego trudno było pomylić z kimkolwiek innym. Informacje o katastrofie lotniczej w Brazylii błyskawicznie obiegły media, a w Polsce dodatkowo wybrzmiało to mocniej, bo muzyk miał pojawić się we wrześniu w Warszawie. Tree był jednym z tych wykonawców, którzy łączyli muzykę z performansem, absurdem, memicznym humorem i bardzo świadomą kreacją sceniczną. W jego przypadku granica między artystą a postacią sceniczną zawsze była trochę rozmyta. Dlatego ta wiadomość nie brzmi jak zwykły komunikat z zagranicznego show biznesu, bardziej jak nagłe zatrzymanie historii, która jeszcze miała się rozwinąć na scenie. Internet często traktuje gwiazdy jak wiecznie dostępny obrazek, ale takie momenty przypominają, że za najbardziej przerysowaną kreacją stoi człowiek, którego nie da się zastąpić kolejnym wiralem.

0: Reklama.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców, testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neo Tools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tank Tools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
3: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
0: Reklama.
4: Okno na kulturę.
5: Pogoda nie rozpieszcza, dlatego na polepszenie nastroju mam ciekawą propozycję kulturalną. Janusz Rudwiczak, witam i zapraszam na kolejne wydanie Okna na kulturę. O godzinie 17 Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza na Straszny Film, czyli najnowszą odsłonę kultowej serii komediowych parodii horrorów. 26 lat po wydarzeniach z pierwszych części bohaterowie ponownie stają twarzą w twarz z zamachem.

zmaskowanym mordercą. Na ekran wracają znani fanom serii Marlon, Sean Weiss, Anna Faris oraz Regina Hall. Twórcy biorą na celownik współczesne kinogrozy, wyśmiewając remake'i, sequele, jak zapowiadają producenci, w nowym strasznym filmie nic nie jest święte, a żaden filmowy schemat nie może czuć się bezpiecznie. Straszny film można obejrzeć w sali Apollo Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie już dzisiaj o godzinie 17. Komedia wyświetlana jest również w salach multiplexów w Gdyni i Rumi. Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie autorskie z Małgorzatą Oliwią Sobczak. Pisarka z wykształcenia kulturoznawczyni i dziennikarka. Pochodzi z Trójmiasta. Jest autorką bestsellerowych powieści takich jak Kolory zła, a także Granice ryzyka. Czerń i Biel zdobyły nagrody Best Audio Empik Go, audiobooki Żółci, bestsellerowe powieści otrzymały m.in. nagrody oraz statuetki bestsellera Empiku. Prawa filmowe do serii Kolory zła zostały sprzedane, a Czerwień i Czerń już doczekały się ekranizacji. W rolę prokuratora Leoparda Bilskiego wcielił się Jakub Gierszał. Początek spotkania z Małgorzatą Oliwią Sobczak już w piątek, 19 czerwca o godzinie 17 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Kaszubskiej 14 w Wejherowie. Wstęp wolny. Na kolejne okno na kulturę zapraszam kwadrans przed 17. Pogodnego popołudnia i do usłyszenia.

Tyra Banks pozwała Netflixa po dokumencie o America's Next Top Model i ta sprawa dobrze pokazuje, jak wielką władzę ma montaż. Modelka twierdzi, że jej obszerna rozmowa została pokazana w sposób wyrwany z kontekstu, a platforma i producenci mieli zbudować narrację, która uderza w jej wizerunek. To nie jest tylko spór o jeden dokument. To szerszy temat o tym, jak dziś opowiada się historię o dawnych programach telewizyjnych. Reality show z początku wieku wracają w nowych produkcjach, ale już nie jako lekka rozrywka. Teraz są oglądane przez pryzmat presji, emocji uczestników, standardów pracy i tego, co kiedyś uchodziło za widowisko, a teraz wygląda jak materiał do rozliczenia. Tyra Banks przez lata była twarzą formatu, więc nic dziwnego, że dokument dotyka jej bezpośrednio. W świecie streamingu nawet przeszłość może wrócić z nowym lektorem, ostrzejszym montażem i pozwem w tle.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
0: Reklama.
2: Strzały w Białej Podlaskiej. Zginął mężczyzna. Policja ściga napastnika. Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem na gali sztuk walk. Ukraina i Mołdawia zaczęły formalne negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trwa obława na sprawcę strzelaniny w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Mężczyzna zastrzelił przechodnia. Policja ustala, kim są ofiara i sprawca. Co na razie wiadomo w tej sprawie, próbuje się dowiedzieć Anna Gmitarek-Zabłocka.
3: Informacji na temat tego zdarzenia jest na razie niewiele. Wiadomo, że doszło do niego na osiedlu Jagiellońskim w Białej Podlaskiej, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Terebelską, za pawilonami handlowymi, niedaleko od miejscowego szpitala. Policja informuje, że nieznany sprawca oddał kilka strzałów w kierunku przechodnia. Mimo szybkiej reakcji ratowników i lekarzy, życia mężczyzny nie udało się uratować. Wystawione są posterunki blokadowe, trwają też kontrole pojazdów i penetracja terenu. Osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub cokolwiek mogą o nim wiedzieć, proszone są o kontakt z numerem alarmowym 112. Informacje, to jest kluczowe, można przekazywać również anonimowo.
2: Był uścisk dłoni i krótka rozmowa. Kamery uchwyciły spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem na gali MMA w Białym Domu. Wymiana zdań trwała trochę ponad minutę. Prezydent Polski przyleciał do Waszyngtonu na 80. urodziny Trumpa. Jego kancelaria informowała, że będzie to okazja do omówienia ważnych spraw dotyczących relacji polsko-amerykańskich, m.in. kwestii obecności żołnierzy USA w Polsce. Ukraina rozpoczyna negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Po wielu latach starań dziś w Luksemburgu zostanie oficjalnie otwarty tak zwany pierwszy klaster negocjacyjny. Najważniejszy, dotyczący praworządności. Jak mówi szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, Polsce zależy na tym, żeby Ukraina trafiła do Unii, ale ten proces musi potrwać.
4: My musimy być pewni, że Ukraina będzie gotowa, że my będziemy gotowi i że rozszerzenie będzie dla obu stron sukcesem.
2: Jak dodaje wicepremier, Polsce negocjacje zajęły 7 lat. Razem z Ukrainą oficjalnie negocjacje zaczęła dziś także Mołdawia. Co najmniej 9 osób zginęło, a około 30 zostało rannych w wyniku zmasowanego ataku Rosji na dwa największe miasta Ukrainy, czyli Kijów i Charków. W Kijowie zapalił się symbol miasta, klasztor Ławra Peczerska. Coraz więcej czasu spędzamy w internecie. Przeciętny Polak spędzi w nim łącznie w swoim życiu 26 lat i 2 miesiące. To o prawie 3 lata więcej niż szacowano jeszcze 4 lata temu. Takie badanie przeprowadziła firma NordVPN. Najwięcej czasu spędzamy na słuchaniu muzyki i oglądaniu filmów, a także na przeglądaniu mediów społecznościowych. Pies nie leczy, ale może skutecznie wspierać leczenie i rehabilitację. Dzisiaj ogólnopolski dzień dogoterapii. Eksperci mówią, że pies sam w sobie nie jest lekarstwem, ale dzięki swojej naturze poprawia samopoczucie.

0: Samopoczucie pacjentów motywuje do ćwiczeń, ułatwia przełamywanie lęków i kontakt z otoczeniem, a przy tym nie ocenia i nie okazuje zniecierpliwienia.
1: Michał Janusz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Za nami uroczysta sesja Rady Miasta Redy, która zapoczątkowała Dni Redy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. mieszkańcy, samorządowcy i przyjaciele miasta. Sesja miała miejsce w Redzkiej Fabryce Kultury.
2: Zaczynamy uroczystą sesję, podczas której czworo mieszkańców Redy otrzyma wyróżnienia, w tym jedna osoba medal zasłużony dla miasta Redy, dwie osoby wyróżnione za działalność społeczną oraz jedna nagroda artystyczna. Medal zasłużony dla miasta Redy otrzyma dzisiaj pani Ilona Myszk. Z dyplom za zasługi społeczne otrzymają pani Krystyna Kozłowska i Jadwiga Kornacka, a nagrodę artystyczną otrzyma pan Krzysztof Krefty.
1: Mówi przewodniczący Rady Miasta Redy Łukasz Kamiński.
3: Jest to ogromna duma dla mnie i zaszczyt otrzymanie takiego medalu, a jednocześnie na pewno motywacja na dalsze lata pracy z młodzieżą, z uczniami, z moimi wspaniałymi zawodnikami. No miałam szczęście, że spotykałam na swojej drodze właśnie takich wspaniałych uczniów wychowanków. Dlatego to jest i ogromny zaszczyt, i duma mnie rozpiera, i motywacja do dalszej pracy.
1: Radość nie ukrywa wyróżniona medalem zasłużony dla miasta Redy Ilona Myszk.
4: Dla mnie to i powód dumy, i motywacja, bo tak naprawdę ja zaczynałem tutaj w 2010 roku, czyli 16 lat temu już, jako młody chłopak na deskach Teatru Greckiego. I od tamtego czasu udało mi się naprawdę dużo rzeczy zrobić, więc dla mnie to jest taka duża gloryfikacja, że miasto zdecydowało się też mi pomóc i nagrodzić mnie po prostu, bo to dużo dla mnie znaczy.
1: Dodaje wyróżniony nagrodą artystyczną Krzysztof Kreft. Sesja była także początkiem weekendowego świętowania. W Lęborku odbędzie się Marsz dla Życia i Rodziny. Wydarzenie zaplanowano na niedzielę 21 czerwca. Organizatorami są Domowy Kościół oraz Parafia Świętego Jakuba Apostoła, które zapraszają mieszkańców do wspólnego świętowania wartości związanych z życiem i rodziną. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11.30 mszą świętą w Sanktuarium Świętego Jakuba Apostoła. Po nabożeństwie uczestnicy wyruszą ulicami miasta w marszu, którego oficjalny start zaplanowano na godzinę 12.30 na Placu Pokoju. Organizatorzy zaznaczają, że wydarzenie ma charakter otwarty i jest skierowane do rodzin, dzieci, młodzieży oraz wszystkich mieszkańców, którzy chcą wspólnie zamanifestować przywiązanie do wartości rodzinnych. Zakończenie marszu połączone będzie z indywidualnym błogosławieństwem rodzin. Tegoroczna edycja w Lęborku ma przebiegać pod hasłem zachęcającym mieszkańców do wspólnego udziału w wydarzeniu i budowania wspólnoty wokół wartości ważnych dla wielu rodzin. Marsz dla Życia i Rodziny od lat organizowany jest w wielu miastach Polski. Podczas wakacji w Ustce nie będzie czasu na dudę. Burmistrz miasta Jacek Maniszewski zapowiada, że w każdą sobotę i niedzielę będzie się działo naprawdę dużo w nadmorskim kurorcie.
5: Od ostatniego weekendu czerwcowego zaczynamy dniami morza i co weekend będzie większe wydarzenie. Myślę, że na pewno ci turyści i mieszkańcy tutaj regionu będą z tych wydarzeń zadowoleni. Mamy kontynuację w Festiwalu Uzdrowiska. Chcemy podkreślać przez cały czas, że Ustka jest uzdrowiskiem. Taki festiwal uzdrowiska to dzieje się przez 3 dni i tak naprawdę rozsiany jest po całym mieście.
1: Z kolei pod koniec sierpnia w Ustce 23. Światowe Letnie Igrzyska Polonijne, w których udział weźmie ponad 1500 osób. Szczegółowy program wydarzenia publikowany będzie m.in. na stronie internetowej Urzędu Miasta Ustka.
6: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Pogoda się nam totalnie zepsuła. Dobra wiadomość jest taka, że to jest bardzo krótkotrwałe takie osłabienie pogody. Już niedługo powoli się zacznie poprawiać. A dziś 14 stopni w Dębkach, Władysławowie, Białe Białusce, 15 w Gnieminie, Luźninie, 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rydzierumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach jedynie 1001 hektopaskali. Do tego wiatr słaby i umiarkowany, ale może być porywisty. Konkretnie jeśli pojawi się burza, a może dzisiaj pogrzmieć.
6: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
7: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
8: Norda, Norda.

0: let me heal.
1: David Beckham dostał swoją gwiazdę na Hollywood Walk of Fame, ale największą część medialnej uwagi znów przejęła rodzinna historia. Brooklyn Beckham nie pojawił się na uroczystości, a do tego doszły doniesienia o tym, że jego młodsza siostra Harper próbowała odwiedzić go po wydarzeniu w Los Angeles. W tle od dawna mówi się o napięciach między Brooklynem a resztą rodziny, więc każdy gest natychmiast staje się częścią większej układanki. To bardzo współczesny obraz sławy. Nawet moment honorowania sportowej legendy i globalnej marki, jaką stał się Beckham, nie może zostać tylko świętem zawodowego dorobku. Publiczność patrzy na obecnych, ale jeszcze uważniej liczy nieobecnych. W rodzinach celebrytów prywatne emocje łatwo zmieniają się w publiczny serial, a kiedy ktoś nie przychodzi na ważną uroczystość ojca, internet nie widzi pustego miejsca. Widzi cały odcinek do omówienia.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
4: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby. Pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
0: Reklama.

grupa ABBA pożegnała Göreel Hanner, jedną z menedżerek i producentek związanych z zespołem do czasu jego rozpadu. W ich wpisie wybrzmiało nie tylko wspomnienie współpracowniczki, ale też bardzo ważna prawda o show biznesie. Wielkie gwiazdy rzadko idą przez karierę same, za przebojami, trasami, decyzjami i momentami, które pamięta publiczność, stoją ludzie układający kalendarze, pilnujący relacji, rozumiejący branżę i potrafiący chronić artystów przed chaosem. Fani najczęściej widzą scenę, stroje, refreny i zdjęcia z okładek. Rzadziej myślą o osobach, które pomagają tej machinie działać przez lata. W przypadku ABBY mówimy o zespole tak ikonicznym, że każdy detal z ich historii ma wagę. Legendą popu zawsze jest też zaplecze. Czasem bez wielkiego światła, ale z wpływem, bez którego reflektory świeciłyby znacznie krócej.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Pomorskie targi narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie targi narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
2: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
0: Reklama.

Julia Suryś wzięła ślub z piłkarzem Marcinem Stromeckim, a relacje z uroczystości szybko trafiły do internetu dzięki osobom z branży obecnym na miejscu. To kolejny przykład tego, jak zmienił się ślubny showbiznes. Kiedyś o takich wydarzeniach opowiadały głównie magazyny i oficjalne sesje. Teraz wystarczy kilka relacji, fragment sukni, ujęcie z kościoła, znajoma twarz wśród gości i portale mają gotową historię. Suryś jest kojarzona z Tańcem z Gwiazdami, więc jej prywatny moment od razu dostał taneczno-telewizyjny kontekst. Widzowie lubią takie wiadomości, bo łączą znaną twarz z bardzo zwyczajnym rytuałem. Miłość, przysięga, wzruszenie, goście i suknia, którą internet obejrzy z dokładnością godną komisji technicznej. W świecie celebrytów nawet prywatne tak ma dziś własną choreografię. I czasem pierwszym tańcem okazuje się taniec relacji w mediach społecznościowych.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabut.pl.
4: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
5: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
4: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
5: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia. W jednym, nowoczesnym budynku.
4: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
5: Wejdź na chopinmedica.pl
4: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
5: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
0: Reklama.

Jaka to melodia zakończyła premierową emisję sezonu i od razu pojawił się temat oglądalności. To jeden z tych programów, które w polskiej telewizji działają trochę jak stały punkt krajobrazu. Zmieniały się pory, prowadzący, ramówki i zwyczaje widzów, a ten format wciąż potrafi zebrać publiczność przed ekranem. Powrót Roberta Janowskiego też miał tu znaczenie, bo dla wielu osób to właśnie on jest twarzą tego programu. I tu widać ciekawy paradoks współczesnej telewizji. Z jednej strony wszyscy mówią o streamingu, krótkich filmikach i oglądaniu na żądanie, z drugiej strony nadal istnieją formaty, które działają prostą zasadą. Ktoś nuci, ktoś zgaduje, ktoś w domu mówi, że wiedział wcześniej. Może właśnie dlatego taki program się trzyma, nie obiecuje rewolucji. Daje widzom znajomy rytm, przy którym można przez chwilę poczuć, że telewizja jeszcze pamięta swoje stare sztuczki.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej

0: plastycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Werdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
3: Reklama.
4: Koniec limitu cen paliw. Za 2 tygodnie wygaśnie CPN. USA z Iranem porozumiały się w sprawie pokoju, potwierdzają to mediatorzy. Prokurator skazany za poczęstowanie ciasteczkami z marihuaną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To koniec programu CPN. Premier Donald Tusk poinformował, że z końcem czerwca rząd zakończy projekt ceny paliw niżej. Zgodnie z jego założeniami obniżono VAT i akcyzę na paliwa, dlatego benzyna była na stacjach tańsza. Ale płacił za to budżet państwa miesięcznie ponad 1,5 miliarda złotych. Koniec programu ma związek z poprawą sytuacji na Bliskim Wschodzie i spadkiem cen ropy naftowej. A w piątek w Szwajcarii Stany Zjednoczone i Iran mają podpisać wstępne porozumienie pokojowe. Wcześniej w Dosze, jak donosi agencja AFP, strony przeprowadzą rozmowy przygotowawcze. Mówi Shehbaz Sharif, premier mediującego Pakistanu.
5: Oficjalna ceremonia podpisania historycznego porozumienia, jeśli Bóg pozwoli, odbędzie się w piątek 19 czerwca w Genewie.
4: Jeśli Iran będzie przestrzegać tej umowy, odmieni to Bliski Wschód na następne 50 lat, mówi w Fox News wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance.
5: Ono zakończy wojnę, sprawi, że Bliski Wschód stanie się regionem bardziej atrakcyjnym dla inwestycji, przyniesie dużo dobrobytu.
4: Wojna wybuchła pod koniec lutego. Amerykanie wspólnie z Izraelem zaatakowali Iran z powietrza. Prokurator skazany łącznie na 25 tysięcy złotych kary za poczęstowanie ciastkami z marihuaną. Ma zapłacić kobiecie, którą nimi poczęstował, 5 tysięcy złotych zadośćuczynienia, 10 tysięcy wpłacić na cele związane ze zwalczaniem narkomanii i 10 tysięcy jako grzywnę. Poza tym przez 5 lat nie będzie mógł pracować jako prokurator. 51-letni prokurator poczęstował poszkodowaną w pokoju hotelowym w Lublinie. Polski Komitet Olimpijski może dziś wyrazić sprzeciw wobec swojego prezesa Radosława Piesiewicza i zablokować dalsze działanie PKOL-u. Trwa zgromadzenie sprawozdawcze. Krytykowany prezes próbuje utrzymać się na stanowisku, ale członkowie związku mogą po prostu nie przyjąć sprawozdań finansowych, a to w praktyce sparaliżuje dalszą działalność komitetu. Cezary Jaszczyk.
6: Organizacje mają do Piesiewicza szereg zarzutów. Od niegospodarności, przez podejrzenia o udział w aferze z wystawianiem fałszywych faktur, po związek z głośną ostatnią aferą zonda krypto. Pod koniec maja związki sportowe złożyły wniosek o zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia walnego, na którym mogłoby dojść do odwołania prezesa. Piesiewicz do tej pory zgromadzenia nie zwołał, ale dziś musi się zmierzyć z krytyką na cyklicznym zgromadzeniu sprawozdawczym.
4: Piesiewicz poinformował właśnie, że zobowiązanie zonda krypto wobec polskich olimpijczyków zostało dzisiaj rano spłacone dzięki prywatnym sponsorom. Na piłkarskich mistrzostwach świata za nami pierwsze mecze potęg. Niemcy wygrali z Curaçao 7-1 i tak możemy być dumni, uważa selekcjoner maleńkiego debiutanta na imprezie Dick Advocat.
7: My w was.
8: Ostatecznie i tak będziemy szczęśliwi, że byliśmy częścią największego turnieju piłkarskiego na świecie. Spodziewaliśmy się, że osiągniemy więcej, nie udało się. Oni byli bardzo mocni, ale nie załamujemy się. Nie ma nic wstydliwego w tym wyniku. Myślę, że możemy jeszcze sprawić niespodziankę w drugim i trzecim meczu.
4: Holandia zremisowała z Japonią 2-2. A dzisiaj wieczorem Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka oraz Belgia, Egipt.
9: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. W sobotę w Wejherowskim Parku odbyła się pierwsza edycja pikniku Łączy Nas Dobro. Całkowity dochód z wydarzenia po połowie rozdzielony zostanie na hospicja w Pucku oraz w Wejherowskim.

0: Kierowie od wystrzału z armaty rozpoczęło się wielkie święto licznych instytucji, firm i wielu osób dobrej woli, którzy pod przewodnictwem Fundacji Wejherowska Manufaktura Dobra spotkali się na pikniku Łączy Nas Dobro, który w sobotę odbył się w Wejherowskim Parku.
1: Dzisiaj mamy strefę medyczną, można się przebadać. Mamy strefę bezpieczeństwa z symulatorem dachowania. Mamy ogromną strefę z pojazdami komunalnymi, wywrotkami, koparkami. Można wejść, pobawić się, zobaczyć, jak to wygląda. Mamy strefę militarną, pojazdy wojskowe, straż pożarna. Za chwilę będzie pokaz wysokościowy straży pożarnej. Scena, na której występują artyści. No i strefa gastronomiczna, gdzie można zjeść mnóstwo pysznych potraw.
0: Tłumaczy prezes Wejherowskiej Manufaktury Dobre Andrzej Górczycki. Pośród wielu stanowisk licznych partnerów nie mogło zabraknąć i nas, czyli Nadmorskiej Grupy Medialnej wraz z Chopin Telewizją Kablową.
2: Dla najmłodszych mamy przede wszystkim właśnie robienie bransoletek, mamy grę Twistera, można rzucić do celu, kolorować, no i brać udział w wszystkich konkursach. Można na naszym stanowisku zapoznać się z ofertą, mamy fajne oferty, promocje na internet, telewizję i telefonię komórkową.
0: Mówi kierownik działu marketingu w Chopin Telewizja Kablowa Anna Semeniuk. I to oczywiście tylko przykład tego, co działo się w wielu wymiarach sobotniego święta. Jedno jest pewne, ci, którzy zdecydowali się pojawić na wydarzeniu, nie mieli szans narzekać na nudę. Ostateczne efekty sobotniego pikniku Łączy Nas Dobro poznacie powinniśmy w ciągu najbliższych kilku dni, a tymczasem Wejherowska Manufaktura Dobra już zapowiada kolejną edycję w przyszłym roku. Władze Lęborka zachęcają mieszkańców do udziału w ankiecie dotyczącej zmian klimatu i przyszłości miasta. Badanie jest częścią prac nad miejskim planem adaptacji do zmian klimatu, który ma pomóc samorządowi lepiej przygotować się na skutki coraz częściej występujących zjawisk pogodowych oraz poprawić jakość życia mieszkańców. Ankieta ma pomóc w zidentyfikowaniu najważniejszych wyzwań związanych ze zmianami klimatu na terenie miasta. Urzędnicy podkreślają, że opinie mieszkańców będą ważnym elementem podczas opracowywania dokumentu. Dzięki zebranym odpowiedziom możliwe będzie wskazanie obszarów wymagających szczególnej uwagi oraz przygotowanie działań odpowiadających na realne potrzeby lokalnej społeczności. Wypełnienie ankiety jest anonimowe i zajmuje około 13 minut. Miasto przekonuje, że każda odpowiedź może mieć wpływ na przyszłe decyzje dotyczące rozwoju Lęborka, ochrony środowiska oraz zwiększania odporności miasta na skutki zmian klimatycznych. Ankieta będzie dostępna do 26 czerwca. Samorząd zachęca mieszkańców do aktywnego udziału w konsultacjach, podkreślając, że wspólne działania mogą przyczynić się do stworzenia bardziej zielonego, bezpiecznego i przyjaznego miejsca do życia. Gmina Kobylnica pozyskała blisko 500 000 zł dofinansowania z budżetu państwa oraz Krajowego Programu Odbudowy na kompleksową modernizację budynku we Wrzącej. Środki przyznane w ramach programu Termo z premią MZG. Poprawiona zostanie efektywność energetyczna obiektu oraz zwiększony zostanie komfort mieszkańców. Zakres prac obejmować będzie m.in. modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, ocieplenie elewacji dach. W ramach inwestycji wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Jak informuje Urząd Gminy Kobylnica, realizacja inwestycji przyczyni się do ograniczenia strat energii, zmniejszenia kosztów eksploatacji budynku oraz poprawy jego stanu technicznego. Jest to kolejny ważny krok w kierunku zwiększania efektywności energetycznej gminnych budynków komunalnych.
3: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie.
0: Upału to my dzisiaj nie mamy, może nie jest bardzo zimno, ale max to jedynie 14 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 15 w Gnieminie, Luzinie, 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Do tego wszystkiego zachmurzenie dość intensywne się utrzymuje, z tych chmur już od samego rana pojawiają się opady deszczu, a miejscami w naszym regionie może dzisiaj także pogrzmieć. Na burzę trzeba uważać, a w czasie burzy wiatr będzie porywisty.
3: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie.
5: Słuchajcie radia Norda FM.

Już za chwilę gość dnia w Radiu Nord FM. W ten sposób nasze dzisiejsze spotkanie dotarło do szczęśliwego finału. Bardzo Wam dziękuję za towarzystwo, kłaniam się nisko i oczywiście zapraszam na jutro. Maja Popowska, trzymajcie się ciepło.

0: Reklama.
1: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci. Tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
2: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego cztery prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
0: Reklama.
3: Mieszko Weltrowski, witam serdecznie, zapraszam na program Gość Dnia. A naszymi gośćmi dzisiaj są przedstawiciele klubu rowerowego Strzebilino, czyli Karol Mielewski i Artur Szczypior. Witam was serdecznie.
4: Witamy, dzień dobry.
5: Dzień dobry, witamy serdecznie.
3: Tylko ostatnio się często widujemy, ale to bardzo dobrze. Teraz już wcześniej zapowiadaliśmy to, co się będzie działo, jeżeli chodzi o całą wielką wyprawę, przygotowania do tego, żeby przejechać całą Polskę w szczytnym celu. A teraz możemy już powiedzieć tak, udało się.
4: Tak, dokładnie. Udało się. Cała akcja, o której wcześniej wspominaliśmy, dobiegła końca. Dojechaliśmy szczęśliwie. Wszystko poszło zgodnie z planem. No może troszeczkę pogoda nam nie dopisała, ale cel, w jakim jechaliśmy, czyli tym szczytnym właśnie dla Madzi, dla Józia, aby pomóc im w takim codziennym życiu, im ich rodzicom. Tak więc to wszystko się udało. To najważniejsze. Każdy szczęśliwy. Historia się zapisała w naszych właśnie tutaj umysłach, tak więc wszystko bardzo dobrze się zakończyło.
3: No właśnie, powiedzmy przede wszystkim, bo chodziło w waszym wykonaniu o to, żeby przejechać całą trasę, oczywiście w kilka, łącznie ile u was osób było? 9, 10, 11?
4: 11.
3: Jak tam, na 11 się skończyło, tak? Bo jak jeszcze rozmawialiśmy, to jeszcze kolejne osoby dochodziły, to tak było dosłownie, jeszcze nie wiedzieliście nawzajem chyba, kto jedzie, kto nie jedzie, a to było przecież parę dni przed wyjazdem. Zakopane Hel, olbrzymia ilość kilometrów właśnie w tym szczytnym celu. Przypomnij mi, skąd w ogóle ten pomysł się pojawił, żeby

0: Coś takiego zrobić, dokonać jako klub rowerowy?
1: No tutaj wpadliśmy na taki pomysł, żeby przejechać właśnie dłuższą trasę, dlatego z tego tytułu, że jeździmy dosyć wiele tych kilometrów, ale chcieliśmy zrobić taką dłuższą trasę. Później jakby dołożyliśmy do tego taką cegiełkę, że zrobiliśmy jakby to w sposób też charytatywny, żeby nie jechać tylko dla swojego celu sportowego, ale żeby to przejechać też dla kogoś. I tutaj udało nam się jakby wymyśleć, czy powiedzmy poszukać, znaleźć dzieci, które potrzebują pomocy, czyli Madzia i Józio, tak? Zrobiliśmy takie, powiedzmy, zawiązaliśmy sobie taką grupę wstępną osób, które chciałyby jakby pokonać tą trasę, czyli te 1100 kilometrów. No i tak formalnie trzeba powiedzieć, że w końcu finalnie wyszło, że było to 11 osób, tak? Czyli jeżeli mi się uda wszystkich wymienić, czyli tak, Mateusz, Jacek, to osoby, które jechały naprzemiennie i prowadziły naszego busa, dwie nasze jakby panie, czyli Asia i Kasia, Karol, Paweł, Bartek, Andrzej, i jeszcze Emil oraz Rafał, którzy
0: i Artur.
1: No i ja na końcu, którzy dołączyli do nas na dwa ostatnie etapy. Sześcioro z nas udało się pokonać tą trasę w całości. Właśnie dwie osoby jakby na ostatnie dwa etapy do nas dołączyły. Część osób jakby naprzemiennie. Jedna osoba niestety musiała jakby na jeden etap zaprzestać jazdy, ponieważ zdarzyła się mała kontuzja, ale finalnie można powiedzieć, że całą jedenastką dotarliśmy do mety. Udało się pokonać dni te 1100 kilometrów.
0: No i zrobiliście to trochę lepiej niż inni sławni, bo oni tylko do Gdańska dojechali.
2: Zgadza się, dokładnie. Naszym celem był Sopot. Mówię Sopot, wczoraj był Sopot, dlatego ten Sopot wjechał. Naszym celem był Hel, więc jak najbardziej cel się udał.
0: No cel się udał, bo najważniejsze jest to, może oczywiście, ciężko mieć takie zaplecze, to całe, co się wytworzyło w przypadku Łotwoganga, który jechał zaraz za wami, prawda mówiąc,
2: dokładnie.
0: Tak? Więc powiedzmy sobie szczerze, ale zrobiliście to, no i to chyba to, co jest najważniejsze, że trochę sprawdziliście się, że jesteście w stanie zrobić wspaniałe rzeczy i dla siebie, i dla innych, bo to jest też bardzo ważne.
2: Dokładnie, my może jako klub rowerowy Strzebino nie mamy takiego rozgłosu, jak tutaj wspomniany Łotwogang, więc zrobiliśmy to trochę ciszej, ale też, tak jak wspomniałem, no w szczytnym celu wszystko się udało. Właśnie tutaj serdeczne też podziękowania dla wszystkich osób, które nas wspierały. Chociażby każdego dnia te komentarze wszystkie, które otrzymywaliśmy, wiadomości pozytywne, którzy nam kibicowali, bo to było naprawdę bardzo ważne, takie poczucie, że ktoś nas wspiera w tym wszystkim, to co robimy. Dawało nam to sił na każdy dzień. No i tyle, naprawdę tutaj takie proste rzeczy, chociażby typu, że dacie radę, naprawdę w takich momentach to ma wielkie znaczenie.
0: Łatwo jest przejechać taką trasę?
1: No powiem szczerze, że no było to zadanie dosyć takie, powiedzmy, jedno z trudniejszych. No sami żeśmy nie wiedzieli, co dokładnie nas czeka, bo każda z tych osób, które jechały, to nigdy takiego dystansu nie pokonały. No nasz dzień wyglądał tak, żeśmy przez te 6 dni wstawali o 5:30, jakieś szybkie pakowanie, ubieranie się, śniadanie o 6 rano. No trzeba było zmusić organizm, żeby jednak to wcześniej rano to śniadanie zjeść. No tam jakiś mały serwis rowerów, szybkie czyszczenie łańcucha, smarowanie, jakaś ewentualnie, nie wiem, dokończenie jakiejś śrubki, no i o 7 zazwyczaj ruszaliśmy i zazwyczaj na miejsce docelowe, czyli tak po tych 180 km średnio, docieraliśmy do godziny 19. No i wtedy krótka chwila, tam jakaś kolacja do łóżek, no i następny dzień się zaczynał. Były mniejsze lub większe kryzysy, były to też spowodowane albo trasą, trudnością, na przykład trasa była jakaś taka droga szutrowa. Szczególnie taki odcinek pamiętam, myśmy jechali przez Kampinoński Park Narodowy i to była taka w sumie trasa na jeden rower i można powiedzieć, że ciężko by się maszerowało tą trasą. Myśmy musieli tam kilkanaście kilometrów trasą przejechać, ale były też takie odcinki, gdzie jechaliśmy wałami Dunajca. Była bardzo brzydka pogoda, były duże opady deszczu, silny wiatr taki, który nawet zrywał gałęzie, a mimo wszystko trzeba było jechać gdzieś tam w tym deszczu i tak jak żeśmy się śmieli wcześniej, wspominali tutaj jeszcze z Karolem, że czasami gdzieś tam w głowie siedziało właśnie podczas tego pedałowania, czy pod górę, czy wtedy, kiedy właśnie ten wiatr wiał, gdzieś tam powiedzmy te nogi niosły i tam człowiek sobie myślał w głowie: Madzia, Józio, Madzia, Józio, Madzia, Józio, i tak po prostu żeśmy pedałowali. No i druga taka sprawa, że gdzieś tam jak jeździliśmy, to staraliśmy się tak powiedzmy myślowo właśnie podzielić sobie ten każdy odcinek na takie mniejsze, powiedzmy, etapy w głowie, czyli gdzieś tam, powiedzmy, na którymś kilometrze czekał na nas właśnie Mateusz bądź Jacek z busem. Później gdzieś tam właśnie jakaś stacja benzynowa, hot dog, ewentualnie gdzieś tam jakiś obiad, zawsze w połowie dystansu wjeżdżaliśmy i takimi małymi kroczkami, powiedzmy, każdy dzień pokonywaliśmy.
0: No tak, bo powiedzmy sobie szczerze, przejazd parunastu, czy nawet paru dziesięciu kilometrów to jest jednorazowo czysta przygoda. Jedziemy, zwiedzamy, chociaż wy zwiedziliście całą Polskę, bo przecież nie jechaliście przez Zakopiankę, no tak, A1 czy inne rzeczy, tylko troszkę
2: szlakami
0: jednak
2: rowerowymi. Szlakami.

0: Typowo właśnie. I tutaj jeszcze chciałem tylko dopowiedzieć, tutaj serdeczne podziękowania właśnie dla Artura, mówię, dla Jacka i dla Mateusza, z racji tego, że jakby ten bus, który nam towarzyszył, naprawdę bardzo ułatwił nam sprawę, chociażby dlatego, że nie musieliśmy tych bagaży ze sobą targać, czy właśnie jak był deszcz, to była możliwość potem przebrania się w suche ubrania, tak więc tutaj serdeczne podziękowania dla nich.
1: Zrozumiem, bez żadnych przygód nic wielkiego się nie stało i taką trasę można powtarzać, tak? Zachęcacie innych.
0: Jak najbardziej, pomysły na przyszły rok już są, jakieś tam zarysy tworzymy. Oczywiście szczegóły jeszcze nie są dograne, bo to na razie takie luźne rozmowy, jak my to mówimy, ale na pewno chyba pójdziemy w to, więc chociażby z racji tego, że był to pozytywny odzew, więc na pewno będziemy starać się jeszcze pomagać innym.
1: No to jeszcze o tej pomocy porozmawiamy, za chwilkę podsumujemy sobie też właśnie jej efekty, jeżeli chodzi o to, co najważniejsze, czyli o pomoc. No i właśnie powiemy troszkę jeszcze o tych planach i o tym, co będzie się działo, jeżeli chodzi o Klub Rowerowy w Strzebilni, ale to już po krótkiej przerwie.

0: I wracamy, proszę Państwa, do tego, co działo się, jeżeli chodzi o wielki przejazd rowerowy z Zakopanego do Helu w wykonaniu członków klubu rowerowego Strzebilino. No powiedzcie proszę, jeżeli chodzi też o ten finał, bo cała trasa to jest oczywiście wielki wysiłek, to wielkie pędzenie, byle się udało, walczenie z różnymi przeciwnościami losu, z gumami, z pogodą, z deszczem, ale na końcu, jak już wjechaliście, to co poczuliście? To było radość, zmęczenie, ulga, czy wszystko po prostu kumulacja w jednym?
1: To były takie troszeczkę mieszane uczucia, bo pierwsze to było tak,

jakby szczęście i zadowolenie, żeśmy dojechali do końca, tak? A jak już w ogóle zobaczyliśmy ludzi, którzy na nas czekają, tam były rodziny właśnie tych dzieci, było też jedno z dzieci, ponieważ Madzia niestety, ale musiała przebywać w szpitalu w tym czasie, kiedy myśmy jechali i oni tam czekali na nas, powiedzmy.

0: Tak, nie mieliśmy już powiedzmy za dużo tych sił, ale tak myślałem sobie, że jakbyśmy jeszcze może dwa etapy dali radę przejechać, to byśmy dali radę, tak, nie byłoby problemu.
1: Natomiast było na prom i kółko.
0: Tak, no natomiast to taki był cel i dojechaliśmy, no i to się udało zrealizować, to jest najważniejsze. No i taka ostatnia kwestia, która też jest jakby chyba najważniejsza w tej całej sprawie, że udało się pomóc tym dzieciakom, no i tak łącznie z tego, co udało nam się zebrać na zbiórce poprzez Się Pomaga oraz poprzez kiermasz, który czas był zorganizowany, plus jeszcze inne indywidualne wpłaty, można przyjąć, że żeśmy zebrali około 40 tysięcy złotych.
1: No to już jest ładna kwota za coś.
0: I uważamy, że to jest duży sukces jakby tego całego przedsięwzięcia, bo taki był cel i wiemy, że te środki na pewno obojga tym dzieciom pozwolą jakby na kilka lat, żeby one właśnie miały tą rehabilitację i żeby ich ten rozwój postępował. Także to się udało.
1: No i to chyba bardzo buduje, co? Że kiedy osiągamy cel, który sobie założyliśmy i to jeszcze z górką, no bo powiedzmy sobie szczerze, no chyba nie myśleliście, że aż teraz taką kwotę uda się i tak ładnie to wszystko ogarnąć i zebrać, no to chyba jest to też zadowolenie, ale też taka no, siła do tego, żeby działać dalej.
2: Dokładnie, to jest motywacja. To jest właśnie, tu można wiele razy to powtarzać, że wiele osób można naprawdę wiele uczynić i tu właśnie my poprzez ten przejazd, ludzie poprzez wpłaty. Tak więc wspólnymi siłami naprawdę można wiele zdziałać i pomagać innym, co jest, wydaje mi się, bardzo ważne w dzisiejszych czasach.
1: No i to jest też bardzo ważne, bo ci inni zużyli się, było bardzo dużo ludzi, którzy wam kibicowało. To też chyba jest fajne, że oprócz tych kilkunastu, no 11 osób was z klubu rowerowego, no to jest jedna rzecz, ale nie każdy mógł jechać, a jednak bardzo dużo osób jednak stwierdziło, że w ten czy inny sposób po prostu wam pomogą.
0: No ja chciałem jeszcze podziękować właśnie przy okazji, jak tu już jesteśmy tym wszystkim ludziom, których spotkaliśmy na trasie podczas naszego przejazdu. Jedni jakby się dziwili w ogóle, że pokonujemy taką trasę, ale też chciałbym jakby ogromne podziękowania przekazać jakby tym osobom, które jakby pomogły nam zorganizować jakby tą całą wyprawę, czyli tym wszystkim firmom, plus te wszystkie noclegi, które mieliśmy na trasie. Można powiedzieć, przyjęły nas jakiś tam przysłowiowy grosz, albo nawet bezpłatnie i byliśmy naprawdę tak mile zaskoczeni po drodze, że tyle jakby od drugiego człowieka dobroci otrzymaliśmy i to jest właśnie budujące, że jak my, nie wiem, Polacy chcą zrobić jakąkolwiek akcję taką charytatywną w jakimś szczytnym celu, to my w tym właśnie momencie potrafimy się wszyscy zjednoczyć i jakby wszystkie ręce na pokład i to się udaje. I dlatego to też pokazuje, że jeżeli chcemy cokolwiek osiągnąć i cokolwiek tutaj wspólnie zorganizujemy, czy tutaj właśnie w klubie jakby ten pomysł wyszedł od nas, ale gdzieś żeśmy z tym poszli dalej, szerzej, to jest właśnie możliwość, żeby jakby to zrobić, to się uda finalnie, no i te pieniążki udało się pozyskać.
1: No ktoś kiedyś powiedział, że my jesteśmy takim narodem zrywów, tak? Więc no, kolejny zryw za nami, ale rozumiem, kolejny przed nami.
2: Dokładnie. Mamy wiele atrakcji, wiele wydarzeń przygotowanych na najbliższy czas, chociażby najbliższa niedziela. To jest, przyjedzie do nas do Strzebielina, do szkoły podstawowej w Strzebielinie właśnie Aga Patoka, przeprowadzi warsztaty. Potem będzie oczywiście przejazd krótki rowerowy dla całych rodzin. No i zakończony piknikiem, jakąś właśnie smażeniem kiełbaski. Myślę, że będzie też popcorn, więc tutaj serdecznie zapraszamy. Oczywiście jest tego cała masa. Część już o części informowaliśmy w naszych mediach społecznościowych, część jeszcze nie. Będzie to między innymi, tak jak w zeszłym roku, kino właśnie dla dzieci. Będą to dwa seansy właśnie bajek przygotowanych dla dzieciaków, poprzedzone oczywiście krótkim przejazdem rowerowym. Tak więc cała masa wydarzeń przygotowana jest dla tych najmłodszych, dla całych rodzin, nie tylko dla tych wyczynowców, ale też dla tych mniej, którzy pokonują mniej kilometrów.
1: No i jeszcze wczorajszy wielki przejazd rowerowy, to też mieliście co robić, nie da się ukryć.
0: Tak, udało nam się jako klub rowerowy z Strzebielina być jakby koordynatorem, też jednym z koordynatorów tej całej akcji i właśnie jakby poprowadziliśmy jeden z peletonów, gdzie zaczęliśmy go właśnie od Strzebielina. No to było dla nas wielkie wydarzenie. Fakt, że też wielkie z tego tytułu, że pogoda troszeczkę nie dopisała początkowo, bo jechaliśmy od Wejherowa w sumie do prawie do Rumi w deszczu. Ale jak widać po uczestnikach, a była ich dosyć duża ilość, bo to podejrzewam, że tak, no nie liczyłem dokładnie, ale gdzieś około 2-3 tysięcy finalnie osób było już w Sopocie, jakby te dwa peletony się złączyły, które jechały od strony powiedzmy Gdyni i Gdańska. Także impreza bardzo, bardzo udana, bardzo dużo rowerzystów, no i też fajna atmosfera taka w takim duchu właśnie sportowym.
1: No nic, tylko jeździć, tak? I to jeździć razem z wami w Strzebilinie, chociaż nie trzeba być ze Strzebilina.
2: Oczywiście, że tak. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na nasze przejazdy, chociażby tak jak jeszcze nie wspomniałem, tu w każdą sobotę, w takim okresie tym tutaj od czerwca

0: Zaczęliśmy rowerowe poranki, tak więc tutaj trasa 20 km o 8 z placu księdza Ryszarda Rajskiego, chociaż poszliśmy troszeczkę dalej w niektóre dni, ale to oczywiście trzeba śledzić nasze media, bo to nie jest jakby na bieżąco już z góry założone. Też udajemy się do innych miejscowości, chociażby byliśmy już w Bożym Polu, w Łęczycach, w Kębłowie tydzień temu byliśmy, a za tydzień jesteśmy w Strzebinie, więc jak najbardziej wszystkich zapraszamy, nie tylko ze Strzebielina czy z gminy Łęczyce, z pozostałych miejscowości, jak najbardziej.
1: Ja jeszcze tylko dodam, że też robimy często nocne przejazdy, robimy tak zwane pięćdziesiątki, setki, ale to oczywiście, tak jak tutaj Karol powiedział, śledźcie nasze media społecznościowe, tam są wszystkie informacje.
2: No to proszę Państwa, zachęcamy oczywiście do tego serdecznie i kibicujemy, czekamy na kolejne wspaniałe cele, które na pewno uda się zrealizować właśnie rowerzystom z klubu rowerowego Strzebilino, którym już dzisiaj dziękuję, bo naszymi gościami właśnie byli oni, czyli Karol Mielewski, Artur Szczypior. Dzięki ślicznie i do zobaczenia.
0: Dzięki bardzo, do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.

0: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726 004 004.
4: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, Dewalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AWTools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
5: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
6: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego

0: pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wiki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
1: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.46 na zegarach. Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas zobaczyć, czym żyje nasz region. Za nami weekend wypełniony dosłownie po brzegi rozmaitymi wydarzeniami. No i o nich sobie troszeczkę porozmawiamy. Ze mną w studiu są Tomasz Smuga z portalu nadmorski24.pl oraz Mieszko Weltrowski z swojej telewizji morskiej. Może od portalu dzisiaj zaczniemy?
2: Co jak na musimy.
3: A Mieszko na siebie wskazywa.
2: Jak
3: dobra,
2: musimy.
3: Jak musimy. To ja zacznę na sportowo. Za nami czwarty ogólnopolski miting lekkoatletyczny dla dzieci i młodzieży w Redzie. Ponad było 1000 osób startów, chyba 1037, jeżeli dobrze pamiętam. Już możecie zobaczyć zdjęcia z tego wydarzenia na morski24.pl, a także artykuł. I tutaj pokazujesz na mnie palcem, nieładnie
1: pokazywać palcem. Bo pierwszy raz słyszę w życiu określenie osobo startów.
2: No, tak. Też ty na sporcie się mało
3: tak,
2: znasz.
3: Tak, tak. Ale tutaj dodam tylko, że meeting był jedną z części dni Redy 2026, to także twoja telewizja morska była tam z kamerą, także możecie już zobaczyć zdjęcia, materiały z tego wydarzenia na portalu nadmorski24.pl. Tutaj nam Jakub Szumilas, nasz prowadzący audycję Szum Historie, przygotował także artykuł tak ciekawostkowy o domach podcieniowych. Wiecie, co to jest?
1: Ja się dzisiaj dowiedziałem. Domy podcieniowe,
3: tak to się fachowo nazywa. Dzisiaj przygotował artykuł na ten temat i od razu osadził tam także audycję swoich Szum Historii. Także możecie i przeczytać, i wysłuchać. Dzisiaj oczywiście także taka pogoda deszczowa za oknem, no to troszeczkę wypadków dzisiaj na naszych drogach powiatu wejherskiego było, o czym poinformowała policja, między innymi na trasie kaszubskiej i gdzie tam jeszcze, i w Zamostnym w gminie Wejherowo. I to już Mieszko patrzył, bo też chcę już coś już powiedzieć w swojej telewizji morskiej, tylko zaproszę dzisiaj jeszcze na podcast Sportowa Fala po godzinie 20. Dzisiaj będzie troszeczkę mundialowo. Wspominamy Mistrzostwa Europy i pobyt Hiszpanów w Gniewinie 2012.
1: A my teraz dowiemy się, jakie materiały zostaną poruszone w serwisie informacyjnym twojej telewizji morskiej, rzecz jasna.
2: A my dzisiaj nie o Hiszpanach, chociaż ja akurat dobrze to przypominam, bo prowadziłem wtedy ich centrum prasowe na cały świat, więc to było ciekawe. Ale faktycznie, jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy, to także będziemy i na meetingu lekkoatletycznym, i na dniach Redy, jeżeli chodzi o ich koncertowe wydanie. Także, bo oczywiście takie miało miejsce. Wspaniałe gwiazdy

0: zagościły też na tym wydarzeniu łącznie z Oskarem Cymsem. A także będziemy chociażby jeszcze w Wejherowie, tam w sobotę w tutejszym parku miało miejsce naprawdę wielkie wydarzenie. Pierwsza edycja pikniku Łączy Nas Dobro, no i tutaj naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, chyba nikt nie stwierdzi inaczej, niż że była niezwykle udana i trzeba teraz podliczyć wszystkie środki, a za rok już szykować się, żeby zrobić kolejną edycję, więc na tych wydarzeniach jeszcze innych oczywiście będziemy dzisiaj w serwisie, a jak dużo się działo, to i pewnie jutro będziemy opowiadać dalej, co się działo w odmieniony weekend, więc zapraszamy serdecznie do nas, śledzenia do nas i do 17.20. Do zobaczenia.
1: A jeżeli zaraz będziecie siedzieć za kierownicą albo już siedzicie, no to o godzinie 15.30 zobaczymy, jak wygląda sytuacja na drogach naszego regionu.

0: Reklama.
1: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
2: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
1: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
2: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
3: 23 czerwca na godzinę 18 zapraszamy do Centrum Samorządowego w Szemudzie na koncert z okazji Dnia Ojca od Kaszub po Norwegię.
4: I na jedne binie spotkają z orkiestrę Stolece Norwegii z Oslo i nasze Siemałcko.
3: Orkiestry Dente. A gdy te wszystkie instrumenty zagrają razem,
4: to może da stać belnych że młyt. Prawdziwy orkiestrowy młyce.
3: Zabierzcie tatę i mamę, rodziny i przyjaciół.
4: Przejedz ta wszyscy.
3: Wstęp wolny. Widzimy się w Szemudzie.
4: Do usłyszeni.
3: Zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kielkowski.
5: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
6: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj.

0: Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy. Reklama.
2: Obława w Białej Podlaskiej. Mężczyzna zastrzelił przechodnia. Wyjątkowa operacja. Lekarze praktycznie przyszyli głowę pacjentowi. Fani jednego z najsłynniejszych zespołów rockowych Foo Fighters zjechali do Warszawy. Wieczorem koncert. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Białej Podlaskiej trwa obława za mężczyzną, który nad ranem śmiertelnie postrzelił przechodnia. Do zdarzenia doszło na parkingu przy ulicy Terebelskiej. Napastnik miał oddać kilka strzałów w kierunku przechodnia. Ofiara zmarła mimo natychmiastowej reakcji służb. Policja apeluje o pilny kontakt do wszystkich, którzy mogą mieć informacje na temat zdarzenia albo sprawcy. Wyjątkowa operacja w białostockim szpitalu. Świadkowie mówią, że lekarze praktycznie przyszyli głowę pacjentowi. Mówią lekarze, docent Tomasz Łysoń i profesor Urszula Kościuczyk.
3: Stwierdziliśmy, że praktycznie głowa odłączyła się od reszty ciała, przynajmniej jeśli chodzi o kręgosłup oczywiście. Pacjent już miał niedowład kończyny górnej i jego stan neurologiczny się pogarszał.
4: W stanie, którym jest dzisiaj, to jest naprawdę fenomenalny, bym powiedziała. Jest wydolny oddechowo, ma założoną rurkę, przez którą ma możliwość komunikowania się.
2: A jak doszło do tego zdarzenia, opowiada małżonka pacjenta, pani Marianna.
5: Pojechaliśmy na działkę, mąż zaczął tam przy pielęgnacji trawy, zaczął robić aerację. Patrzę, że mąż siedzi na huśtawce. Pytam się, a co ty odpoczywasz? On mówi, że nie, ja upadłem. Mówi, tak się strasznie uderzyłem, że nie dam rady oddychać. Henryk się narodził ponownie po prostu. Dziękuję wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, wszystkim, którzy pracują na tym oddziale.
2: Mężczyzna przeżył, najprawdopodobniej zachowa też sprawność rąk i nóg. Od 1 lipca rosną minimalne pensje w ochronie zdrowia. To coroczna podwyżka. Lekarze ze specjalizacją dostaną ponad 1000 zł podwyżki minimalnego zasadniczego wynagrodzenia, czyli będą zarabiać co najmniej niecałe 13 tysięcy brutto. Pielęgniarki i położne z tytułem magistra i specjalizacją minimum 11,5 tysiąca. Dotyczy to pracowników na etacie, mówi Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
6: Podwyżki są zarezerwowane dla osób, które są zatrudnione w systemie umowy o pracę. Natomiast kwestia wynagrodzenia osób na umowach kontraktowych jest negocjowana zwykle pod koniec roku na następny rok. To jest ustalone i to niejako nie wchodzi w tę gestię.
2: Podwyżki dostaną też niemedyczni pracownicy, na przykład w sekretariacie. Płace wzrosły o blisko 9%. Żołnierze NATO z Litwy, Francji i Polski od jutra przez 10 dni będą ćwiczyć w rejonie przesmyku suwalskiego. To manewry pod kryptonimem Dzielny Dzik. Wojskowi proszą, by nie publikować w internecie ewentualnych zdjęć z przejazdu kolumn wojskowego sprzętu. Kapitalny turniej Kamila Majchrzaka, nasz tenisista, wygrał na trawie w Sertogenbosch imprezę rangi ATP 250. To największy sukces w jego karierze. Po drodze pokonał trzech tenisistów z pierwszej dziesiątki światowego rankingu. Jednego z nich w finale Australijczyka Alexa de Minaura 6-3-2-6-7-6.
7: No jest to dla mnie nieprawdopodobna sprawa, piękny urywek mojej kariery i tego, co przeszedłem ja i przeszli moi najbliżsi i mój team.
2: Majchrzak awansował na najwyższe w karierze 47. miejsce w światowym rankingu tenisistów. Jeden z najpopularniejszych zespołów rockowych na świecie wystąpi dziś w Polsce. Amerykański zespół Foo Fighters zagra na Stadionie Narodowym w Warszawie, promuje nowy album. To grupa założona przez byłego perkusistę zespołu Nirvana.
8: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Powiat docenił organizację i działaczy. Za nami święto organizacji pozarządowych powiatu wejherowskiego. Wydarzenie organizowane z inicjatywy Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego było okazją do podziękowania osobom i grupom, które na co dzień poświęcają swój czas na działalność społeczną, charytatywną, sportową i kulturalną.
9: Jak co roku bogaty program artystyczny, ale jakby głównym elementem tego wydarzenia jest gala, podczas której nagrodzimy trzy organizacje i trzech działaczy, organizacji pozarządowych. Przypomnę, że od 5 lat z inicjatywy właśnie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego staramy się nagrodzić najbardziej aktywnych działaczy czy też organizacji.
8: Mówi przewodniczący Powiatowej Rady Działalności i Pożytku Publicznego w Wejherowie Radosław Kamiński. W tym roku nagrody

0: trafiły do KGW Szamut, KGW Łężyckie Białki oraz wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Wśród wyróżnionych osób znaleźli się Piotr Buławat, Adam Elwart i Jolanta Król.
1: Działamy od 2018 roku, z końcem grudnia się nawiązałyśmy. Głównie się skupiamy na działalności społecznej. Jest to działalność bardzo obszerna, ponieważ w swojej działalności mamy pomoc Ukrainie, pomoc powodzianom, pomoc hospicjom. Szyłyśmy maseczki, najwięcej uszyłyśmy maseczek właśnie w czasie pandemii, 4126 maseczek. Nie było takiego koła gospodyń, które by tyle zrobiło w powiecie wejherowskim czy tam w województwie pomorskim, to już wiemy. I głównie się skupiamy na pomocy drugiemu człowiekowi.
0: Opowiada przewodnicząca koła gospodyń Łężyckie Białki w Łężycach Ewa Bergman. Otrzymanie Nagrody Róże Północy było dla członkiń koła dużym wyróżnieniem. Jak zaznacza przewodnicząca, zgłoszenie do konkursu było inicjatywą byłej szefowej organizacji. Łeba otrzymała 25 tysięcy złotych w ramach programu Pomorskie OSP 2026. Środki zostaną przeznaczone na doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, który ma wspierać działania związane z ochroną życia i zdrowia mieszkańców oraz turystów. Program realizowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego ma już swoją czwartą edycję i systematycznie wspiera rozwój i modernizację OSP w regionie. Otrzymane środki pozwolą na dalsze doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób odwiedzających Łebę, mówiła burmistrz Łeby Agnieszka Derba. Władze miasta zaznaczają, że doposażenie strażaków ochotników jest procesem ciągłym i wymaga stałych nakładów finansowych, dlatego każda forma zewnętrznego wsparcia ma duże znaczenie. Każde takie wsparcie realnie wzmacnia nasze możliwości ratownicze i pomaga strażakom skuteczniej reagować w sytuacjach zagrożenia, dodała burmistrz Łeby Agnieszka Derba. Od poniedziałku w Ustce kierowcy znów muszą płacić za postój w centrum miasta. Od 15 czerwca obowiązuje śródmiejska strefa płatnego parkowania. Jak mówi burmistrz Ustki Jacek Maniszewski, kierowców czeka kilka zmian.
2: Dochodzą weekendy, soboty i niedziele. Do tej pory nie mogliśmy tego robić, ale ustawodawca nas w tym umocował i mogliśmy taką uchwałę przyjąć. Radni przyjęli tą uchwałę i od tego sezonu będzie właśnie też weekendy i w niedzielę. Ceny nie zmieniamy, ceny są takie same jak w zeszłym roku, czyli 6 zł za godzinę.
0: Za drugą godzinę postoju stawka wynosi 7 zł, a za trzecią trzeba zapłacić 8 zł. Opłata całodzienna wynosi 50 zł. Mieszkańcy Śródmieścia posiadający ustecką kartę mieszkańca za postój w strefie zapłacą 30 zł miesięcznie, a pozostali mieszkańcy 50 zł. Osoby, które nie uiszczą opłaty za postój, muszą liczyć się z dodatkową opłatą w wysokości 200 zł. Dodajmy, że nie są to jedyne zmiany. Śródmiejska strefa płatnego parkowania została rozszerzona o ulicę Parkową wraz z przyległym parkingiem. Opłaty za postój w centrum Ustki będą obowiązywać do połowy września.
3: Sponsorem audycji jest hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
4: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
5: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
7: Zacznijmy od czegoś bardziej pozytywnego. Już niedługo pogoda zacznie się poprawiać. To jest takie chwilowe, dosłownie pogorszenie pogodowe. A dziś jedynie 14 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 15 w gminie Luzinie, 16 w Wejherowie, Rezierumie, Gdyni, Pucku, Kosakowie, a także Słupsku, Lęborku czy Kobylnicy. Po regionie od samego rana krążą przelotne opady deszczu. Mogą pojawić się także burze. Wiatr słaby i umiarkowany, choć w czasie burzy akurat wiatr może być porywisty.
3: Sponsorem audycji była hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
4: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
5: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
8: Norda FM.

Muzyka na poniedziałek w Radiu Nordo FM, za nami modelki. Dzień dobry, rozpoczynamy nowy tydzień i nowe wydanie programu Nordo na fali i mam nadzieję, że weekend pozwolił naładować baterie, chociaż wiem, że poniedziałek potrafi rozładować je również szybko, ale spokojnie, Nordo FM, jesteśmy od tego, żeby popołudnie minęło trochę przyjemniej. Słuchajcie, no jak ten pierwszy mundialowy weekend? Emocji nie brakowało, prawda? Choć wielu kibiców na pewno w Polsce pewnie wciąż zadaje sobie pytanie, jak to jest oglądać mundial bez naszej reprezentacji. Ale uwaga, mimo że biało-czerwonych na boiskach nie ma, no to dziś przed

0: godziną 16 w Nordzie na Fali pojawi się pewien polski muzyczny akcent związany z Mundialem. Będzie trochę nostalgii, trochę zaskoczenia i historia, o której nie wszyscy pamiętają. Więcej na razie nie zdradzam, bądźcie z nami. Robert Jastrzębski, zapraszam.
1: Norda na Fali. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, astronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządu nowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
3: W kącie nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kącie by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kącie. Tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie. Sebastian Cichy.
4: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, Dewalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AwuTools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
5: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
1: Reklama.

0: Colin i Blanka w Radiu Norda FM. Dużo będzie dzisiaj polskiej muzyki w Nordzie na fali. Do 18 jesteśmy razem, zapraszam. Zaglądamy na kamerę w Jastrzębiej Górze za pośrednictwem portalu nadmorski24.pl. No i raczej zdecydowanie spacer nad morze to nie będzie dobry pomysł, bo pogoda przypomina bardziej spacer z parasolem niż plażowanie z ręcznikiem. W wielu miejscach pada deszcz, chmur jest zdecydowanie więcej niż błękitnego nieba. Jak się już uprzecie na ten popołudniowy spacer nad morze, no to warto mieć pod ręką parasol i kurtkę przeciwdeszczową. Ale jak to na Pomorzu bywa w czerwcu, nigdy nie wiadomo, czy za 5 minut będzie świecić słońce, czy trzeba będzie szukać schronienia pod najbliższym dachem. Zresztą sami sprawdźcie, nadmorski24.pl. Kolejny raport z Nadbałtyku wróci jutro o tej samej porze, a my za chwilę wyjeżdżamy na nasze regionalne drogi. Sprawdzimy, jak się jeździ dzisiaj.
1: Norda na fali.
2: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
1: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
0: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
1: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia. W jednym, nowoczesnym budynku.
0: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
1: Wejdź na chopinmedica.pl
0: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
1: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48.

0: Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
1: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000.

0: Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
1: Reklama.
2: Na zegarach już 15.37 sekund, co oznacza, że wjeżdżamy ponownie na pomorsko-kaszubskie arterie. Janusz Udwiczak, witam i zapraszam na popołudniowy raport drogowy. Jazdę utrudniają nam w tej chwili opady deszczu. Pamiętajcie, że przy takiej pogodzie używamy świateł mijania, a nie do jazdy dziennej. Przed weekendem zakończył się remont na estakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni. Mam dobre wiadomości. Po wielu tygodniach utrudnień do historii przeszły na dobre korki na trasie Kwiatkowskiego. Za to na Morskiej stoimy od Uniwersytetu Morskiego oraz przed zjazdem z obwodnicy. Na Wielkopolskiej strata 7 minut od Małego Kacka do Karwin, na Sopockiej 2-kilometrowy korek. Stoimy również na Małokackiej, poza tym w Gdyni nie najgorzej. W Rumi zwolnicie na Dębogórskiej, a jeżeli wybieracie się do Redy, to na Gdańskiej kolejka od obwodowej. Zator mamy również na Puckiej. W samym Pucku spowolnienie na Wejherowskiej i Helskiej. Jeżeli jesteście nad samym morzem, to przygotujcie się na kilometrowy korek w Rozewiu na 215. Cały czas tam pracują drogowcy, mamy zwężenie, ruch odbywa się wahadłowo. Wracamy do Małego Trójmiasta Kaszubskiego. W centrum Wejherowa w tej chwili na pierwszym biegu jedziemy Sobieskiego, Dworcową 10 lutego Świętego Jana. Tradycyjnie postój na Batalionu Morskiego. Na Przemysłowej czekamy od ulicy Rogali do Bolszewa. Na Zamosnej kolejka troszkę krótsza niż zwykle. Na Starej Szóstce jazda zderzak w zderzak od Bolszewa, ale już za to za Gościcinem pojedziecie płynnie. I tak dojeżdżamy do Lęborka, tam postoicie na Zwycięstwa, Alei Niepodległości, w centrum też koreczek na Kossaka i Alei Wolności. Krajową Szóstką do Słupska jedziemy bez utrudnień, na wylotówkach ze Słupska w tej chwili najdłuższe kolejki na 21 do Kobylnicy, mamy też spiętrzenie na Kaszubskiej. W centrum Słupska najgorsza sytuacja w tej chwili na Kościuszki, Tramwajowej i Zamkowej. Życzę zatem dużo cierpliwości za kółkiem i szerokiej drogi.
3: Sponsorem audycji jest hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
4: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Ciągle pada, śpiewały czerwone gitary i niestety taka pogoda będzie nam towarzyszyć do końca dnia. W nocy niestety nie odpoczniemy od opadów, możliwe nawet burze. Na termometrach od 10 stopni w Wejherowie, Lęborku i Słupsku do 12 w Gdyni, Redzie i Pucku. Synoptycy prognozują za to przejaśnienie, przebłyski słońca od wtorkowego poranka. Przynajmniej w pierwszej części dnia taka pogoda się utrzyma. Jutro jednak nadal chłodno, od 15 stopni w Dębkach, Karwi, Pucku, po 16 w Wejherowie, Rubi i Gdyni. Najwięcej wskażą termometry w Słupsku w okolicach 18 kresek powyżej zera.
3: Sponsorem audycji była hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
4: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: Te piosenki już chyba wszyscy rozpoznają, tym bardziej fani piłki nożnej, bo to Shakira i Dajdaj, czyli oficjalny utwór tegorocznego Mundialu 2026. A my za chwilę zrobimy małą podróż w czasie. Cofniemy się aż do roku 1974, kiedy Polska zachwycała świat na boiskach Mistrzostw Świata, a kibice nucili pewną piosenkę, która stała się nieoficjalnym hymnem naszej reprezentacji. Będzie Maryla Rodowicz, będzie futbol. To właśnie ten przebój towarzyszył mundialowym emocjom sprzed ponad 50 lat, gdy drużyna Kazimierza Górskiego zdobywała serca kibiców i sięgała po trzecie miejsce na świecie. Za chwilę w fali ciekawostek opowiemy, jak powstała ta piosenka i dlaczego do dziś kojarzy się z jednym z najpiękniejszych momentów w historii polskiego futbolu. I tak jest, zagramy futbol Maryli Rodowicz, nie regulujcie odbiorników, tak będzie za chwilę. Zostańcie z nami, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Invest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
5: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
6: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy

0: Ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapyciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapyciaki.pl.
1: Reklama. Fala ciekawostek.
2: Na długo przed tym, jak mundial zaczął być kojarzony z przebojami Shakiry czy Rickiego Martina, swój wielki moment podczas piłkarskich mistrzostw miała Maryla Rodowicz. Polska artystka przypomniała właśnie archiwalne nagranie z 1974 roku, gdy podczas ceremonii otwarcia mundialu w Monachium wykonała kultowy utwór Football. W czwartek 11 czerwca rozpoczęły się piłkarskie mistrzostwa świata 2026, których gospodarzami są aż 3 kraje: Meksyk, Stany Zjednoczone oraz Kanada. Sportowym emocjom towarzyszy także muzyka. Oficjalną piosenką tegorocznego turnieju jest utwór Die Die w wykonaniu Shakiry i Barna Boya, który zabrzmiał podczas jednej z 3 ceremonii otwarcia w Meksyku. Mundialowe przeboje od lat są nieodłączną częścią piłkarskiego święta, budują wyjątkową atmosferę turnieju i łączą kibiców na całym świecie. Utwory takie jak Waka Waka Shakiry czy The Cup of Life Rickiego Martina na trwałe zapisały się w historii mistrzostw. Jednak zanim światowe stadiony rozbrzmiały tymi hitami, to właśnie Maryla Rodowicz w 1974 roku stworzyła jeden z pierwszych i najbardziej rozpoznawalnych mundialowych przebojów, piosenkę Football. W dniu inauguracji tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej, gdy piłkarskie emocje ogarnęły kibiców na całym świecie, Maryla Rodowicz wróciła wspomnieniami do jednego z najbardziej wyjątkowych momentów swojej kariery. Na swoim profilu w mediach społecznościowych opublikowała archiwalne nagranie, na którym podczas ceremonii otwarcia mundialu w Monachium wykonuje właśnie przebój Football. Tekst do utworu napisał Janusz Kofta, a muzykę skomponował Leszek Bogdanowicz. Z czasem piosenka stała się najbardziej rozpoznawalnym polskim mundialowym przebojem.

0: Słuchamy Radio Nord FM w poniedziałek, tu Robert Jastrzębski. Kto kibicuje drużynie Maroko? Ja widziałem pierwszą połowę meczu Maroko-Brazylia i powiem wam, no tak jak gra Maroko, no to jest petarda. Naprawdę. Brazylia przez chwilę nie miała nic do powiedzenia. Pierwszy mundialowy weekend za nami, ale też za nami weekend pełen muzyki, zabawy i rodzinnej atmosfery, bo Reda świętowała swoje 59. urodziny, a mieszkańcy pokazali, że potrafią świętować naprawdę hucznie. Były koncerty, były wydarzenia sportowe, atrakcje dla najmłodszych i występy lokalnych artystów, a my tam byliśmy, Radio Nord FM, i mamy materiały i za chwilę w serwisie regionalnym sprawdzimy, co przygotowali organizatorzy, co o tegorocznych dniach Redy mówi burmistrz miasta, a także zajrzymy za kulisy wydarzenia, podczas którego no nie zabrakło muzycznych emocji. Zostańcie z nami, a po godzinie 16 wracamy z poniedziałkową zagadką dnia.
1: Norda na fali. Zapraszam.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
3: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
2: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
3: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku. Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
4: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 720.

0: 23 331 400. Porta drzwi. Dołącz do nas.
1: Reklama.
2: Polska czeka z przekazaniem kolejnej partii migów Ukrainie. Polskie dzieci spędzają w internecie średnio ponad 4 godziny dziennie. Śpieszmy się jeść truskawki. Sezon może się szybko skończyć. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Samoloty MiG-29, które Polska jest gotowa przekazać Ukrainie do walki z Rosją, są nadal w Polsce. Nie zostaną przekazane, dopóki Ukraina w ramach umowy nie zobowiąże się do przekazania Polsce swojej technologii dronowej. Poinformował o tym właśnie wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Szymon Kępka.
3: O planach przekazania Ukrainie pozostałych w polskim wojsku MiG-29 MON informował już pod koniec ubiegłego roku. Chodzi o poradzieckie maszyny, które od lat służą w polskich siłach powietrznych i są stopniowo zastępowane nowocześniejszym sprzętem, między innymi samolotami FA-50 i F-35. Kluczowe są jednak ustalenia z Ukrainą, by ta w zamian za maszyny przekazała nam technologie dronowe. Wiceszef MON Cezary Tomczyk.
4: Umówiliśmy się ze stroną ukraińską na transfer technologii. Jeżeli ta sprawa zostanie domówiona, to zakończy się sukcesem. Budujemy swoje zdolności dronowe. Chcielibyśmy móc też w tych zdolnościach ukraińskich korzystać. I oczywiście przekażemy sprzęt Ukrainie, jeżeli ta sprawa zostanie dopięta.
3: Zapowiedzi przekazania myśliwców wywołały też spór między rządem a Pałacem Prezydenckim. Przedstawiciele prezydenta twierdzili, że nie byli informowani o szczegółach decyzji, czemu resort obrony zaprzeczał.
2: Dzieci spędzają w internecie średnio ponad 4 godziny dziennie. To więcej niż jakakolwiek inna grupa wiekowa. Takie są wyniki raportu Internet Dzieci 2026. Niemal cały ten czas pochłania smartfon. Co trzecie dziecko otwiera TikToka jeszcze przed wyjściem do szkoły między 6 a 8 rano, a co czwarte ma włączony internet jeszcze po północy. Mówi Magdalena Bigaj z Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, współautorka projektu.
5: Ja to nazywam takim treningiem dekoncentracji. To nas trenuje do ciągłego rozpraszania się i naprawdę bardzo trudno potem siedzieć w ławce w szkole.
2: Ponad 1 000 000 dzieci poniżej 13 roku życia regularnie korzysta z TikToka, Facebooka lub Instagrama, mimo że formalnie nie ma do tego prawa. Było o dzieciach, teraz nauczyciele. Połowa nauczycieli doświadcza wysokiego lub bardzo wysokiego stresu. Większość cierpi na bezsenność, przewlekłe bóle i wyczerpanie. To z kolei wyniki badania przeprowadzonego wiosną tego roku przez Uniwersytet Warszawski. Badacze postulują wprowadzenie ochrony czasu wolnego nauczycieli, rekomendują też więcej transparentności w pracy i wsparcia ze strony dyrektorów w sporach z rodzicami. Sanepid tymczasem przed wakacjami skontrolował obiekty noclegowe na Warmii i Mazurach. Zdecydowana większość z ponad 50 skontrolowanych obiektów noclegowych jest w pełni przygotowana do przyjęcia wakacyjnych turnusów. Po raz pierwszy kontrolerzy nie wystawili żadnego mandatu. Nawet o 70% mniej truskawek w skupach niż w ubiegłych latach. W tym roku sezon na słodkie owoce może zakończyć się wyjątkowo szybko, nawet za kilkanaście dni. Co się dzieje z truskawkami? Pytamy o to w jednym z największych w Polsce truskawkowych zagrożeń. Głębi w okolicach Goławina na Mazowszu. Producenci mówią, że owoce przemokły z powodu ostatnich deszczów.
6: Przykładowo, jak rwane było 2,5 tysiąca do południa, tak teraz 2 tysiące nawet nie urywamy na cały dzień.
7: Truskawka dostanie ciepła i się będzie roztapiała i będzie gniła.
2: Bo zaraz mają przyjść upały.
8: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jaros. Reda świętuje swoje 59. urodziny. Z tej okazji na mieszkańców i gości czekały koncerty, wydarzenia sportowe oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. Miasto dla odwiedzających imprezę przygotowało całą masę atrakcji, zarówno kulturalnych, jak i sportowych.
9: Zaraz zaczynamy koncertami La Via Voice, Emo, Kobranocka, no i na koniec Oscar Tims. Co ważne, fanki Oscara czekają tu od 7:00-7:30 i ta liczba rośnie. Mimo tego, że pogoda jest taka w kratkę, to słoneczko prześwituje, więc jest całkiem nieźle. Mam nadzieję, że tak to się utrzyma, co najmniej tak. Więc ludzi jest coraz więcej. Redzianie przyjeżdżają, robi się ciasno na parkingach, ale zapraszamy wszystkich, bo warto. No i równolegle od 16:00 trwa gala boksu olimpijskiego, więc sport olimpijski, w którym Polacy mieli kiedyś bardzo, bardzo duże sukcesy. Na to liczymy, że w Redzie też się to będzie rozwijało.
8: Opowiada burmistrz Redy Mateusz Richard. Bogaty program artystyczny przygotowała Fabryka Kultury w Redzie. Na scenie pojawili się lokalni artyści oraz gwiazdy znane szerokiej publiczności.
10: Od godziny 14:00 dmuchańce, gastronomia, mnóstwo atrakcji dla najmłodszych, ale także dla tych
9: starszych, którzy cały czas wiedzą, że w Redzie można liczyć na dobrą zabawę, na świetną rozrywkę. Od godziny 18 La Via Voice z Weroniką Korthals, a później już naprawdę wielkie gwiazdy. Emo znany z radia, znany z telewizji, dawka ogromnej

0: porcji rock'n'rolla w postaci koncertu grupy Kobra Nocka. No i ten Oskar Cyms, który w tej chwili no, jest królem polskiej sceny, bez wątpienia, na którego fanki zwłaszcza czekają w Redzie od wczesnych godzin porannych.
1: Mówi dyrektor Fabryki Kultury w Redzie Tomasz Wiśniewski. Na scenie wystąpił także chór La Via Voice pod dyrekcją Weroniki Korthals.
2: Nasz koncert jest zawsze pełen niespodzianek. Uwielbiamy ze sobą śpiewać i mam nadzieję, że zaskoczymy piękną pogodą, ponieważ prognozy były bardzo deszczowe, a u nas tylko słońce, dobro i radość i z taką nadzieją i myślą chcemy iść przez życie.
1: Dodaje Korthals. Zdjęcia z tej imprezy znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. W Łebieniu w gminie Wick odbyły się wojewódzkie zawody sportowo-pożarnicze młodzieżowych drużyn pożarniczych z całego terenu województwa pomorskiego. Wydarzenie zgromadziło liczne drużyny z jednostek OSP z całego regionu. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych zawody przebiegały sprawnie i bezpiecznie dzięki dobremu przygotowaniu organizatorów, sędziów oraz opiekunów. Młodzi druhowie rywalizowali w kilku konkurencjach sprawdzających zarówno sprawność fizyczną, jak i umiejętności pożarnicze. W rywalizacji musztry wśród dziewcząt zwyciężyła OSP Sianowska Huta przed Dąbrówką i Łebieniem. W kategorii chłopców najlepsza okazała się OSP Leśno, kolejne miejsca zajęły OSP Gołczewo oraz OSP Gnieżdżewo. W konkurencjach rozwinięcia bojowego i biegu sztafetowego wysokie wyniki osiągnęły m.in. OSP Gnieżdżewo wśród dziewcząt oraz OSP Pomieczyno wśród chłopców, co potwierdziło bardzo dobry poziom przygotowania uczestników. Organizatorzy podziękowali wszystkim drużynom za zaangażowanie i sportową postawę. Wyrazy uznania skierowano także do sędziów, opiekunów sołectwa Łebień oraz kół gospodyń wiejskich, które wsparły przygotowania wydarzenia. Zawody zakończyły się sprawnie i stały się okazją do integracji młodzieżowych drużyn pożarniczych z całego Pomorza, promując jednocześnie ideę strażackiego szkolenia i współpracy. 80-lecie istnienia obchodzili druhowie z jednostki ochotniczej Straży Pożarnej w Damnicy w powiecie słupskim. Świętowanie, które zbiegło się z trzydniowymi dniami gminy Damnica, rozpoczął barwny korowód, na czele którego szła orkiestra Dęta imienia Ziemi Sławieńskiej. W trakcie uroczystości podsumowano ostatnie 8 dekad działalności OSP Damnica. Dwaj druhowie, Grzegorz Woźniak i Jakub Knut, otrzymali odznaki strażak wzorowy. Ponadto przyznano brązowe medale za zasługi dla pożarnictwa. Podczas uroczystości poinformowano także o nadaniu podczas powiatowego dnia strażaka złotego znaku Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej druhowi Jarosławowi Ziemskiemu. Rada Gminy przyznała też 5 druhom wyróżnienia Zasłużeni dla Gminy Damnica. W tym szczególnym dniu dziękujemy za Waszą służbę, którą każdego dnia niesiecie z olbrzymim zaangażowaniem i poświęceniem. Ochotnicza Straż Pożarna jest filarem bezpieczeństwa mieszkańców, a Wasza postawa budzi powszechny szacunek i uznanie, podkreślił Kazimierz Kozina, przewodniczący Rady Gminy Damnica. Miłą niespodzianką od damnickich ochotników dla wszystkich uczestników uroczystości był imponujący tort, a koło gospodyń wiejskich z Łebienia poczęstowało grochówką. Po części oficjalnej odbył się piknik rodzinny. Strażacy prezentowali sprzęt, przeprowadzono pokaz ratownictwa technicznego, a dla dzieci przygotowano zabawy na dmuchańcach. Festyn zwieńczył recital Marty Sikory-Poważyńskiej.
3: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
4: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: I temperatura i ciśnienie poszły nam w dół. Dziś na termometrach jedynie 14 stopni Celsjusza w Dębkach, Władysławowie, Łepie-Ustce, 15 w Gniewinie, Luzinie, 16 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach z kolei jedynie 1001 hektopaskali, czyli już niskie ciśnienie. Zachmurzenie duże, z chmur pojawiają się od samego rana przelotne opady deszczu, a co więcej, po regionie krążą sobie także burze, więc może nam dzisiaj pogrzmieć trochę.
3: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
4: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
6: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Ale to był hit. Dzisiaj ponownie w Radiu Norda FM. Ozon, Dragostanin Day i dzień dobry, mówię ponownie, Robert Jastrzębski. Norda na fali się kłania do 18, jesteśmy razem. Przypomnę, że mamy poniedziałek, 15 dzień czerwca, a swoje imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Jolanta, Wit, Oliwia i Witold. Solnizantom życzymy dużo zdrowia i uśmiechu i udanego tygodnia. Mamy dzień wiatru, a patrząc na pogodę za oknem można odnieść wrażenie, że wiatr doskonale wie o swoim święcie i postanowił uczcić je z przytupem. Do tego jeszcze dorzuca nam deszcz. Ale jest też również Światowy Dzień Praw Osób Starszych, dlatego przesyłamy serdeczne pozdrowienia wszystkim seniorom słuchających Radia Norda FM i towarzyszymy Wam również właśnie w poniedziałek. Bądźcie razem z nami, w tej godzinie sprawdzimy, co na regionalnych drogach, za chwilę kolejna lekcja Kaszubskiego, no i odpalimy zagadkę dnia.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726 004 004.
4: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20.

0: 15 czerwca przyjdź do Bormaxu na pomorskie targi narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców, testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tank Tools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
1: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
2: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
3: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
4: Reklama.

0: listy?
1: Yhac.
2: Yhac.
1: Yhac.
2: Yhac.
1: Yhac.
2: Yhac.
1: Boleć.
2: Boleć.
1: Włosy mnie yhają, muszę iść do balbire.
2: Gdy włosy bolą, lepiej niech je zgolą.
1: Włosy mnie yhają, muszę iść do balbire.
2: Yhac.
1: Boleć.
2: Yhac.
3: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
6: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
7: Lorda na fali. Lorda na fali.

0: Tu Radio Norda, tu Nordo na fali. Kierowcy, mam dla was naprawdę dobrą wiadomość. Wszystko wskazuje na to, że już za kilkanaście dni będzie można przejechać całą trasą S6 od Trójmiasta aż do Szczecina. Z tego co czytam w nadmorskim24.pl, drogowcy kończą ostatni brakujący odcinek w okolicach Lęborka, a otwarcie ma nastąpić jeszcze przed wakacjami. No i oczywiście dzięki temu podróż pomiędzy Trójmiastem a Szczecinem skróci się nawet do około 3,5 godziny. Pięknie, prawda? To oznacza mniej czasu za kierownicą, a więcej czasu na plaży, rybkę albo po prostu wakacyjny odpoczynek. Kierowcy, zostańcie jeszcze z nami, bo za chwilę ostatni raport drogowy, a później kilka słów o pogodzie. No i na Facebooku odpalamy zagadkę dnia. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne.

Konci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Konci. Tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie.

0: Cieplac plac zwycięstwa. Ponadto postój taksówek wraz z miejscem postoju dla autokarów zostaną tymczasowo przeniesione w inne miejsce. Jak informują słupscy urzędnicy, za złamanie zakazu parkowania kierowcy muszą się liczyć z odholowaniem pojazdu i pokryciem kosztów. Zmiany w organizacji ruchu na Placu Zwycięstwa są związane z przygotowaniami do 125. urodzin ratusza i związanym z tym programem wydarzeń, m.in. wieczorem atrakcji i koncertem dla mieszkańców. Przenosimy się do Ustki, bo tutaj kierowcy znów muszą płacić za postój w centrum miasta. Od dzisiaj, od 15 czerwca obowiązuje śródmiejska strefa płatnego parkowania. Za drugą godzinę postoju stawka wynosi 7 zł, a za trzecią trzeba zapłacić 8 zł. Opłata całodzienna wynosi 50 zł. Mieszkańcy Śródmieścia posiadający ustecką kartę mieszkańca za postój w strefie zapłacą 30 zł miesięcznie, a pozostali mieszkańcy 50 zł. Osoby, które nie uiszczą opłaty za postój, muszą liczyć się z dodatkową opłatą w wysokości 200 zł. Dodajmy, że to nie jedyne zmiany. Śródmiejska strefa płatnego parkowania została rozszerzona o ulicę Parkową wraz z przyległym parkingiem. Opłaty za postój w centrum Ustki będą obowiązywać do połowy września. I jeszcze na koniec mamy informację o tym, że ulica Zielona w Cewicach zostanie przebudowana. Powiat Lęborski podpisał umowę na realizację inwestycji obejmującej modernizację drogi powiatowej oraz budowę nowego wyniesionego przejścia dla pieszych w rejonie ulicy Topolowej. Prace mają poprawić bezpieczeństwo i komfort mieszkańców oraz kierowców. Zgodnie z podpisaną umową roboty mają zakończyć się 15 sierpnia tego roku. W czasie prowadzenia prac mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu, jednak samorządowcy podkreślają, że efektem będzie nowocześniejsza i bezpieczniejsza infrastruktura drogowa.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Tak jak widać za oknem, w regionie dzisiaj raczej zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, do tego przelotne opady deszczu i możliwe burze. Temperatury też nie za specjalne jak na połowę czerwca. 16 stopni w Gdyni, w Wejherowie podobnie, tak samo w Słupsku i w Lęborku, a nad morzem 14 stopni pokazują termometry. W nocy będzie podobnie, przelotne opady deszczu i możliwe burze i tylko 10 stopni pokażą termometry w Wejherowie, w Gniewinie, w Luzinie i w Słupsku.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Bum, bum, bum, Radio Norda robi szum. Robert Jastrzębski, no nie mogłem się powstrzymać, bo za nami Venga Boys i ta słynna piosenka, prawda? Więcej takich oldschoolowych nagrań znajdziemy po godzinie 18 w programie Norda Party. Zapraszam, a u nas w Nordzie na fali nowy tydzień z zagadką dnia, czyli nowa szansa na nagrodę i nowa okazja, żeby sprawdzić, czy poniedziałek nie wyłączył nam jeszcze trybu myślenia. No to zapraszam, Facebook Radio Norda FM, znajdziemy tam trzy słowa, zegar, sklep i drzwi. Trzeba skojarzyć i rozszyfrować hasło, które mam dzisiaj w głowie. I jak zawsze przygotowałem wskazówki, podaję pierwszą, zapiszcie. Hasło składa się dzisiaj z dwóch wyrazów. I słuchajcie, bo został mi już ostatni voucher o wartości 50 zł do wykorzystania w chacie rybaka. To ekologiczna hodowla Pstrąga, świeże ryby prosto z Kaszub, czyli miejsce, które znajduje się w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3. Zapraszamy, sprawdźcie sami, a dzisiaj 50 zł do wykorzystania właśnie tam. Dla kogoś, kto jako pierwszy rozpracuje zagadkę. Zegar, sklep i drzwi, z czym to się może kojarzyć, kombinujcie, a u nas za chwilę magazyn kulturalny.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
5: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
6: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
7: W Shop & Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
6: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
7: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
6: Shop & Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
7: Wejdź na shopandmedica.pl
6: lub zadzwoń 571-824-501. Shop & Medica.
7: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
8: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl.

0: Zapraszamy do Bolszewa.
1: Reklama.
2: Okno na kulturę.
3: W poniedziałkowe popołudnie czas sprawdzić kulturalną mapę Pomorza i Kaszub. Jan Żudwiczak, witam ponownie i zapraszam na ostatnie dziś wydanie Okna na kulturę. Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku zaprasza dzieci, młodzież, nauczycieli, rodziców oraz wszystkich miłośników książek do udziału w dwóch ogólnopolskich akcjach promujących czytelnictwo. Czytanie na Polanie oraz Jak nie czytam, jak czytam. Będzie to niecodzienna okazja do wspólnego spędzenia czasu z książką na świeżym powietrzu. Ideą obu akcji jest pokazanie, że czytanie może być przyjemną formą wypoczynku, integracji i budowania relacji. Wystarczy zabrać ze sobą ulubioną książkę oraz koc i dołączyć do wspólnego czytania w otoczeniu zieleni. Czytanie na Polanie oraz akcja Jak nie czytam, jak czytam już w najbliższy piątek, 19 czerwca od godziny 10 w Parku Michalskiego w Lęborku. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Łebie zaprasza na projekcję filmu Jo, zrealizowanego przez Regionalny Teatr Dramatyczny Luzino. Będzie to przejmująca podróż przez dekady historii Pomorza, widziana oczami 90-letniego Teofila Rąbcy z Luzina. To powieść o dramatycznych wyborach kaszubskiej tożsamości i walce o zachowanie ginącego języka w zmieniającym się świecie. Jedno słowo Jo staje się tu kluczem do zrozumienia losu, będąc zarazem aktem afirmacji życia i wyrazem pogodzenia się z trudną rzeczywistością. Film będzie można zobaczyć już w najbliższą niedzielę, 21 czerwca o godzinie 16 w Rybackim Centrum Kultury przy Alei Świętego Jakuba 25 w Łebie. Po seansie zaplanowano spotkanie z twórcami i co ważne, wstęp na wydarzenie jest wolny. Z kolejnymi propozycjami kulturalnymi i zapowiedziami nadchodzących wydarzeń powracam już jutro o godzinie 8.45. Tymczasem dobrego popołudnia i udanego wieczoru, oczywiście w towarzystwie Radia Norda FM.
1: Słuchajcie, Radia Norda FM.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
2: Mówiłem, że będzie dzisiaj sporo polskich piosenek, za nami męskie granie 2026. Tu Nordo na fali i nasza poniedziałkowa zagadka dnia wystartowała, zegar, sklep i drzwi. To są na dzisiaj słowa, które trzeba skojarzyć i wiemy, że hasło składa się z dwóch wyrazów. No i podaję wskazówkę numer dwa, to słowo kluczowe otwarte. Otwarte. No i tak jak słyszycie, robi się coraz bardziej sklepowo, zegar tyka, drzwi czekają, sklep niby jest, tylko pytanie, kiedy można wejść? I jak zwykle odpowiedzi wpisujemy pod postem na Facebooku Radia Nord FM. Przypomnę, że gramy o 50 zł do wykorzystania w chacie Rybaka w Bolszewie. Na pewno nie chodzi dzisiaj o wizytę u zegarmistrza, tak jak napisała pani Urszula. Nie jest to zegar z kukułką od pani Wiktorii, zegarmistrz od Katarzyny i otwarcie sklepu to nie są dobre odpowiedzi. Będzie jeszcze jedna wskazówka po godzinie 17, kombinujcie, a finał przed godziną 18, wtedy poznamy prawidłową odpowiedź.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
2: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
1: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
2: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
3: 18 czerwca w Centrum Samorządowym w Przemudzie pełna premiera Katyliny księdza Leona Hejke.
4: To nasza siemałska grupa teatralna pokoże historia Fulka Szepścigłe, humoru i chwatkusce.
3: Ale i takich prawd o świecie i ludziach, które się nie starzeją.
4: Spektakl, w jaki wystąpią nasi utalentowani mieszkańcy, rozpocznie się o 6 po pełniu.
3: Bilety są do kupienia w hali sportowej w Przemudzie.
4: Pamiętaj ta, 18 czerwca na 18 widzimy są na spektaklu.
3: Serdecznie zapraszają wójt gminy Przemud Ryszard Kalkowski.
4: Gminę Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
3: I oczywiście Szymucka Grupa Teatralna.
0: Reklama.
5: Policja wyjaśnia sprawę zabójstwa w Białej Podlaskiej. Prosi, by nie spekulować. Ukraina zaczyna formalne negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Krótka rozmowa prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Kamery uchwyciły wymianę zdań Nawrockiego z Trumpem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja prosi, by nie spekulować w sprawie strzelaniny, do której doszło w Białej Podlaskiej. Rano mężczyzna zastrzelił przechodnia. Na miejscu pracują służby, mówi prokurator Marcin Kozak.
6: Chciałbym uspokoić.

0: opinię publiczną, że w tej sprawie policja robi wszystko to, co jest niezbędne, aby zabezpieczyć miejsce zdarzenia oraz aby ująć sprawcę. Trwa obława policyjna, że tak użyję takiego kolokwialnego sformułowania. Jakie czynności są podejmowane w ramach tej obławy? No to jest między innymi zatrzymywanie profilowanych pojazdów, tak, zatrzymywanie, legitymowanie osób, a także zweryfikowanie wszelkich informacji, które mogą napływać od obywateli. Do czasu, kiedy nie będziemy mieli pewności, że mamy do czynienia z ujęciem sprawcy, no to wszelkie informacje udzielane w tym zakresie byłyby tylko czystymi spekulacjami.
1: Według oficjalnych informacji lubelskiej policji ofiara to 44-letni obywatel Rosji. Rodzice uczniów ze szkół w Białej Podlaskiej dostali informację, że dzieci po zajęciach należy odebrać osobiście. Ukraina i Mołdawia zaczynają dziś formalne rozmowy akcesyjne z Unią Europejską. Zapoczątkują je konferencje międzyrządowe z tymi dwoma państwami, podczas których otwarty zostanie pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny. Obejmuje on takie kwestie jak praworządność, funkcjonowanie instytucji demokratycznych i reforma administracji. Prezydent Karol Nawrocki przebywa w Stanach Zjednoczonych z nieoficjalną wizytą. Dziś ma rozmawiać na Kapitolu z liderem większości w Senacie, Johnem Thunem. W nocy na zaproszenie świętującego 80. urodziny Donalda Trumpa prezydent wziął udział w gali mieszanych sztuk walk przy Białym Domu. Z jednej strony piłkarskie emocje, z drugiej polityka i zbrojny konflikt między dwoma uczestnikami mundialu. W nocy polskiego czasu na Mistrzostwach Świata zadebiutuje reprezentacja Iranu, a budzi ona kontrowersje. Drużynę krytykują sami Irańczycy mieszkający w Stanach.
2: To nie jest drużyna piłkarska, to jest drużyna reżimowa. Oni wspierają reżim, dlatego jesteśmy tutaj, żeby im powiedzieć, że oni nie są częścią nas. Jesteśmy tutaj, żeby im powiedzieć, że nie chcemy tego reżimu terrorystycznego. Nie chcemy, żeby żadna organizacja międzynarodowa im pomagała i pracowała z nimi. Walczymy o przyszłość. Walczymy o ludzi Iranu. Jesteśmy ich głosem. Staramy się, żeby ich głos był słyszalny na całym świecie. Dlatego jesteśmy tutaj i protestujemy przeciwko nie tyle drużynie narodowej, ale drużynie reżimowego Iranu.
1: Jednocześnie w piątek w Szwajcarii ma zostać podpisana umowa pokojowa między USA a Iranem. Zakłada ona m.in. wstrzymanie działań wojennych na lądzie i w powietrzu oraz gwarantuje otwarcie cieśniny Ormus. Rząd chce ograniczyć szarą strefę najmu turystycznego. Gminy będą mogły wyznaczać strefy zakazu, a mieszkania na wynajem mają się znaleźć w centralnym rejestrze. Za omijanie tego obowiązku groziłaby kara 50 tysięcy złotych. Na razie projekt jest przygotowywany. Autorzy zmian podkreślają, że nierejestrowany wynajem krótkoterminowy stanowi nieuczciwą konkurencję wobec hoteli i pensjonatów.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Za gminą Gniewino jedna z najważniejszych sesji w roku. Radni podsumowali działalność samorządu w roku 2025, analizując zarówno raport o stanie gminy, jak i wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Podczas 33. sesji Rady Gminy jednogłośnie udzielono wójt Wioletcie Majer-Schreder wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2025. Uzyskanie absolutorium oznacza potwierdzenie prawidłowej realizacji budżetu, natomiast wotum zaufania jest oceną całokształtu działalności samorządu i kierunku rozwoju gminy. Sesja absolutoryjna była jednocześnie okazją do podsumowania najważniejszych inwestycji, przedsięwzięć i wyzwań, z którymi samorząd mierzył się w roku 2025. Po zakończeniu dyskusji radni podjęli decyzje, które są wyrazem oceny pracy władz samorządowych za minione 12 miesięcy. Zdjęcia z obrad znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. 6 projektów społecznych z powiatu lęborskiego otrzymało dofinansowanie w ramach 6. edycji Funduszu Fabryka Lokalnych Innowacji. Podczas uroczystości, która odbyła się w Wieży Ciśnień w Lęborku, rozdysponowano łącznie 30 tysięcy złotych na inicjatywy wspierające aktywność mieszkańców i rozwój lokalnych społeczności. Do tegorocznej edycji konkursu organizacje pozarządowe i grupy nieformalne zgłosiły 14 projektów. Komisja konkursowa wyłoniła 6 przedsięwzięć, które otrzymały granty o wartości od 2,5 do 6 tysięcy złotych. Wsparcie trafiło m.in. do Fundacji Zero Kultury za projekt Parent Talks Po co nam kultura? Regionalnego Centrum Młodzieży za inicjatywę Młodzi w obiektywie emocji, filmowy głos pokolenia, a także do MKS Lew Lęborg na organizację Mistrzostw Piłki Nożnej Dziewcząt. Dofinansowano również projekty Mleko i Miód, Lęborska Lodówka Społeczna oraz Głęboki Relaks. Fundusz Fabryka Lokalnych Innowacji ma zachęcać mieszkańców do realizacji działań służących

0: lokalnej społeczności. Wspierane są inicjatywy związane m.in. z edukacją, zdrowiem, ochroną środowiska oraz rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. W poprzednich 5 edycjach programu dofinansowanie otrzymało 30 projektów na łączną kwotę 130 tysięcy złotych. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny imienia Janusza Korczaka w Słupsku ponownie uruchomił ośrodek chirurgii metabolicznej. Placówka będzie zajmować się kompleksowym leczeniem choroby otyłościowej oraz jej powikłań, dążąc do uzyskania statusu wyspecjalizowanego centrum wykonującego około 500 operacji bariatrycznych rocznie. Pacjenci objęci leczeniem będą korzystać z opieki interdyscyplinarnego zespołu, w skład którego wchodzą lekarze, pielęgniarki, psychologowie, dietetycy i anestezjolodzy. Szpital dysponuje również nowoczesnym zapleczem technologicznym wspierającym proces leczenia. Osoby zainteresowane chirurgicznym leczeniem otyłości mogą rozpocząć kwalifikacje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Słupskiego Szpitala. Po otrzymaniu zgłoszenia personel ośrodka skontaktuje się z pacjentem w celu przeprowadzenia dalszych etapów kwalifikacji. Chirurgia metaboliczna i bariatryczna jest uznawana za jedną z najskuteczniejszych metod leczenia otyłości olbrzymiej. Oprócz trwałej redukcji masy ciała pomaga także w leczeniu chorób współistniejących, takich jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe czy bezdech senny, przyczyniając się do poprawy jakości i długości życia pacjentów. Czujność świadka doprowadziła do ujawnienia nieodpowiedzialnego kierowcy. Policjanci z Wejherowa zatrzymali 40-letniego kierowcę Audi, który mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów siedział za kierownicą samochodu. Do zdarzenia doszło na terenie powiatu wejherowskiego. Policjanci otrzymali zgłoszenie na numer alarmowy 112 od zaniepokojonego strażaka, który zauważył mężczyznę siedzącego w Audi zaparkowanym na przystanku autobusowym. Mężczyzna miał wcześniej jechać tym samochodem, ale jego zachowanie na drodze wzbudziło podejrzenia świadka. Kiedy podszedł do kierowcy, który zatrzymał się na przystanku, nie wyczuł od niego alkoholu, jednak uznał, że może znajdować się pod wpływem innych środków odurzających. Z uwagi na dziwne zachowanie, wykonywanie nieskoordynowanych ruchów rękami i spowolnioną mowę, funkcjonariusze wylegitymowali tego mężczyznę i sprawdzili jego dane w policyjnych systemach. Okazało się, że 40-letni mieszkaniec Lęborka posiada sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, obowiązujący niemal do końca grudnia tego roku. Policjanci przeprowadzili także badania narkotestem. Wynik wskazał obecność środków odurzających w organizmie mężczyzny. Podczas interwencji funkcjonariusze sprawdzili także dane pasażera Audi. Okazało się, że 26-letni mieszkaniec Lęborka jest poszukiwany przez sąd w celu odbycia kary pozbawienia wolności na 6 miesięcy. 26-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, skąd trafił do zakładu karnego. Natomiast o dalszym losie kierowcy Audi zadecydują wyniki badań krwi oraz zgromadzony materiał dowodowy.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Już nawet w tej nocy powolutku pogoda zacznie się nam poprawiać. Temperatura również powoli zacznie iść już od jutra w górę, ale dziś jeszcze musimy się zadowolić 14 stopniami w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, 15 w Gniewie, Luźnie, 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Do tego od samego rana pojawiają się opady, a zachmurzenie utrzymuje się naprawdę intensywne. Nawet ciśnienie poszło w dół. Dziś to jedynie około 1001 hektopaskali. Może także pogrzmieć.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Norda, Norda.

0: To Dawid Getta, wcześniej ekipa, tu Radio Nord FM i do 18 program Nordo na fali i Robert Jastrzębski, kłaniam się ponownie. Co się dzieje dzisiaj na Mundialu? Szwecja wygrała z Tunezją 5-1, a Wybrzeże Kości Słoniowej wygrywa z Ekwadorem 1-0. W grupie H dzisiaj Hiszpania zagra z Republiką Zielonego Przylądka, a o 21:00 Belgia z Egiptem. Dajcie znać, czy macie już jakiegoś faworyta. Mnie bardzo podoba się, jak gra drużyna Maroka, ale jak wiadomo, to dopiero początek. A w Nordzie na fali przed 18 na pewno wyjaśni się to, co mam w głowie, jeśli chodzi o naszą zagadkę dnia. Zegar, sklep i drzwi. Hasło składa się z dwóch wyrazów. Otwarte i zamknięte to już wszystkie wskazówki, jakie mogłem wam podać. Sprawdzimy, co tam w sportowym świecie, a później zajrzymy do kina. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki, Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
5: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców, testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin,

0: Kopko, Works, AirPress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Psst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
1: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
2: Reklama.

0: Tu dopiero poniedziałek, a już o weekendzie śpiewają Michael Gray za nami w Nordzie na fali. Chcecie podejrzeć to, co gramy przez cały dzień? Zapraszam na naszą stronę internetową norda.fm w zakładce Co było grane? Pocałować klamkę, zakład zegarmistrza i zamknięty sklep. Tak pisze Magdalena na naszym profilu facebookowym, bo w zagadce dnia dzisiaj trzy słowa kluczowe. Przypomnę, zegar, sklep i drzwi. Hasło, które składa się z dwóch wyrazów i już podają dwie wskazówki. Ostatnie to otwarte i zamknięte. Coś mi się wydaje, że już wszyscy wiemy, o co chodzi. Na pewno nie chodzi o godziny pracy, nie są to godziny otwarcia sklepu, bo to są trzy wyrazy od Asi i zegarmistrz, ani sklep zegarkami, to też nie są dobre odpowiedzi. Na razie jeszcze nie ujawniamy poprawnej odpowiedzi, bo przed nami wiadomości sportowe, później zajrzymy do kina, no i to się wydarzy dopiero w finale naszej zabawy przed 18. Zapraszam, wytrwajcie.
1: Norda na fali. Norda.

0: Reklama.
1: 23 czerwca na godzinę 18 zapraszamy do Centrum Samorządowego w Szemudzie na koncert z okazji Dnia Ojca od Kaszub po Norwegię.
2: I na jedne binie spotkają z orkiestrę Stolece Norwegii z Oslo i nasze Siemałcko.
1: Orkiestry Dente. A gdy te wszystkie instrumenty zagrają razem,
2: to może da stać belnych że młyt. Prawdziwy orkiestrowy młyce.
1: Zabierzcie tatę i mamę, rodziny i przyjaciół.
2: Przejezdta wszyscy.
1: Wstęp wolny. Widzimy się w Szemudzie.
2: Do usłyszeni.
1: Zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kelkowski.
3: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
4: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
5: Kończy, nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kończy by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kończy, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
0: Reklama.
6: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Linia była gospodarzem 10 wojewódzkich igrzysk sportowych ludowych zespołów sportowych. Wydarzenie połączone było z obchodami 80-lecia działalności LZS. Tadeusz.

Mateusz Klein, wójt gminy Linia. Jest to największa impreza sportowa skupiająca sporty wiejskie. Sport jest doceniony, jest ważnym elementem, który łączy ludzi, łączy pokolenia. No, dowodem jest na to, że ludowe zespoły sportowe istnieją już 80

0: na doraby, konkurencje sportowe i rywalizacja drużynowa. Zmieniamy dyscyplinę. Energa Czarni Słupsk kontynuują budowę składu na nowy sezon. Klub poinformował o pozyskaniu Roberta Carpentera. 26-letni Amerykanin występuje na pozycji silnego skrzydłowego. Mierzący 202 cm zawodnik ma za sobą pierwszy sezon na europejskich parkietach, który spędził w szwedzkiej Ekstraklasie. W barwach Luleå Carpenter należał do czołowych graczy zespołu. W minionych rozgrywkach notował średnio 17,2 punktu, 7 zbiórek oraz 0,6 asysty na mecz. Dla amerykańskiego koszykarza będzie to drugi sezon w Europie i pierwsza okazja do występu w Orlen Basket Lidze. Działacze słupskiego klubu zapowiadają, że w najbliższym czasie można spodziewać się informacji o kolejnych wzmocnieniach zespołu przed rozpoczęciem nowych rozgrywek. Z koszykówki przechodzimy do biegania. Organizatorzy Garmin Półmaratonu Gdańsk 2026 zaprezentowali medal, który trafi do uczestników tegorocznej imprezy. W projekcie nie zabrakło symboli związanych z Gdańskiem. Centralne miejsce zajmuje Neptun, a na rewersie znalazł się motyw inspirowany różą wiatrów. Całość utrzymaną w złotej kolorystyce z elementem nawiązującym do bursztynu. Jak podkreślają organizatorzy, medal ma być nie tylko nagrodą za ukończenie dystansu 21 km i 97 metrów, ale również pamiątką nawiązującą do historii i morskiego charakteru miasta. Tegoroczna edycja Garmin Półmaratonu Gdańsk odbędzie się 27 września. Po sukcesie ostatnich zawodów, w których wystartowało 6,5 tysiąca biegaczy, organizatorzy spodziewają się rekordowej frekwencji. Liczba zgłoszeń zbliża się już do 10 tysięcy uczestników. W związku z rosnącym zainteresowaniem zmieniona zostanie lokalizacja startu. Biegacze rozpoczną rywalizację na ulicy przed Polsat Plus Areną Gdańsk. Nowością będzie także nocna piątka, wieczorny bieg na 5 km z oprawą świetlną, muzyką i dodatkowymi atrakcjami. Weekend biegowy rozpocznie się 26 września zawodami Junior Gdańsk dla najmłodszych. Dzień później na trasę wyruszą uczestnicy 13 Garmin Półmaratonu Gdańsk, który tradycyjnie rozegrany zostanie na dystansie 21 km i 97 metrów.
1: Pora tradycyjnie już o tej porze sprawdzić, jak pogodowo noc się będzie prezentowała. Do najcieplejszych należeć nie będzie, choć różnica, jeśli chodzi o temperaturę w porównaniu do tych z dnia, też nie będzie bardzo duża. 13 stopni w nocy pojawi się na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebiejówce, 12 w Gdyni, Pucku, Kosakowie i równe 10 stopni w Wejherowie, Redzierumie, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach wciąż dość niskie wartości się utrzymują. Do tego wszystkiego dużo chmur i opady deszczu.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: tu Radio Nord FM i za nami Nita. Piosenka nazywa się Dla Zasady. Skoro dzisiaj nie ma pogody i mamy poniedziałek, to jest okazja, żeby zajrzeć do kin regionalnych. Żebyście wy nie musieli szperać, to ja sprawdzę, co tam dzisiaj można obejrzeć. Na początek Kino Fregata i dzisiaj tutaj Kino dla Kobiet. Jutro będzie nasze. To seans filmowy z losowaniem nagród. Zapraszam o godzinie 18:00 Kino Fregata. Natomiast w Gdyni dzisiaj można obejrzeć Dzień Objawienia. To premierowo w IMAX-ie o godzinie 18:15 i podobnie premierowo Drugie Życie o godzinie 20:15. Do tego o godzinie 19:00 w Gdyni Straszny Film i o 21:20 Obsesja o godzinie 18:30. W Gdyni dzisiaj Mandalorian i Grogu o godzinie 20:45. Władcy Wszechświata o 19:15. I jeszcze Diabeł Ubiera się u Prady 2 o godzinie 19:30. I w Gdyni jeszcze widzę jedną propozycję o 21:10, to film pod tytułem Zawodowcy. Z kin regionalnych wracamy do studia Radia Nord FM, a do 18:00 to jest program Norda na fali i za chwilę u nas finał poniedziałkowej zabawy skojarzeniowej. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment.

0: moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
2: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
1: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
2: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
1: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
2: Wejdź na chopinmedica.pl
1: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
2: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
4: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Zadzwoń 726 004 004.
5: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
6: Szukasz wyjątkowego smaku Pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – Pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
7: Reklama.

0: Tobi Romero za nami, a wcześniej Wiktor Dyduła. Te dwie piosenki zamykają dzisiejsze poniedziałkowe spotkanie w programie Norda na Fali, ale dalej słuchamy Radia Norda FM, bo za chwilę Norda Party, a później pojawi się tutaj Tomasz Smuga i jego popularna sportowa fala. A dzisiaj w zagadce dnia szukaliśmy hasła, które składa się z dwóch wyrazów. To był zegar, sklep i drzwi. Wskazówka numer 2 otwarte, wskazówka numer 3 zamknięte. No i nasza zagadka dnia od razu chyba otworzyła właściwe drzwi, bo zwycięski komentarz był pierwszy ze wszystkich dzisiejszych odpowiedzi. Rzadko to się zdarza, dlatego wyjątkowa sytuacja i podwójne brawa lecą dzisiaj do pani Magdaleny Bork. Magdalena wygrywa 50 zł do wykorzystania w chacie rybaka. Chata rybaka, czyli udajemy się do Bolszewa na ulicę Zamostną 3 na pyszną rybkę. Na pewno pojedzie tam Magdalena, która od razu wiedziała, że hasło, które składa się z dwóch wyrazów, to hasło godziny otwarcia. Godziny otwarcia. Tak to sobie dzisiaj wymyśliłem. Robert Jastrzębski, bardzo dziękuję za poniedziałkowe spotkanie. To był program Norda na Fali. Słyszymy się jutro o tej samej porze.
1: Norda na Fali. Norda na Fali.

0: Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Reklama.
2: Policjanci ustalili tożsamość ofiary strzelaniny w Białej Podlaskiej, miejski audyt w szpitalu, w którym pracuje radny KO i czarny dzień szefa PKOL Radosława Piesiewicza. Miriam Lipińska. Policjanci wiedzą już, kim jest ofiara strzelaniny w Białej Podlaskiej. To 44-letni Rosjanin. Cały czas trwają poszukiwania sprawcy. Mieszkańcy powinni zachować ostrożność, mówi rzecznik wojewódzkiej policji w Lublinie Andrzej Fijołek.
3: Jeżeli widzieli takiego mężczyznę oddalającego się z takiego miejsca, czy mężczyznę, który ma przy sobie broń, o to, żeby nie dokonywać jakiegoś ujęcia tej osoby, tylko przekazywać nam informacje, żeby w sposób bezpieczny można było go zatrzymać.
2: Sprawą zajmuje się prokuratura. Warszawa i samorząd lekarski reagują na kontrowersje wokół pracy młodego lekarza i zarazem radnego KO Dawida Kacprzyka. W zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-u w warszawskim szpitalu południowym.

0: ustaleń portalu Zero.pl wynika, że Kacprzyk tylko w zeszłym roku przepracował w szpitalu prawie 4000 godzin, czyli blisko 11 godzin dziennie. Przy czym pracę zawodową łączył z pracą radnego, aktywnością w partii i występami w mediach. Dlatego Naczelna Izba Lekarska zawiadomiła rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Ma wziąć pod lupę dyżury Kacprzyka, mówi rzecznik NIL Jakub Kosikowski.
1: Czy faktycznie doszło do takiego czynu jak opuszczenie miejsca dyżuru? Z naszej perspektywy, jeżeli tak było, to jest to przewinienie zawodowe.
0: A za to grożą konsekwencje, nawet odebranie prawa do wykonywania zawodu. W Szpitalu Południowym ruszył już audyt. Podobne rozpoczęły się także w pozostałych miejskich szpitalach, w których działają SOR-y. To jawne wotum nieufności dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tak wyniki głosowań dzisiejszego walnego zgromadzenia PKOL-u komentuje część organizacji sportowych. Członkowie zgromadzenia nie przyjęli sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności zarządu komitetu. Przyjęli natomiast uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia, które zajęłoby się odwołaniem prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza, bo ten sam nie dopuszcza do jego zwołania. A po dzisiejszym walnym zgromadzeniu mówił tak.
2: Były uchwały, które nie powinny mieć miejsca, ale zwrócę się do komisji rewizyjnej i zwrócę się do organów, żeby sprawdziły prawidłowość, czy są one podjęte zgodnie z przepisami prawa i zgodnie ze statutem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
0: I jak zapowiedział, mimo dużej opozycji wśród związków sportowych i ciążących na nim poważnych zarzutów, m.in. o niegospodarność, w przyszłym roku Piesiewicz zamierza ponownie kandydować na szefa komitetu. Będzie spotkanie prezydenta z ministrem obrony po powrocie Karola Nawrockiego z USA. Prezydencki minister Marcin Przydacz poinformował, że Karol Nawrocki chce podzielić się z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem informacjami m.in. na temat amerykańskiej obecności w Polsce. Przydacz dodał, że publiczne zapewnienie Donalda Trumpa o dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich w Polsce zostało podtrzymane. 160 tysięcy osób czeka na decyzję prezydenta w sprawie przyznania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Chodzi o pary z ponad 50-letnim stażem małżeńskim. O decyzję zaapelowała do Karola Nawrockiego pełnomocniczka rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.
3: W imieniu tych wszystkich osób, które czekają na przyznanie tego odznaczenia, występuję z prośbą do pana prezydenta, żeby jak najszybciej rozpatrzył te wnioski.
0: Kancelaria prezydenta tłumaczy zwłokę rekordowo dużą liczbą małżeństw przypadających na rok 76. Zawarto ich wtedy około 350 tysięcy.
4: Na informacje z regionu na antenie Norda FM zaprasza Michał Jaros. Wjechał w płot, uderzył w inne auto, a potem uciekł. Kierowca został jednak szybko zatrzymany. Policjanci otrzymali zgłoszenie o kolizji drogowej, do której doszło w Redzie na ulicy Leśnej. Już z pierwszych informacji wynikało, że kierowca uczestniczący w zdarzeniu wysiadł z pojazdu marki BMW i oddalił się z miejsca kolizji. Na miejsce natychmiast kierowano policyjny patrol z Redu oraz wejherowskiej drogówki. Mundurowi ustalili od świadków rysopis mężczyzny i kierunek jego ucieczki. Podczas przeszukiwania terenu policjanci zatrzymali 42-letniego mężczyznę odpowiadającego temu, co wskazali świadkowie, i doprowadzili go z powrotem na miejsce zdarzenia. Jak ustalili funkcjonariusze, kierujący BMW stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w ogrodzenie posesji, a następnie uszkodził zaparkowany samochód marki Suzuki. Po zdarzeniu oddalił się z miejsca kolizji. Przeprowadzone przez policjantów badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał ponad promil alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu, a samochód został zabezpieczony i odholowany. To jednak nie było jedyne tego typu zdarzenie w ciągu doby. W Gościcinie funkcjonariusze zatrzymali kierującego Audi A3, który prowadził pojazd pod wpływem środków odurzających. Dodatkowo mężczyzna posiadał aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, natomiast pasażer tego samochodu był poszukiwany. Mieszkańcy Lęborka zmierzyli się z przedstawicielami lokalnych władz podczas wyjątkowego turnieju Ograj Samorządowca. Wydarzenie odbyło się w klubie Baza i było jednym z najciekawszych punktów programu tegorocznego festiwalu ulicznego. Uczestnicy rywalizowali w kilku popularnych grach, a emocji nie brakowało od pierwszych do ostatnich rozgrywek. Do wspólnej zabawy stanęli burmistrz Jarosław Litwin, jego zastępca Krzysztof Król, radni miejscy Małgorzata Bizewska, Łukasz Chrycyk, Patryk Bianga i Lucjan Łaga oraz radna powiatowa Karina Brozdowska. Mieszkańcy mogli sprawdzić swoje umiejętności przy szachownicach i planszach warcabowych, a także podczas rozgrywek w doble i jęk. Po pojedynki były zacięte, a uczestnicy wykazywali się nie tylko wiedzą i doświadczeniem, ale również cierpliwością, koncentracją i sprytem. Choć wyniki rywalizacji były ważne, organizatorzy podkreślają, że najistotniejszym celem wydarzenia była integracja mieszkańców z przedstawicielami samorządu. Turniej stworzył okazję do rozmów w mniej formalnej atmosferze, wspólnej zabawy i budowania relacji. Po zakończeniu zmagań samorządowcy zapowiedzieli już rewanż podczas kolejnej edycji podobnego.

0: 80 milionów złotych z funduszy szwajcarskich otrzymają wspólnie Słupsk i Ustka. Środki te trafią między innymi na poprawę bezpieczeństwa i rozbudowę miejskiej infrastruktury, o czym mówi zastępca prezydenta Słupska Marta Makuch.
1: To będą i termomodernizacje kilkunastu budynków użyteczności publicznej i przebudowane, inaczej oznakowane przejścia dla pieszych, żeby były jeszcze bardziej bezpieczne, i monitoring w ogromnej części miasta, gdzie Słupszczanie spędzają czas, żeby było bezpiecznie.
0: Jak mówiła podczas konferencji wiceprezydent Marta Makuch, miasto będzie mogło zakupić 4 radiowozy dla Straży Miejskiej. Poza tym przeprowadzona zostanie termomodernizacja szkoły podstawowej nr 8, a jednym z największych zadań będzie budowa 37 mieszkań komunalnych. O wsparcie starało się w sumie 129 samorządów. Słupskie Ustka znalazły się w gronie 19 szczęśliwców, którzy otrzymają środki. W miniony piątek na trasie między Gościcinem a Gowinem zapalił się samochód. Szybka reakcja policjantów wejherowskiej drogówki oraz pomoc innych kierowców pozwoliły jednak opanować pożar samochodu jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej. Funkcjonariusze pełniący patrol zauważyli unoszące się nad drogą gęste kłęby dymu. Niezwłocznie skierowali się w miejsce zagrożenia, aby sprawdzić sytuację. Na miejscu okazało się, że płonie samochód osobowy. Policjanci natychmiast przystąpili do działania. Jak mówi oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowa Nesta Potrykus, jeden z policjantów mimo zagrożenia wydobywającego się spod maski przy użyciu klucza odłączył akumulator, co znacząco ograniczyło ryzyko dalszego rozwoju pożaru. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji funkcjonariuszy oraz pomocy świadków sytuacja została opanowana jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej. Dzięki sprawnej współpracy policjantów i świadków sytuację udało się opanować jeszcze przed przyjazdem strażaków. Gdy zastępy Państwowej Straży Pożarnej dotarły na miejsce, pojazd był już praktycznie ugaszony, a zagrożenie zostało wyeliminowane.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Zła wiadomość jest taka, że jak wszyscy widzimy, pogoda się popsuła. Dobra jest taka, że już od jutra powolutku zacznie się poprawiać. Dziś jeszcze musimy się zadowolić 14 stopniami Celsjusza w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 15 w Gniewinie, Luzinie, 16 w Wejherowie, Radzierumi, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Na barometrach 1001 hektopaskali, a na niebie dość intensywne zachmurzenie, choć z przejaśnieniami pojawiają się opady, a w regionie pojawiają się także burze.
2: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabut.pl.
3: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
4: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
0: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: W kącie nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
3: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero,

jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę.

0: Piosenka On The Floor Jennifer Lopez, która święciła triumfy w 2011 roku, niespodziewanie wróciła na światowe listy przebojów po 15 latach od premiery. Wszystko za sprawą gorącej sceny z serialu Off Campus, która podbiła media społecznościowe. Sama J.Lo przyznaje, że była zaskoczona ponownym sukcesem utworu. Jennifer Lopez może mówić o niecodziennym sukcesie. Jej przebój On The Floor, nagrany wspólnie z Pitbullem w 2011 roku, po 15 latach od premiery ponownie trafił na prestiżowe listy przebojów. Utwór zadebiutował na 117 miejscu rankingu największych przebojów na świecie Billboard Global, a w kolejnych tygodniach zaczął piąć się coraz wyżej. Obecnie zajmuje już 37 miejsce w globalnym zestawieniu. Co więcej, tylko w tygodniu od 15 do 21 maja utwór odnotował ponad 15 milionów odtworzeń na świecie, w tym 12,5 miliona poza Stanami Zjednoczonymi. W tym samym czasie singiel uzyskał także status 8-krotnej platyny. Tak spektakularny powrót utworu sprzed lat to prawdziwa rzadkość. Jennifer Lopez nie kryła zaskoczenia, gdy dowiedziała się o sukcesie. Zadzwonili do mnie i powiedzieli: On The Floor wróciło na listy przebojów po raz pierwszy od 15 lat. Byłam w szoku. To było kompletnie niespodziewane. A za powrotem hitu stoi serial Off Campus, oparty na bestsellerowej serii książek L. Kennedy. Produkcja zadebiutowała 13 maja i szybko zdobyła dużą grupę fanów. A w drugim odcinku serialu bohaterowie tańczą do piosenki On The Floor podczas imprezy halloweenowej. Scena błyskawicznie stała się viralem w mediach społecznościowych.
1: Norda Party! Norda Party!
2: J-Lo!

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
2: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
1: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
2: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
1: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
2: Wejdź na chopinmedica.pl
1: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
2: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sal.

0: zabaw dla dzieci pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
0: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad?
1: Fan Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
0: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zadzwoń 726 004 004.
2: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
3: Reklama. Norda

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Magdalena Zawadzka, wodna wiedźma. Nad Wielkim Jeziorem mieszkała wodna wiedźma. Była bardzo złośliwa i lubiła zamieniać księżniczki w żabki. Potem wszystkie musiały mieszkać w jeziorze i pracować jako jej służące. Pewnego dnia wodnik Olaf zobaczył na własne oczy, jak wiedźma zwabiła kolejną księżniczkę nad brzeg jeziora. Dziewczyna była tak piękna, że od razu się w niej zakochał i chciał ją uratować. Wiedział, jaki los ją czeka, więc myślał z całych sił, jakby tu biedaczkę ocalić. Nie miał jednak na to żadnego pomysłu i gdy wiedźma już rzucała zaklęcie, zerwał się z miejsca i skoczył do przodu, zasłaniając sobą księżniczkę. Co robisz, głupcze? Wrzasnęła wiedźma, ale było już za późno. Czar, zamiast trafić w Olafa, odbił się od jego złotego guzika i uderzył w wodną wiedźmę. A cóż to? Zdumiał się wodnik, bo w miejscu, gdzie przed chwilą stała zła wiedźma, rosło teraz drzewo. Była to wierzba płacząca. W tej samej chwili złe czary zostały zdjęte i wszystkie żabki na powrót zmieniły się w księżniczki, a Olaf poślubił swoją ukochaną i zamieszkał z nią w zamku na dnie jeziora.
2: Norda.

0: Reklama. Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
3: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
4: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
0: Reklama.
5: Lekarz milioner i radny KO Dawid Kacprzyk odchodzi z partii. Inflacja w maju zaskoczyła ekonomistów pozytywnie. Będą też wyniki badania dotyczącego finansowej moralności Polaków. Miriam Lipińska. Dawid Kacprzyk, młody lekarz i zarazem warszawski radny KO, odszedł z partii. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że przyjął jego rezygnację z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. O Kacprzyku zrobiło się głośno w związku z jego imponującymi zarobkami jako koordynatora SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie. W zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Pojawiły się jednak wątpliwości dotyczące przepracowanego przez lekarza czasu, bo szpitalne dyżury, które miałyby trwać blisko pół doby codziennie, łączył jeszcze z pracą radnego, aktywnością w partii i występami w mediach. Dlatego władze Warszawy zarządziły audyt w Szpitalu Południowym. Czasowi pracy Kacprzyka przyjrzy się też rzecznik odpowiedzialności zawodowej. Majowa inflacja zaskoczyła ekonomistów. Mimo drogich paliw była niższa niż przewidywali. Wyniosła 3,1%. Tym, co wyhamowało wzrost cen, była żywność, która w porównaniu z kwietniem potaniała. Spadły zwłaszcza ceny warzyw.
6: To z jednej strony jest efekt bardzo dobrych zbiorów zeszłorocznych, wejścia na rynek nowalijek, czyli nowych, świeżych owoców i warzyw, no jak i też i napływu tanich warzyw z importu.
5: Tłumaczy Kamil Pastor, ekonomista PKO Banku Polskiego i dodaje.
6: Poza warzywami taniały kolejny miesiąc z rzędu oleje i tłuszcze. Tutaj jest kwestia masła, jak i też czekolada.
5: Tanieją też wieprzowina i cukier. Tradycyjnie

0: Wyższe były w maju natomiast koszty utrzymania mieszkania, jak czynsz, woda i wywóz śmieci, a także usługi. Wstępne porozumienie USA-Iran podpisane. Jak zapowiedzieli przedstawiciele USA, szczegóły zostaną opublikowane w ciągu 1-2 dni, a oficjalna ceremonia podpisania dokumentu odbędzie się w piątek w Genewie. Bombardując Ławrę Peczerską w Kijowie, Rosja uderzyła w ukraińską Jasną Górę, mówią eksperci. Jednym ze świadków uderzenia był prezes Fundacji Humanos Emergency Medical Team Piotr Skopiec.
1: Zapytaliśmy, czy możemy wejść jako ratownicy, też strażacy z Polski, żeby ewentualnie pomóc, albo chociaż no, zobaczyć, jak ta tragedia wygląda. I w tym momencie wyleciał kolejny dron. Usłyszeliśmy odgłos lecącej kosiarki do trawy spalinowej. Po chwili nastąpił wybuch, który strącił jedną z kopułek z wieży, która obramowuje Ławrę.
0: W ataku Rosji na Ukrainę minionej nocy w sumie zginęło co najmniej 11 osób. I na koniec zmieniamy temat. 88% Polaków twierdzi, że długi należy oddawać. To z pozoru dużo, ale 10 lat temu twierdziło tak 97%. Z raportu Moralność Finansowa Polaków wynika też, że ponad połowa usprawiedliwia kombinowanie, mówi Marcin Czugan ze Związku Przedsiębiorstw Finansowych.
2: Najbardziej niepokoi przyzwolenie na działania, które utrudniają skuteczne dochodzenie należności. Pracę na czarno, przepisywanie majątku na rodzinę, czy zmianę rachunków bankowych w celu uniknięcia egzekucji komorniczej.
0: 54% Polaków jest zapłaceniem gotówką bez rachunku, żeby nie płacić podatku VAT, a prawie 40% uważa, że to w porządku, jeśli nie zwrócą uwagi kasjerowi, który wydał im za dużo reszty.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy numer 2 dla niesłyszących i słabosłyszących imienia Jana Siestrzeńskiego w Wejherowie ma już 105 lat. Teraz właśnie z tej okazji odbyła się wyjątkowa urodzinowa gala, która miała miejsce w Filharmonii Kaszubskiej. Wielkie święto społeczności związanej ze specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym numer 2 dla niesłyszących i słabosłyszących miało miejsce w Wejherowskiej Filharmonii.
4: Od ponad 105 lat ośrodek kształci, wychowuje młodzież z wadami słuchu. Tak naprawdę stawiamy od pokoleń nauczyciele, którzy byli, którzy są, na odwagę, wiarę we własne siły, na samodzielność naszych wychowanków. Myślę, że dzięki temu nasi absolwenci są bardzo dobrymi pracownikami, rzemieślnikami. Również nasi uczniowie to pilni studenci. Mamy nawet takich, którzy po szczeblach kariery naukowej się wspinają. I to chyba sukces jest.
3: Opowiada dyrektor OSW nr 2 w Wejherowie Ewelina Lulińska. Ale także wszystkich tych, którzy wspierają ośrodek. Podczas wydarzenia była okazja do zapoznania się z talentami jego podopiecznych, którzy przygotowali bogaty program artystyczny. Nie zabrakło także podziękowań.
5: Ja bardzo się cieszę, że tak wiele środowisk współpracuje z ośrodkiem dla niesłyszących. Byli wymieniani tutaj choćby rzemieślnicy, wojskowi z marynarki wojennej. Dziękuję panie admirale za tę współpracę. Bez tego kawałka gruntu, który oddaliście ośrodkowi, trudno byłoby zbudować tę halę, którą dzieci się szczycą. Bardzo dziękuję za te objawy współpracy i przejawy współpracy ze strony panów prezydentów, władz miasta, kuratorium oświaty i wychowania, wielu różnym instytucjom.
3: Mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Nie zabrakło także prezentów. Na rzecz ośrodka trafiło m.in. 105 tysięcy złotych od samorządu województwa. Podczas wydarzenia nie zabrakło także wielu spotkań i wzruszeń, a podsumowaniem działalności ośrodka był jego hymn wykonany przez Weronikę Korthals. Absolwenci szkoły podstawowej nr 1 imienia Józefa Wybickiego w Lęborku rozpoczęli swój bal ósmoklasisty w wyjątkowy sposób. W piątek 12 czerwca na Placu Pokoju zatańczyli tradycyjnego poloneza, tworząc widowisko, które przyciągnęło uwagę mieszkańców oraz licznie zgromadzonych gości. W układzie tanecznym udział wzięli nie tylko uczniowie kończący naukę w szkole podstawowej, ale także nauczyciele i przedstawiciele dyrekcji. Kilkunastominutowy pokaz był zwieńczeniem wielu tygodni przygotowań, prób i ćwiczeń. Podczas wydarzenia gratulacje i życzenia absolwentom złożył burmistrz Lęborka Jarosław Litwin. Zachęcał on młodzież do odwagi w realizowaniu marzeń, wiary we własne możliwości oraz podejmowania nowych wyzwań. Występ obserwowali rodzice, członkowie rodzin, znajomi, mieszkańcy miasta i przypadkowi przechodnie. Po zakończeniu prezentacji wykonawcy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Przedstawiciele lęborskiego ratusza życzyli absolwentom powodzenia na dalszych etapach edukacji, sukcesów oraz udanych wakacji. Jak już informowaliśmy w wiadomości

0: Ciach Radia Nord FM, Słupsk i Ustka otrzymają łącznie 80 milionów złotych dofinansowania z funduszy szwajcarskich na poprawę bezpieczeństwa oraz rozwój miejskiej infrastruktury. Nadmorski kurort otrzyma prawie 3,5 miliona złotych. Jakie inwestycje dzięki temu będzie mogła zrealizować Ustka? O tym mówi burmistrz miasta Jacek Maniszewski.
1: Ustka dzięki temu zyska na dwóch budynkach użyteczności publicznej termomodernizację tych budynków. To jest szkoła podstawowa numer 1 i przedszkole numer 3. Też chcemy na terenie miasta otworzyć takie ogrody, którymi będą się opiekowali mieszkańcy. To będą takie społeczne ogrody. Będzie można też zaadoptować drzewo, czyli chcemy posadzić około 50 drzew.
0: Jak dodał burmistrz Ustki, miasto będzie dążyło do likwidacji tak zwanej betonozy i zastępowania jej terenami zielonymi. O pieniądze z programu rozwoju miast, będącego częścią szwajcarsko-polskiego programu współpracy, ubiegało się w sumie 129 miast. Ustka znalazła się w gronie 19 samorządów, które otrzymają środki z tego programu. Zgodnie z podpisaną umową, projekty zostaną zrealizowane najpóźniej do 2029 roku.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie.
0: Zobaczmy, jak pogodowo noc się będzie prezentowała. Do najgorętszych należeć nie będzie, nawet w porównaniu do tego chłodnego dnia, który powoli będzie się kończył, to temperatura pójdzie w dół. Na szczęście nieznacznie. W nocy 13 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 12 w Gdyni, Pucku, Kosakowie i 10 w Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach dość niskie ciśnienie się utrzymuje, dlatego wiatr słaby i umiarkowany wciąż może popadać.
2: Sponsorem audycji była hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie. Norda.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
0: Reklama.
2: Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Jerzy Gieruszczak, skoczek spadochronowy pierwszej klasy z trzema diamentami. Witam Pana bardzo serdecznie na ziemi.
3: Ja również Pana witam i witam wszystkich Państwa dookoła.
2: Jak to się stało? Nie piłka nożna, nie koszykówka, nie siatkówka, nie lekkoatletyka, a spadochroniarstwo. Trudna dyscyplina sportu. Dlaczego Pan ją wybrał?
3: Powiem szczerze, że to był przypadek, bo nie mają się różnych sportów, i piłki nożnej, i pływania. I właśnie podczas pracy na basenie, gdzie pracowałem jako ratownik i instruktor pływania, przyszedł przypadkowo zupełnie jeden z gości, był instruktorem spadochroniarstwa. Nawiązała się między nami rozmowa, czy nie zechciałby Pan, czy nie zechciałbyś do mnie, zwrócił się, zapisać się na kurs spadochronowy. Zawsze mnie to interesowało, dziecka patrzyłem, nosiłem głowę poniesioną do góry. No i tak to się zaczęło w 81 roku. Było nas trzech takich właśnie z tamtego roku, zostałem tylko ja.
2: Takich śmiałków, odważnych chłopców?
3: No, że tak powiem, pociągało nas co innego, ten trzeci wymiar. Bo wszystkie sporty wiążą się z dwoma wymiarami, a jednak awiacja to jest zupełnie co innego. No i przyszedłem kurs w 81 roku, jeszcze ten tradycyjny, na linę, czego już się praktycznie nie stosuje w dzisiejszych czasach. No i tak zostałem. Do 40 skoku myślałem, że nie jest to sport dla mnie.
2: No właśnie, Pan już mówi o 40, a pamięta Pan ten swój pierwszy skok?
3: Oczywiście, to trudno zapomnieć. Nie czułem jakiegoś strachu potężnego. Tak jak to się dzisiaj mówi, jak idziesz przed pierwszym skokiem, otwierasz drzwi od samolotu, patrzysz na dół, a tam Google Maps. No, no ale wyskoczyłem, zupełnie nie wiedziałem, co mnie czeka. Później zaczął się otwieranie, niestabilna pozycja, obtarcia od linek otwierającego się spadochronu, siniaki różne, ciężkie lądowania. I mówię, nie, niestety chyba nie, to chyba zostanę przy tym pływaniu, czy tam cokolwiek innym, nawet szachy rozważałem. No ale po 40 skoku, jak złapałem tą płaską sylwetkę, poczułem ten pęd wiatru, poczułem...
2: Tego maksyla, tak?
3: Tak, że czułem, co się dzieje wokół mnie, widziałem wszystko, a tak to wszystko to był... Aby szybko. Taka zasada była, zanim otworzyłeś ten pierwszy skok, zasada była, trzeba było liczyć do otwarcia, bo nie było jeszcze wysokościomierzy, tego całego sprzętu. Zasada była, do otwarcia masz liczyć 1001, 1002, 1003, 1004, tak do 10 sekund, takie opóźnienia tam były, takie minimalne. No więc jak ja wyskoczyłem, liczyłem tak, 1001, 1010. Już otwierały, żeby tylko szybciej otworzyć, a później się przeciągało wręcz, żeby jak najdłużej lecieć.
2: To ile do tej pory oddał Pan skoków?
3: Około 2200, mniej niż 2200.
2: Z jakich wysokości one były?
3: Od różnych, od nawet 600 metrów na pokazach jakichś, a do 5000 metrów.
2: Jakimi cechami powinien wyróżniać?

0: Zdać się skoczek spadochronowy. Odwagą to już wiemy, ale takie inne jeszcze cechy, które pan ma lub inni pana koledzy mają.
1: Zdrowie, spokój, pewne zaangażowanie, otwartość, no odwaga też oczywiście.
0: Sprzęt sportowy na pewno się zmienił. Przed nami kask. Mógłby pan coś powiedzieć o tym kasku?
1: Tak, to jest kask, który używam podczas tego. Teraz praktycznie każdy skoczek ma kask taki wyposażony w kamerę. Tutaj, jak widzicie państwo, mamy kamerę GoPro i kamerę Sony. Tą kamerą robię zdjęcia, a tam tutaj nagrywam filmy. Ustawiona jest tak, że co pół sekundy robi zdjęcie, także można wybrać naprawdę ten. Jest to kask tak zwany open face, czyli otwarta twarz. Bardzo modne są w tej chwili kaski full face, czyli szyba. Ja jestem tej starej daty skoczkiem, gdzie lubię ten powietrza czuć na twarzy. Oprócz tego jeszcze używam frap hat, to jest taka skórzana czapka. Tu na zdjęciu widać, w czym mi się najwygodniej skacze. No, kask jest bardzo lekki, ale oczywiście to wszystko kosztuje.
0: Przed nami znajduje się plecak, a w nim dwa spadochrony. Może pan coś o nich powiedzieć?
1: Oczywiście. Proszę państwa, więc jest to sprzęt produkcji amerykańskiej Aerodyne Research typu Icon. Jest to średniej wielkości sprzęt, dlatego że główna czasza ma powierzchnię 168 stóp kwadratowych, bo tak mierzymy powierzchnię czasz. Na górze jest spadochron zapasowy, jest nawet większy od, w moim wypadku, nawet większy od głównego spadochronu. Tu mamy, proszę państwa, zaprezentuję zawleczkę od spadochronu zapasowego, który jest układany przez tak zwanego riggera, mechanika spadochronowego ze specjalnymi uprawnieniami i tylko on może zapasowy spadochron ułożyć. Robi się to w moim przypadku raz do roku. Najważniejszą częścią, że tak powiem, czaszy, spadochronu, przepraszam, jest z tyłu, proszę państwa, automat, który w odpowiednich warunkach, jeśli skoczek nie zareaguje, nie otworzy głównego spadochronu, sam otwiera spadochron.
0: No właśnie, czy miał pan takie przypadki, że spadochron się nie otworzył?
1: W moim życiu używałem 3 razy zapasowego spadochronu. Raz w Słupsku nad Krępą, a 2 razy w Krakowie. Wszystkie 3 otwarcia zapasowego były spowodowane moją niedokładnością. Nie wadą sprzętu, tylko po prostu pośpiech sprawił to, że nieprawidłowo się spadochron główny otworzył. Potem trzeba wypiąć spadochron główny i otwierać zapasowy.
0: No właśnie, ten sprzęt jest chyba kosztowny. Ile po prostu kosztuje sprzęt do uprawiania pana dyscypliny sportu?
1: Powiem tak, jest to bardzo droga dyscyplina sportu w tej chwili, dlatego że sam sprzęt spadochron, nowy, jeśli chciałbym kupić to, co tutaj państwo widzicie, kosztuje około 11 tysięcy dolarów, czyli no powiedzmy 50 tysięcy złotych. To jest, ja kupiłem używany, ale w dalszym ciągu on już ma około 15 lat ten sprzęt, oprócz głównego spadochronu, który jest praktycznie nowy. To jeszcze w tej chwili bym go sprzedał za jakieś 15 tysięcy złotych. Pomijam już cenę skoku. Każdy skok kosztuje 170 zł w tej chwili. Także jeszcze trzeba doliczyć takie rzeczy jak wysokościomierz, audio wysokościomierz, gogle, kask, kamery, kombinezon. To wszystko robi no naprawdę potężne ten. Całe szczęście, że jestem szczęśliwym emerytem. Także nie martwię się o. W tej chwili jestem zabezpieczony sprzętem, nie martwię się o wydatki na skoki. Także jeszcze staćmy na kilka skoków.
0: O czym myśli taki spadochroniarz podczas lotu?
1: Tutaj trudno myśleć, my po prostu wykonujemy swoje zadania w lotu, bo to nie jest tak, że się człowiek wyskakuje, tylko aby wyskoczyć. Ja się specjalizuję w formacjach zespołowych, czyli wyskakujemy grupą osób i robimy konkretne figury, które sobie zaplanujemy na ziemi. No i jest to czas spadania z 4000 metrów, około 60 sekund. No jest to sporo czasu. No ale później już po otwarciu to jest około 3 minut do lądowania. No mamy czas na podziwianie widoków. Takich różnych ciekawych zjazdów. No, w żadnym innym sporcie nie spotka się czegoś takiego, jak zobaczyć swój cień na chmurze, prawda? A to nas właśnie to pociąga. I to, co mówią, 100% czystej adrenaliny.
0: Startował pan w różnych zawodach. Które tak najmilej pan wspomina, a o których chciałby pan zapomnieć?
1: Startowałem wielu. Na początku swojej kariery to w Polsce tak zwanej komunistycznej były tylko 2 dyscypliny spadochronowe. Czyli na celność lądowania i akrobacja indywidualna. Celność lądowania no nie trzeba tłumaczyć. Trzeba skoczyć w wyznaczony punkt jak najdokładniej. a akrobacja w Indiach.

0: Indywidualna polegała, że wyskakiwało się z samolotu, trzeba było się rozpędzić maksymalnie i w jak najkrótszym czasie zrobić 6 figur. 2 salta do tyłu i 4 spirale. Jedna w lewo, druga w prawo, w lewo i w prawo. To takie było kocioki, że tak powiem.
1: No właśnie,
0: nie było to przyjemne.
1: Skoki były indywidualne, ale też były w tandema.
0: Tandemy to jest zupełnie co innego. Tandemy to jest teraz bardzo spopularyzowana część spadochroniarstwa, dlatego że przychodzi człowiek po prostu z ulicy i mówi, że chciałby skoczyć. Jest do tego instruktor, specjalny sprzęt. Za cenę od 1000 do 2000 zł, 15 minut szkolenia, człowiek jedzie do góry i skacze. I dzięki temu spadochroniarstwo zarabia w końcu pieniądze, bo przed tymi czasami nigdzie nie było tandemów, były tylko po prostu dotowane skoki. Trzeba było samemu płacić.
1: Czy w Słupsku istnieje sekcja spadochronowa?
0: No niestety nie. Ja zaczynałem w Słupsku, tak jak wspominałem, na Krępie. Tutaj w tych okolicach zrobiłem około 1000 skoków, no trochę może mniej. No i niestety sekcja zginęła. I mimo kilku prób reaktywowania tej sekcji, no niestety nie ma tutaj jakiegoś takiego, że tak powiem, dobrego zaplecza, nie ma chęci zrozumienia, nie ma w ogóle chęci, żeby tę sekcję reaktywować. Kilka lat temu nawet byłem na posiedzeniu zarządu Słupskiego Aeroklubu. Próbowałem przekonać prezesa do tego, że jeśli wynajmą samolot, biorąc pod uwagę turystyczną okolicę tutaj, to znajdą chętnych na te tandemy, a co jest dużym zarobkiem dla aeroklubu. No ale prezes powiedział, że jeśli ja to wynajmę samolot sam na swój koszt, to zapłacę im za użytkowanie pola, to tak, to się chętnie zgadzamy.
1: Ze spadochronem zwiedził pan kilka kontynentów. Gdzie pan był?
0: No tak, aż tak dużo kontynentów. No fakt, Azja, Ameryka, Europa. No skakałem w kilku krajach w Europie. W Stanach Zjednoczonych skakałem w stanie Illinois, w stanie Nowy Jork, w Arizonie, w Kalifornii, w Luizjanie między innymi. A tu w Europie to no jest kilka krajów. Nie wiem. Ciekawsze jest to, w których krajach nie skakałem, mimo że pojechałem na skoki. To była Czechosłowacja. Czechy, przepraszam, bo w czasie tej wielkiej powodzi w latach 90., gdzie już miałem ubrany spadochron, szedłem do samolotu, policja przyjechała, kazała nam uciekać natychmiast. Że ten. A druga to była 4 lata temu w Hiszpanii, gdzie byłem w Ampuria, słynnym ośrodku Ampuria Brava koło Barcelony. Przez tydzień byłem, nie było warunków na skakanie, wróciłem po prostu z niczym.
1: Ma pan w swoim środowisku wielu zagranicznych przyjaciół.
0: Tak.
1: Może pan ich wymienić?
0: Powrócę może do przeszłości, kiedy tutaj na zdjęciu za mną jest amerykański instruktor Jack Gregory, którego poznałem w 1987 roku na tak zwanym Boogie, to jest w Lidköping w Szwecji, Hercules Boogie, gdzie się skakało z wielkiego samolotu Hercules. I tam go poznałem, obiecałem mu, że zaproszę go do Polski, żeby szkolił naszych skoczów w formacjach zespołowych. Co było zupełnie niepopularne jeszcze wtedy w czasie w Polsce. Ja byłem takim, że tak powiem, prekursorem tego ruchu. No i tu jest też ciekawa historia, bo poszedłem do zarządu Aeroklubu Słupskiego, żeby zaprosić Jacka Gregorego, bo to tak się nazywa ten instruktor, do Słupska. Wszyscy się mijali, bo to był rok 88, 89, sytuacja niepewna. Także ten. Ja wpadłem na pomysł, byłem wtedy przewodniczącym sekcji spadochronowej. Poszedłem do introligatorii, wyrobiłem sobie pieczątkę Jerzy Gieruszczak, przewodniczący sekcji spadochronowej. I takie zaproszenie mu wysłałem do... I on przedstawił je w konsulacie w Stanach Zjednoczonych. Tam wtedy jeszcze była ta obowiązkowa wymiana walut i tak dalej. Pamięta pan te sytuacje? Najśmieszniejsza była sytuacja w tym, że ja na zaproszeniu napisałem Jerzy Gieruszczak. A Jack Gregory znał mnie jako Jurek. Do mnie napisał, że ty słuchaj, Jerzy Gieruszczak wysłał mi zaproszenie. Nie wiedział, że to jest jedna i ta sama osoba. W każdym razie, jak przyjechał tutaj, wywiadu udzielił do Skrzydlatej Polski, jeszcze tego magazynu, to wtedy pod sukces podpięli się wszyscy, że to ich zasługa jest w zaproszeniu. No ale z Jackiem Gregory mamy stałe, cały czas kontakty i w tym roku zamierzam go odwiedzić w stanie Michigan, bo tam mieszka.
1: Ma pan 70 lat. Dobrze pan wygląda.
0: Dziękuję panu bardzo.
1: Jest w znakomitej formie. Do ilu lat zamierza pan skakać?
0: nie ma ograniczeń wiekowych.

0: mój przyjaciel z Pruszcza Gdańskiego, Stefan Grabski, który skończył 82 lata, w zeszłym roku zrobił 150 skoków, a w poprzednim jeszcze sezonie 250 skoków. Także tutaj nie ma. Jeśli zdrowie mi pozwoli, to będę skakał ile będę mógł. Jak kiedyś amerykański instruktor powiedział człowiekowi, który powiedział mu tak, słuchaj, rzucam spadochroniarstwo, bo się starzeje. A ten instruktor powiedział, nie, starzeje się, bo rzucasz spadochroniarstwo. Także...
1: Zdarzają się też wypadki śmiertelne. Niedawno w Lesznie.
0: Tak. No niestety. Powiem tak. Główną przyczyną dzisiejszych wypadków spadochronowych jest nieumiejętność lądowania na tych tak zwanych bardzo szybkich spadochronach i bardzo małych. Tak zwany low turn to się nazywa, czyli za niski zakręt. Polega to na tym, że skoczek na otwartym spadochronie robi tak zwane zwitki, żeby nabrać jak największej prędkości i nad ziemią wybiera, osiągając w poziomie około 100 km na godzinę. No ale jeśli ta zwitka jest za nisko, to on prędkością około 100 uderza w ziemię. Także no niestety, jest to po prostu nierozwaga, szaleństwo, brak jakiejś odpowiedzialności.
1: Czego życzy się skoczkom spadochronowym?
0: Udanych lądowań.
1: Takich lądowań życzymy Jerzemu Gieruszczakowi, spadochroniarzowi ze Słupska. Dziękuję panu za rozmowę.
0: Dziękuję panu bardzo i dziękuję państwu również. Do widzenia. Do zobaczenia na którymś lotnie. Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci. Tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie. Sebastian Cichy.
2: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców, testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tank Tools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
3: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
0: Reklama.

0: Specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
3: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
4: Reklama. W programie Gość Dnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Marcin Staszewski, prezes Lęborskiego Klubu Fotograficznego. Witamy.
5: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
4: Rozmawiać będziemy oczywiście o fotografii, o pasji do robienia zdjęć, o tym, jak się za to zabrać i czy każdy jest fotografem. Ale zacznijmy sobie w ogóle od tego, jak to się stało, że na mapie Lęborka w pewnym momencie pojawił się Lęborski Klub Fotograficzny i czy to dawno było już?
5: No, osobiście nie byłem przy powstaniu klubu, to było już dość daleko w historii. To był kwiecień 2008 roku. Wtedy powstał klub. Ja należę do klubu od 2016 roku, także w tym roku będzie moje dziesięciolecie w klubie. Także tutaj mogę więcej powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o samo powstanie, to powstał klub w ramach Lęborskiego Centrum Kultury Fregata i w ramach tej instytucji nadal działamy do tej pory. Tak, nie jest osobnym tworem, fundacją czy tam stowarzyszeniem, po prostu działamy jako LCK Fregata.
4: Ile osób należy do tego klubu i właściwie w jakim spektrum, w jakim wieku są ci ludzie, skąd oni się tutaj biorą i czym się zajmują?
5: No, członkami klubu są raczej osoby dorosłe. Tutaj nigdy nie przyjmowaliśmy członków poniżej 16 roku życia. Jeśli chodzi o wiek, no to są i członkowie młodsi i starsi, tutaj tego nie ma. Wszyscy jesteśmy jakby jedną rodziną fotograficzną i zawsze się do wszystkich zwracamy na ty, więc tutaj też nie wyróżniamy tak wiekowo żadnej grupy. Natomiast no też nie prowadzimy takiej jakby działalności z dziećmi, chyba że to są jakieś specjalne programy, tak? Tutaj raczej tylko pod uwagę wchodzą osoby dorosłe w klubie.
4: A jak wygląda kwestia zaawansowania? Czy raczej stawiacie na ludzi, którzy już siedzą w fotografii, wnoszą coś nowego, wnoszą jakąś wartość dodaną do waszych działań? Czy też jesteście otwarci na ludzi, którzy dopiero gdzieś wchodzą w tą pasję? Może wiele jeszcze nie potrafią, ale na pewno chcą.
5: No tutaj to, tak jak pan już wspomniał w tytule, każdy jest fotografem w obecnych czasach, więc tutaj nie ma osób, które no, nie miały żadnej styczności, natomiast nie mamy żadnych przeciwwskazań. Tu każdy może przyjść zobaczyć, czy to jest coś dla niego, tak? Czy w ogóle tutaj jest sens i ochota, żeby się rozwijać w tym kierunku fotografii, takiej bardziej świadomej.

0: że tak powiem. I tutaj też nie ma jakiegoś progu wejścia, że musisz to, musisz tamto. Nie, po prostu można przyjść, spytać się, porozmawiać, czy coś ocenić. Też nie ma problemu.
1: Za sobą klub ma już naprawdę spory kawał czasu działania, więc jakie działania, co przez ten czas udało wam się zorganizować i przede wszystkim z czego jesteście najbardziej dumni przez właśnie cały okres swojej działalności?
0: No dumni jesteśmy najbardziej z tego, że jeszcze istniejemy, proszę pana, bo w dobie cyfryzacji, tak, i dostępnych różnych środków klub fotograficzny no nie jest jakąś super popularną rzeczą. Spacery fotograficzne były na początku, zanim przystąpiłem do klubu, były tak zwane fotodeje, może powrócimy do tej formy, czyli takie dzień zwiedzania jakichś budynków, lokalizacji w mieście, takich nietypowych, do których nie ma dostępu na co dzień. W tej chwili no, nie ma aż tak wiele takich rzeczy nieoglądanych, że tak powiem, okiem ludzi z zewnątrz, ale zawsze jakieś tam się perełki znajdą. Natomiast tutaj często też jakieś wspólne wyjazdy, tak? Znaczy nad plener zależy od tematyki, czy to będzie makro, czy to będzie krajobraz. Gdzieś możemy sobie zwiedzać i takie plenery też prowadzimy. Oczywiście wystawy, tak, naszej twórczości, bo jednak większość twórczości każdy fotograf wykonuje sam lub też w jakichś mniejszych zespołach, tak, parach, trójkach, bo to czasami sobie zawsze ktoś kogoś bierze do pomocy, czy choćby do towarzystwa, tak, łatwiej jest w kilka osób, ale za to duża grupa też przeszkadza, nie, w takich przedsięwzięciach, bo jednak jak jest dużo osób na plenerze, no to tam plączą się jedni za drugimi, albo no, tematykę czasami ciężko znaleźć taką, każdy ma inny punkt widzenia, ale no jak jest ograniczony, że tak powiem, zasób miejsc do fotografowania, no to wtedy też jest źle, jak jest dużo osób, które tam wykonują tą fotografię. Wystawy staramy się robić corocznie. Tutaj chciałbym podziękować dyrektorowi LCK Fregata. Oczywiście Paweł Piwka zawsze nas wspiera w tej działalności. No i chciałbym podziękować dyrektor muzeum Marioli Pruskiej, bo ona nas już od kilku lat gości w Wieży Ciśnień, które jest najlepszym miejscem wystawowym moim zdaniem w Lęborku w tej chwili. Też żeśmy robili wystawy w centrum turystycznym, tak, w punkcie informacji turystycznej. Ostatnia wystawa miała miejsce w sanktuarium Świętego Jakuba. Działo to się w ramach nocy muzeów w zeszłym roku i tam w wieży żeśmy wystawili taką wystawę tematyczną związaną ze średniowieczem i lęborskim bractwem historycznym, właśnie ich członków przedstawiliśmy na zdjęciach.
1: Czy specjalizujecie się w jakimś konkretnym jednym typie fotografii, czy to jest tak, że tak naprawdę znaleźlibyśmy każdego członka tak naprawdę, który wszystkim się specjalizuje i pełne spektrum tutaj obstawiacie, czy może bardziej właśnie mimo wszystko jakiś taki temat przewodni się tu pojawia?
0: Znaczy jako klub tematu przewodniego nie mamy. Każdy ma jakiś tam swój ulubiony rodzaj fotografii. No ale to wiadomo, dobry fotograf może nie powinien umieć perfekcyjnie wszystkiego, ale powinien wiedzieć, co to jest za fotografia, jak się mniej więcej wykonuje. Dobrze jest, jak zna różne typy fotografii i ten swój warsztat poszerza, tak, łącznie z wiedzą o tym warsztacie. Natomiast tutaj, no, członkowie różnie do tego podchodzą. Ja na przykład lubię krajobraz, kolega lubi portrety. No tutaj nie ma, że tak powiem, jednej wytyczonej ścieżki. Każdy może robić, co mu się podoba i jaką fotografię chciałby później prezentować, tak?
1: A jak w pana przypadku to wszystko się zaczęło? Jak zaczęła się ta przygoda z fotografią, którą już ustaliliśmy nawet w samym klubie? No to jest kawał czasu, więc wydaje się, że jednak to musi być na tyle już duża pasja, żeby trwać przy niej tyle lat.
0: Tak, wstępując do klubu, szczęśliwie miałem już sprzęt, bo tak już prędzej, no wiele lat mierzyłem się z zamiarem zakupu sprzętu fotograficznego bardziej poważnego, typu lustrzanka w tamtych czasach, to było jeszcze...

0: kilkanaście lat temu. No, zakupiłem taki sprzęt, obiektywy. No, wiadomo, że tym na początku nie potrafiłem się za bardzo posługiwać. No, poznawałem to wszystko, wstąpiłem właśnie wtedy do klubu i szczęśliwie między innymi za moją namową, ale także innych członków prowadziliśmy sobie cykl warsztatów po prostu, na których ćwiczyliśmy różne typy fotografii, także spacerów właśnie czy plenerów fotograficznych, ale też pracy w studio, przy portrecie, przy oświetleniu, przy fotografii produktowej, no różne typy żeśmy przećwiczyli i tam w ten rok czy dwa, no bardzo dużo wiedzy zdobyłem, że tak powiem doświadczalnie, razem z członkami, bo przy okazji robienia zdjęć, wiadomo, są rozmowy, dowiaduję się dużo od starszych czy dłużej robiących fotografię kolegów i tutaj no to jest nieocenione, że tak powiem, źródło informacji i można naprawdę dużo się nauczyć.
1: Wchodząc w rozmaite pasje, zainteresowanie, bardzo często spotkamy się z czymś takim, że kiedy się zaczyna tym zajmować, wie się bardzo mało, potem przez pewien czas człowiek sobie głównie uświadamia, że dużo rzeczy nie wie, o których nawet nie wiedział, że wcześniej ich nie wie,
0: a dopiero później
1: zaczyna się tak naprawdę poznawać to wszystko, nową wiedzę, więc jak to jest w przypadku fotografii? Ile trzeba w tym siedzieć, żeby móc powiedzieć, że ja już umiem robić zdjęcia?
0: No to tak naprawdę nigdy do końca żaden fotograf chyba nie może powiedzieć, że on umie robić zdjęcia. No, potrafi. Technicznie to jest w miarę szybko do opanowania, tak? Tutaj technikalia nie są aż tak zawiłe, żeby zajmowały dużo czasu sama obsługa sprzętu. Natomiast jego wykorzystanie, no to są lata praktyki rzeczywiście, a już specjalizacja w którymś kierunku, to jeszcze więcej. Latami można dochodzić do poziomu, w którym się uznaje, że no właściwie to tak. Inni powiedzą, że są zdjęcia już dobre, natomiast sam fotograf przeważnie i tak marudzi, że one nie są dostatecznie takie, bo on by się jeszcze coś tam zmienił. No, także tutaj właściwie można całe życie robić fotografię i do końca nie uważać, że to jest fotografia najlepsza i finalna, taka jaka może być. Zresztą jakby był jeden przepis na zdjęcie, to zdjęcie już by zawsze i dawno było wykonane, tak? I nie powstałoby już nic więcej, więc tutaj to jest forma, która wciąż się rozwija w zmieniającym się świecie, więc tutaj nie ma jednej recepty na dobry portret, czy dobry krajobraz, czy dobre street photo, czy inne gatunki fotografii. Tutaj to jest ciągły rozwój i tutaj każdy ma inne podejście.
1: A skoro już o sprzęcie sobie wspomnieliśmy, to jak to jest z tym sprzętem? Czy żeby fotografować, trzeba mieć dużo tego sprzętu, trzeba mieć naprawdę profesjonalny sprzęt? Czy wystarczy to, co praktycznie każdy z nas nosi w kieszeni? Jeśli chodzi właśnie też o tą smartfonizację, to czy to jest dobry trend? Czy to powoduje, że rzeczywiście dostępność do tego sprzętu dla każdego praktycznie sprawia, że mamy więcej fotografów, ludzie umieją robić zdjęcia, poziom się podniósł? Czy może wręcz przeciwnie, każdy ma aparat, każdy niby robi może zdjęcia, ale coraz mniej ludzi robi je dobrze?
0: Znaczy, dostępność sprzętu jest dobrą sprawą, bo każdy przynajmniej może przymierzyć się do fotografii, jednak tutaj te telefony bardzo często automatycznie silnie modyfikują te zdjęcia, tak? Wprowadzają poprawki, które nieświadomie nawet fotograf, o, ładne zdjęcie, tylko to nie jest zdjęcie, że tak powiem, przedstawione przez niego, tylko przez kogoś, kto zaprogramował ten program, że po wykonaniu zdjęcia zrób to i tamto, żeby to zdjęcie wyglądało ładnie. No i smartfon prezentuje takie zdjęcie. Tak jak mówiłem, wszystko zależy od odbiorcy. Do większości zastosowań takie zdjęcia są dobre albo bardzo dobre. Portrety pamiątkowe z jakichś wydarzeń, czy choćby takie portrety codzienne, świetna sprawa. Jakieś dokumentowanie wydarzeń, tak? Też tutaj nie ma dużego, że tak powiem, różnicy między fotografią smartfonem czy fotografią tym bardziej zaawansowanym sprzętem, jeżeli chodzi takie o ogólne ujęcie, tym bardziej później przedstawiane na przykład w mediach społecznościowych, gdzie te zdjęcia są niewielkie, więc tutaj i tak, że tak powiem, jakości sprzętu ciężko

0: dostrzec przy tak niewielkim rozmiarze obrazka, jeszcze oglądanym na telefonie. Tak naprawdę często dopiero jakość sprzętu docenimy na średnich, dużych odbitkach, na których widać to, te niuanse, które pozostawia sprzęt w wykonaniu fotografii, tak? Tutaj to widać głębię ostrości, widać ostrość w ogóle detali, tak? Tutaj to jest zupełnie inna czasem klasa niż ten telefon z kieszeni, że tak powiem.
1: Jako, że już powolutku widzę, że czas nam się kończy naszej rozmowy, to już ostatnia taka bardzo praktyczna informacja. Gdzie znajdziemy więcej informacji na temat Lęborskiego Klubu Fotograficznego i gdzie warto was śledzić?
0: Warto nas śledzić oczywiście w social mediach, czyli Facebook i Instagram tutaj głównie. Tam są w tej chwili, że tak powiem, przedstawiane głównie nasze poczynania. Fizycznie można nas znaleźć w byłym biurowcu Zwaru, tak, w Lęborku na ulicy Krzywoustego 1, drugie piętro, pokój 202, o ile dobrze pamiętam. Jesteśmy tam w czwartki. Od godziny 18 ze dwie godzinki przeważnie się spotykamy tak cyklicznie, żeby właśnie porozmawiać o fotografii, czasem pochwalić się, co tam się nam udało zrobić, zaplanować oczywiście jakieś następne ruchy czy następne wyjazdy. Także warto tam do nas przyjść. Mam tam taką mini galerię na korytarzu, można sobie zobaczyć. Warto przyjść, porozmawiać. Czy też spytać o radę, tak? Czy na przykład dalej brnąć w to, czy to, co chcę robić fotograficznie, jakim sprzętem, na przykład takie pytanie podstawowe, to nie ma sprawy, do nas można zawsze się zgłosić.
1: No i tą informacją zakończymy już naszą rozmowę. Ja serdecznie dziękuję i przypomnę, że moim i Państwa gościem był dzisiaj Marcin Staszewski, prezes Lęborskiego Klubu Fotograficznego. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
2: Reklama. Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy. Reklama.
3: Idzie zmiana w pogodzie, początek tuż przed weekendem. Finał śledztwa w sprawie morderstwa ortopedy w krakowskim szpitalu i alarmujący raport o dzieciach w sieci. Miriam Lipińska. Po fali chłodu idzie wielki zwrot w pogodzie. Już pod koniec tygodnia do Polski zawita upalne lato. Na zachodzie i południowym zachodzie kraju może być nawet 35 stopni Celsjusza. Według długoterminowych prognoz taki pogodowy trend utrzyma się przez całe lato.
4: Pogoda latem zapowiada się zmiennie, z falami wysokich temperatur przeplatanych wędrówką frontów atmosferycznych przynoszących gwałtowne zjawiska atmosferyczne w postaci burz, silnych ulew, lokalnie także opadów gradu. Po przejściu frontów spodziewane są okresy z niższą temperaturą charakterystyczną dla powietrza polarnego morskiego od 22 do 25 stopni.
3: Mówi synoptyk Przemysław Makarewicz. Najcieplejsze mają być sierpień i wrzesień. Krakowski sąd umorzył postępowanie karne przeciwko zabójcy lekarza z tamtejszego szpitala uniwersyteckiego. To finał sprawy bulwersującego morderstwa, do którego doszło w kwietniu ubiegłego roku. Jarosław W. wtargnął wtedy do gabinetu ortopedy doktora Tomasza Soleckiego i zadał mu kilkanaście ciosów nożem. Psychiatrzy stwierdzili, że miał ograniczoną poczytalność, a sąd zdecydował o wysłaniu zabójcy na leczenie do szpitala psychiatrycznego. Wdowa po zamordowanym lekarzu, Iwona Solecka, nie kryła oburzenia decyzją sądu.
5: Czuję się potwornie oszukana. Zginął mój mąż, zginął ojciec sześcioletniego chłopca i nikt nie jest winny.
3: Zabójca był pacjentem doktora Tomasza Soleckiego. Miał do niego pretensje o, jego zdaniem, źle przeprowadzoną operację ręki. Domagał się od medyka pieniędzy. Prezydent USA podtrzymał swoją deklarację o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski, poinformował Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał o tym z amerykańskim przywódcą podczas jego urodzinowego bankietu, mówił w Waszyngtonie minister Przydacz.
6: Dodatkowych 5000 w stosunku do tego, co mamy, ona została podtrzymana, ta deklaracja, także i podczas wczorajszych

0: tych rozmów, natomiast dzisiaj trzeba wypełnić te deklaracje konkretnymi poddecyzjami już na poziomie strategiczno-planistycznym przez Pentagon i przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
1: Po powrocie do Polski w tej sprawie prezydent będzie chciał spotkać się z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, by omówić szczegóły amerykańskiej propozycji. Zmieniamy temat. Dzieci spędzają w internecie średnio ponad 4 godziny dziennie. To więcej niż jakakolwiek inna grupa wiekowa. Tak wynika z najnowszego raportu Internet Dzieci 2026. Niemal cały ten czas pochłania smartfon. 1/3 dzieci otwiera TikToka jeszcze przed wyjściem do szkoły. Po północy w sieci wciąż jest co czwarte dziecko, mówi Magdalena Bigaj z Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, współautorka raportu.
2: Ja to nazywam takim treningiem dekoncentracji. To nas trenuje do ciągłego rozpraszania się i naprawdę bardzo trudno potem wysiedzieć w ławce w szkole.
1: Ponad 1 000 000 dzieci poniżej 13 roku życia regularnie korzysta z TikToka, Facebooka czy Instagrama, mimo że formalnie nie ma do nich prawa. Wrocław ma pierwszy rezerwat przyrody. To Las Pilczycki, stanowiący ostoję rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Nowy rezerwat ma powierzchnię ponad 13 hektarów. Jest położony przy ujściu rzeki Ślęzy do Odry.
3: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Orlu uroczyście podpisano umowę z samorządami w ramach programu Pomorskie OSP. Ochotnicza Straż Pożarna w Orlu gościła delegacje gmin z kilku rejonów naszego województwa, które zaproszone zostały na podpisanie umów w ramach realizowanego już od kilku lat programu Pomorskie OSP.
4: Podczas wielkiej wichury i nawałnicy, która miała miejsce w Borach Tucholskich, zauważyliśmy, że wiele drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych jest nie do końca doposażonych, że potrzebuje nie tylko mundury bojowe, ale często motopompy, pompy szlamowe, pompy pływające, inne doposażenie umożliwiające pracę na drogach przy okazji wypadków, a więc nożyce hydrauliczne do cięcia blachy. No, jesteśmy zdecydowani, żeby pomagać ochotnikom.
3: Mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struch. W Orlu przedstawiciele gmin powiatu wejherowskiego, puckiego, lęborskiego i słupskiego podpisali umowy, w ramach których otrzymają nawet 25 tysięcy złotych wsparcia.
5: Może są to nieduże środki, bo są rozbite na dużo jednostek. Nasza gmina otrzymuje 25 tysięcy złotych. Przy naszym wkładzie dodatkowym pozwoli to w 5 jednostkach kupić ten najbardziej potrzebny codzienny sprzęt, który wykorzystują strażacy do swojej codziennej pracy, a który no niestety, że jest używany na co dzień, ulega zniszczeniu, degradacji, więc dzięki tym środkom możemy cały czas zabezpieczać tą gotowość i bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
3: Tłumaczy wójt gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski. To co ważne, nie jest to wsparcie jednorazowe, a środki te wpływają co roku do różnych jednostek OSP. Nam pozostaje pogratulować i liczyć na jeszcze więcej środków dla lokalnych jednostek ochotniczych straży pożarnych. Dwa cenne zabytki związane z historią regionu trafiły do muzeum w Lęborku. Chodzi o epitafium oraz tarczę herbową, czyli kartusz rodu Krokowskich, które przed laty stanowiły wyposażenie kościoła w Roszczycach. Obiekty zaginęły w latach 70. ubiegłego wieku, a ich los przez wiele lat pozostawał nieznany. Przełom nastąpił po odnalezieniu zabytków na krajowym rynku handlu dziełami sztuki. Dzięki działaniom Departamentu Restytucji Dóbr Kultury przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz współpracy z muzeum w Lęborku możliwe było ich zabezpieczenie i odzyskanie. W procesy zaangażowane były również osoby zajmujące się identyfikacją oraz poszukiwaniem utraconych dóbr kultury. Formalnie przekazanie obiektów do depozytu nastąpiło 11 czerwca. Odzyskane zabytki zostały tymczasowo zdeponowane w Muzeum w Lęborku, gdzie przejdą szczegółowe badanie i analizę konserwatorską. Specjaliści ocenią ich stan zachowania oraz przygotują program dalszych prac. Wyniki ekspertyz pozwolą określić zakres niezbędnej konserwacji i zaplanować kolejne działania związane z ochroną tych cennych świadectw historii regionu. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny imienia Janusza Korczaka w Słupsku otrzymał ponad 52 miliony złotych dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Dzięki tym środkom lecznica zyska drugi rezonans magnetyczny oraz przeprowadzi modernizację oddziałów zabiegowych. Ponadto Słupski Szpital poprawi dostępność i jakość opieki kardiologicznej oraz zakupi nowoczesny sprzęt dla kardiologii. Projekt o wartości 22 milionów złotych został sfinansowany ze środków KPO w blisko 91%. Trzecim realizowanym przedsięwzięciem będzie cyfryzacja placówki i wdrożenie e-usług. Projekt o wartości ponad 13,5 miliona złotych otrzymał 12 milionów złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Obejmuje on rozwój elektronicznej dokumentacji medycznej, nowoczesnych systemów informatycznych oraz

0: rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie.
0: Zachód słońca dzisiaj przypada na godzinę 21.25. Noc do najcieplejszych należeć nie będzie, choć poniżej dziesiątki temperatura nie spadnie. Dokładnie równo tą dziesiątkę będziemy mieli na termometrach w Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 12 w Gdyni, Pusku, Kosakowie i 13 w Dębkach, Władysławowie, Łabiełusce. Zachmurzenie będzie utrzymywało się od umiarkowanego po duże. Możliwe są przelotne opady deszczu i możliwe są także burze, choć szansa na nie spada.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Słuchajcie, radia Norda FM.
1: Na sportowej fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
2: Trwające Mistrzostwa Świata w piłce nożnej są okazją do wspomnień związanych z turniejem Euro 2012, który odbywał się na stadionach w Polsce i na Ukrainie. Szczególnie dobrze tamte wydarzenia pamiętają mieszkańcy gminy Gniewino. To właśnie tutaj swoją bazę pobytową miała reprezentacja Hiszpanii, która później sięgnęła po tytuł Mistrza Europy. Przed mikrofonem Tomasz Smuga. Zapraszam na kolejny odcinek Sportowej Fali. O możliwość goszczenia drużyn uczestniczących na Euro 2012 ubiegało się aż 160 polskich ośrodków. Ostatecznie organizatorzy wybrali 21 centrów pobytowych, a wśród nich znalazło się Centrum Pobytowo-Sportowe w Gniewinie. Radość mieszkańców była jeszcze większa, gdy okazało się, że swoją bazę wybrała jedna z najlepszych reprezentacji świata, Hiszpania. Hiszpańska kadra prowadzona przez Vicente del Bosque przyleciała do Polski 6 czerwca 2012 roku. O godzinie 19.20 samolot z piłkarzami wylądował na lotnisku w Gdańsku-Rębiechowie. Stamtąd reprezentanci udali się autobusem do hotelu Mistral Sport w Gniewinie, gdzie dotarli około godziny 20.30. Na miejscu czekało na nich uroczyste powitanie. Przed hotelem zgromadzili się mieszkańcy, kibice oraz przedstawiciele samorządu. Gości przywitał kaszubski zespół na Dolanie oraz gniewińska orkiestra Dęta. Nie zabrakło również tradycyjnego powitania chlebem i solą. Jak relacjonowała wówczas Twoja Telewizja Morska, na przyjazd Hiszpanów czekano od dawna.
3: Czekali na nich 5 lat. Wybudowali hotel, wywiesili flagi, a gdy na gdańskim lotnisku samolot z Madrytu opuszczali podopieczni Vincentego del Bosque, 60 km dalej w Gniewinie z niecierpliwością wypatrywali już autobusu. Mowa oczywiście o kibicach.
4: Głównie powinni przyjechać, jak najszybciej.
3: Widzieliśmy już Was tutaj na tym rogu, chyba byłyście pierwsze, co?
5: 7 godzin.
3: Poważnie?
5: Tak.
6: Będziemy tutaj po prostu ich witać. Machamy, jakieś tam będziemy okrzyki i wesołe.
7: Ja myślę, że nie dopuszczą ich do kibiców.
3: Z taką nadzieją czekali nie tylko licznie przybyli fani żółto-czerwonych, lecz również gospodarze.
8: Myślę, że bardzo na to liczymy wszyscy, tak? Natomiast jeśli chodzi o całą reprezentację Hiszpanii, są to bardzo spontaniczni ludzie. Może się uda, ale niestety nie możemy tego zagwarantować i obiecać.
3: Tuż przed 21 na horyzoncie pojawił się w końcu długo wyczekiwany autobus, lecz wraz z nim zniknęły nadzieje fanów na zdobycie choćby jednego autografu pierwszego dnia, gdyż cała uwaga mistrzów świata skoncentrowana była na tym, co działo się pod hotelem Mistral, a działo się dużo. Powitanie miało być bowiem tak, jak na gminę wiejską przystało, czyli z orkiestrą, solą i chlebem. Szczególnie rozmiary tego ostatniego wprawiły w zakłopotanie napastnika rezerwowego Fernanda Lorente. I choć ceremonia powitalna odbyła się zgodnie ze scenariuszem, innego jej przebiegu spodziewali się zgromadzeni zaledwie, a może aż 100 metrów dalej fani.
4: Nie podejść, szkoda.
3: A co powinni zrobić waszym zdaniem?
4: No podejść, przywitać się, autografy złożyć, tak może zdjęcia zrobić przynajmniej tak za kartkami. No byłoby fajnie przynajmniej tak.
3: Na szczęście spełniło się inne marzenie Patryka, któremu za naszym pośrednictwem oraz przy pomocy wójta być może uda się przekazać listy swojemu idolowi, Xaviemu Hernandezowi. Będzie taka możliwość?
9: Na pewno.
3: Autor pomysłu sprowadzenia Hiszpanów do Gniewina będzie miał na to dużo czasu. Gdyby okazało się bowiem, że Hiszpanie zawalczą o puchar w finale, w centrum pobytowym spędzą najbliższe 25 dni. A o tym, że będą czuli się dobrze, przekonani są bacznie obserwujący polską drogę do Euro dziennikarze.
10: Byłem tu wiele lat temu, jeszcze jako student. Teraz jestem zaskoczony tym, co zobaczyłem w Gniewinie. To naprawdę miłe miejsce. Czekamy z nadzieją na ponowne zdobycie pucharu przez Hiszpanów. Towarzyszyłem im, gdy w 2008 roku przygotowywali się w Neustift w Austrii, małym miasteczku takim jak Gniewino. Zwiedziłem już miejscowość i myślę, że piłkarze będą tutaj szczęśliwi.
2: Teraz postawimy przecinek i zapraszam na krótką przerwę muzyczną. Reklama.
11: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
0: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: Na Sportowej Fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do podcastu Sportowa Fala. Z okazji trwających piłkarskich Mistrzostw Świata przypominamy pobyt Hiszpanów w Gimnie w 2012 roku podczas Mistrzostw Europy. Jedno z największych piłkarskich wydarzeń na świecie przyciągnęło około 9 tysięcy dziennikarzy z całego globu. Przybyli między innymi do Gmina, gdzie znajdowało się centrum pobytowych Hiszpanów i o swoich wrażeniach w 2012 roku opowiadali w materiałach Twojej Telewizji Morskiej.
2: Wszyscy kibice na otwartym treningu swojej reprezentacji bawili się doskonale. W rozgrzewce przyglądali się także przedstawiciele kilkudziesięciu zagranicznych mediów, nie tylko z Półwyspu Iberyjskiego. ZU do Polski przyjechał po raz pierwszy. Zdaniem dziennikarza z Chin, wszystko jest tu świetnie zorganizowane. No może poza drobnym szczegółem.
3: Nie ma tu złych rzeczy. Jedyne, do czego mogę się przyczepić, to fakt, że nie znamy dróg. Musimy zawsze używać nawigacji, bo ciągle gdzieś się gubimy.
2: Hiszpańska reprezentacja Gniewino jako bazę pobytowo-treningową wybrała głównie ze względu na malownicze położenie. Zdaje się, że to dobry wybór, bowiem przyglądając się pracy zagranicznych dziennikarzy, wydaje się, że są podobnego zdania. Polski klimat im sprzyja.
4: Tutaj boisko jest bardzo dobre, miejsce jest przyjemne, cały hotel, restauracja, pokoje i ludzie są dobrze przygotowani. No i pogoda też jest naprawdę okej.
2: Do Polski przybyli z kilkunastu krajów całego świata. Śledzić będą każdy krok europejskich piłkarzy. Relacjonują na żywo, fotografują, nagrywają i notują informacje, które płyną do Chin, Kataru, Niemiec czy Włoch. Swoją uwagę koncentrują na wszystkim.
5: W Polsce ceny dla Hiszpanów są bardzo dobre, ponieważ nie jest tu drożej niż w naszym kraju. I przede wszystkim myślę, że są tu szczęśliwi ludzie. Jesteśmy szczęśliwi. Złe rzeczy? Nie mam pojęcia.
2: Na szczęście wady Polaków gościom z zagranicy wymieniać jest trudniej. Co do kilku rzeczy dziennikarze nie mają wątpliwości. Zauroczyła ich polska gościnność, krajobrazy, czyste powietrze i szczerość ludzi.
3: Bardzo mi się podoba morze, krajobrazy i myślę, że ludzie są przyjaźnie nastawieni. Powitali nas bardzo ciepło, dlatego też z chęcią i nadzieją zostałbym tutaj na cały miesiąc, ponieważ jestem Niemcem, a 4 tygodnie będą znaczyć, że mój kraj dostanie się do finału.
2: Na pytanie, co sądzą o tym, że Polska i Ukraina są gospodarzami Euro 2012, odpowiadają zgodnie. To dobry wybór.
3: Moje oczekiwania co do mistrzostw Euro 2012 są duże, ale Polska dobrze się do nich przygotowała. Ja wierzę, że będzie perfekcyjnie.
1: It will be perfect. Teraz postawimy przecinek i zapraszam na krótką przerwę muzyczną.
6: Norda Party! Norda Party!

0: Drink a lot.
1: For the next 14 days we're just gonna party.
2: Pomyślimy jeszcze, co będzie dalej.
3: Specjalnie mam urlop.
4: Czas wolny pomiędzy stadionem a strefą kibica przeznaczyć można na zwiedzanie. A jest co, bo to w końcu Pomorze oferuje i morze, i pustynię, i najlepszą kuchnię. Jako start wycieczki wybrać trzeba Gdańsk i najbardziej znaną fontannę w Polsce – Neptuna. Nieodłączny element historycznego centrum miasta. Fontanna od 1633 roku, czyli od momentu montażu w miejscu starej studni przed dworem Artusa, jest symbolem miasta. Jako kolejny punkt na mapie warto wybrać spacer po najdłuższym w Europie drewnianym, mierzącym ponad 515 metrów molo, które przecina plażę. Z Sopotu wybrać się trzeba do Gdyni, gdzie przy skwerze Kościuszki podziwiać można najsłynniejsze polskie niszczyciele z czasów II wojny światowej. Będąc na Pomorzu, nie można pominąć pomorskich zamków. Na początek Bytów, po to by móc zwiedzić mieszczący się nieopodal, bo w Stryszej Budzie, Kaszubski Park Miniatur. Ze Stryszej Budy obowiązkowo postawić trzeba na Łebę i tamtejsze ruchome wydmy, tworzące wzniesienia o wysokości 30-45 metrów, zasypujące nadmorskie lasy i bagna. Aby jednak zupełnie nie porzucać piłkarskiego klimatu, po drodze wstąpić można do Gniewina, wsi, gdzie ulokowała się reprezentacja Hiszpanii. Prócz podziwiania i bazy pobytowej, dzięki 44-metrowej wieży widokowej, podziwiać można okolice Jeziora Żarnowieckiego. Kompleks rekreacyjno-turystyczny Kaszubskie Oko to także ogród botaniczny ułożony w kształt ogrodu francuskiego. Z Gniewina znowu wybrać możemy się w przeszłość, tym razem za sprawą zamków Krokowej czy Żucewie.
5: Teraz postawimy przecinek i zapraszam na krótką przerwę muzyczną. Norda Party! Norda Party!

0: Reklama.
1: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
0: Reklama.
2: Na sportowej fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
3: Wracamy do podcastu Sportowa Fala. Z okazji trwających piłkarskich Mistrzostw Świata przypominamy pobyt Hiszpanów w Gniewnie w 2012 roku podczas Mistrzostw Europy. W swoich archiwalnych materiałach Twoja Telewizja Morska przypomina

0: Miała, że w to wielkie sportowe święto włączył się także Kościół katolicki. W Trójmieście powstały strefy modlitw na Euro 2012, ale nie tylko w Gdańsku, Sopocie oraz Gniewnie msze święte odprawiane były w językach krajów, które grały na gdańskim stadionie.
1: W Trójmieście msze święte będą odprawiane po niemiecku, włosku, hiszpańsku, chorwacku i angielsku.
2: Kościół jest obecny tam, gdzie jest człowiek, a więc takie wydarzenie o charakterze sportowym, które jest związane z wizytą wielu, wielu kibiców sportowych. Oczywiście ono jakiś czas trwa, w związku z tym Kościół też jak najbardziej chce zaproponować to, co jest związane z taką potrzebą duchową.
1: 10 czerwca, czyli w najbliższą niedzielę, msze święte w języku angielskim będą odprawiane w Bazylice Mariackiej, w Kościele Świętego Joachima w Letniewie, w parafii Świętego Jerzego w Sopocie i w Kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Gdyni.
3: O godzinie 14:00. Kolejne niedziele, 10, 17, 24, msze święte w języku angielskim. Przygotowujemy czytanie oczywiście w języku angielskim, modlitwę powszechną. Jest okazja ku temu, aby była rozmowa z tymi, którzy chcą porozmawiać, a więc sprawa duchowa jest już przygotowana.
1: Po chorwacku będzie w Kościele Świętego Jakuba w Gdańsku, a po hiszpańsku w kościele pod wezwaniem Świętej Brygidy. O elementy hiszpańskiej liturgii zadbał również ksiądz Marian Miotk, proboszcz gniewińskiej parafii.
4: Hiszpanie, oby tylko przyszli, bo na razie to jest taka jedna wielka niewiadoma, jeszcze powiem tak, bo wiem, że oni są pobożni, wiem, że poprzedni puchar zawieźli do swojego sanktuarium tam maryjnego w Saragosie chyba, także na pewno są bardzo związani z kościołem, może po łacinie na przykład będzie sam formularz mszy świętej, a teksty Pisma Świętego z jakąś tam homilią, modlitwa powszechna będzie po hiszpańsku. Zależy od potrzeb. Oni mogą zaśpiewać po hiszpańsku przecież, także cała oprawa niejako ta liturgiczna może być rzeczywiście w ich rodzimym języku.
1: Po niemiecku msze będą odprawiane w Gdańsku, w Kaplicy Królewskiej oraz w Katedrze Oliwskiej. Dla wiernych z Włoch msze w ich języku przygotowano w Kościele Świętej Katarzyny. Decyzję o rozszerzeniu programu Eucharystii w Trójmieście zapowiedział arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.
0: Teraz postawimy przecinek i zapraszam na krótką przerwę muzyczną.
5: Norda Party! Norda Party!

0: Na sportowej fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do podcastu Sportowa Fala. Z okazji trwających piłkarskich mistrzostw świata przypominamy pobyt Hiszpanów w Gniewinie w 2012 roku podczas mistrzostw Europy. W swoim archiwalnym materiale Twoja Telewizja Morska przypomina, że najwięcej przyjechało do nas hiszpańskich kibiców, świętując z fantazją, ale i z szacunkiem dla innych oraz doceniając polską gościnność.
2: Głośni, żywiołowi, spontaniczni. Hiszpanie opanowali Trójmiasto.
3: Oni się po prostu cieszą. To jest ich dzisiejszy dzień. Dzisiaj gra Hiszpania, ważny mecz z Włochami i to jest dla nich najważniejsze.
2: A tą radością zarażają innych.
4: Hiszpania jest the best, najlepsi są.
2: Ale podobno takie zachowanie jest uzasadnione.
4: A więc Hiszpani podpatrzyli, jak my się bawimy, a więc mówią tak, jak w Polsce jest pięknie, tak my się bawimy.
2: Ustaliliśmy zatem, kto od kogo.

0: uczy się kibicowania, teraz jednak skupmy się na transporcie. W godzinach szczytu, a więc w okolicach zbliżającego się meczu Hiszpanów z Włochami, na stadion próbowało przebić się tysiące kibiców.
1: Szanowni Państwo, proszę o przejście do środkowej części kolana.
0: Na dworcach pracowali nie tylko wolontariusze informujący o możliwościach dojazdu, ale także zatrudnieni specjalnie na czas euro antyupychacze. Ci w SKM-kach kontrolowali przepływ pasażerów.
2: Proszę bardzo, pociągi puste, wszyscy wsiadają. Prezydent nasz dał radę. Nieważne, nieważne. Ważne jest tutaj klimat.
3: Bawimy.
0: Większość kibiców wczoraj wybrała środki komunikacji miejskiej, pociąg, autobus czy też tramwaj. Narzekających na niedogodności brak.
4: Everything is okay.
5: Very good the transport in Gdańsk. We haven't waited some minutes and it's arrived.
0: Ale nie zabrakło też osób, które mimo zamknięcia wielu strategicznych w ruchu drogowym ulic wybrało dojazd samochodem.
6: Organizacja ogólnie jest wszystko dobrze, bo autko zostawiliśmy tutaj. A pojechaliśmy do dworca autobusem i dalej wszystko, także oznaczenia, znakowania, wszystko super.
7: Warto podkreślić, że super wypadło na turnieju w Polsce i Ukrainie. Reprezentacja Hiszpanii w finale rozegrane w Kiowie. Reprezentacja Hiszpanii rozgromiła Włochów 4-0, zdobywając Mistrzostwo Europy. Na Vicente del Bosque przeszło do historii jako pierwsza reprezentacja, która wygrała 3 wielkie turnieje z rzędu. Mistrzostwo Europy w 2008 roku, Mistrzostwo Świata w 2010 roku oraz Mistrzostwo Europy w 2012 roku. Dziękuję za uwagę. Tomasz Smuga.
8: Nordea Party.
9: Nordea Party.

0: Opiekunka ze żłobka w Opolu z zarzutami. Donald Trump podał datę pełnego otwarcia cieśniny Ormus. Kończy się szacowanie strat spowodowanych przez przymrozki. Miriam Lipińska. Opiekunka ze żłobka podejrzana o zranienie 2-letniego chłopca. Oksana K. usłyszała już w prokuraturze zarzut spowodowania uszczerbku na zdrowiu dziecka. Nie przyznała się do winy. Do przemocy doszło w prywatnym żłobku Autobusik w Opolu. Policję zaalarmowali rodzice chłopca po tym, jak zauważyli obrażenia na jego ciele. Na zabezpieczonym monitoringu z placówki widać, jak Oksana K., opiekująca się grupką dzieci, szarpie 2-latka i ciągnie go po podłodze. Kobieta ma teraz zakaz opuszczania kraju, dozór policyjny i zawieszone uprawnienia do wykonywania zawodu. Grozi jej do 5 lat więzienia. Od 1 lipca rosną minimalne pensje w ochronie zdrowia. To coroczna podwyżka. Lekarze ze specjalizacją dostaną ponad 1000 zł więcej minimalnego zasadniczego wynagrodzenia, czyli będą zarabiać co najmniej niecałe 13 tysięcy złotych brutto. Pielęgniarki i położne z tytułem magistra i specjalizacją minimum 11,5 tysiąca. Dotyczy to pracowników na etacie, zaznacza Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
1: Podwyżki są zarezerwowane dla osób, które są zatrudnione w systemie umowy o pracę. Natomiast kwestia wynagrodzenia osób na umowach kontraktowych jest negocjowana zwykle pod koniec roku na następny rok. To jest ustalone i to niejako nie wchodzi w tę gestię.
0: Podwyżki dostaną też niemedyczni pracownicy, na przykład w sekretariacie. Unia Europejska otworzyła pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny z Ukrainą. Stało się to 4 lata od momentu nadania temu krajowi statusu kandydata i zarazem 2 od rozpoczęcia rozmów akcesyjnych. Pierwszy ze w sumie 6 klasterów dotyczy praworządności. Kijów złożył wniosek o wstąpienie do Unii 4 dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Cieśnina Ormus będzie całkowicie otwarta w piątek, oświadczył amerykański prezydent Donald Trump. Dodał, że już teraz kluczowa dla transportu ropy naftowej cieśnina jest częściowo otwarta. Dziś Iran i USA podpisały wstępne porozumienie w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. I na koniec wracamy do kraju. Dobiega końca szacowanie strat po wiosennych przymrozkach. W niektórych miejscach w Polsce straty sięgają nawet 90% plonów i już dobijają plantacje. Najgorzej jest w sadach i na plantacjach truskawek, przez co owoców w tym roku jest mniej i są droższe. Jak mówi Radosław Zalewski, kierownik Biura Lubelskiej Izby Rolniczej, to jednak nie tylko wina przymrozków.
2: Z jednej strony to będzie susza, z drugiej strony to będą przymrozki, ale też proszę pamiętać o cenie paliw, o cenie środków ochrony roślin, o koszcie pracy najemnej, który rolnik musi pomóc, o braku pomocników w gospodarstwie.

0: gospodarstwach rolnych, do pracy przy zbiorach chociażby.
1: Już teraz wiadomo, że nie każdy dostanie odszkodowanie, a rekompensaty nie pokryją wszystkich strat. Dlatego resort rolnictwa stara się o wsparcie w Unii Europejskiej. I jest szansa, że pieniądze rolnicy dostaną na wakacje.
2: Michał Janosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Za nami uroczysta sesja Rady Miasta Redy, która zapoczątkowała Dni Redy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. mieszkańcy, samorządowcy i przyjaciele miasta. Sesja miała miejsce w Redzkiej Fabryce Kultury.
3: Zaczynamy uroczystą sesję, podczas której czworo mieszkańców Redy otrzyma wyróżnienia, w tym jedna osoba medal zasłużony dla miasta Redy, dwie osoby wyróżnione za działalność społeczną oraz jedna nagroda artystyczna. Medal zasłużony dla miasta Redy otrzyma dzisiaj pani Ilona Myszk. Z dyplom za zasługi społeczne otrzymają pani Krystyna Kozłowska i Jadwiga Kornacka, a nagrodę artystyczną otrzyma pan Krzysztof Kreft.
2: Mówi przewodniczący Rady Miasta Redy Łukasz Kamiński.
4: Jest to ogromna duma dla mnie i zaszczyt otrzymanie takiego medalu, a jednocześnie na pewno motywacja na dalsze lata pracy z młodzieżą, z uczniami, z moimi wspaniałymi zawodnikami. No miałam szczęście, że spotykałam na swojej drodze właśnie takich wspaniałych uczniów wychowanków. Dlatego to jest i ogromny zaszczyt, i duma mnie rozpiera, i motywacja do dalszej pracy.
2: Radość nie ukrywa wyróżniona medalem zasłużony dla miasta Redy Ilona Myszk.
5: Dla mnie to i powód dumy, i motywacja, bo tak naprawdę ja zaczynałem tutaj w 2010 roku, czyli 16 lat temu już, jako młody chłopak na deskach Teatru Greckiego. I od tamtego czasu udało mi się naprawdę dużo rzeczy zrobić, więc dla mnie to jest taka duża gloryfikacja, że miasto zdecydowało się też mi pomóc i nagrodzić mnie po prostu, bo to dużo dla mnie znaczy.
2: Dodaje wyróżniony nagrodą artystyczną Krzysztof Kreft. Sesja była także początkiem weekendowego świętowania. W Lęborku odbędzie się Marsz dla Życia i Rodziny. Wydarzenie zaplanowano na niedzielę 21 czerwca. Organizatorami są Domowy Kościół oraz Parafia Świętego Jakuba Apostoła, które zapraszają mieszkańców do wspólnego świętowania wartości związanych z życiem i rodziną. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11.30 mszą świętą w Sanktuarium Świętego Jakuba Apostoła. Po nabożeństwie uczestnicy wyruszą ulicami miasta w marszu, którego oficjalny start zaplanowano na godzinę 12.30 na Placu Pokoju. Organizatorzy zaznaczają, że wydarzenie ma charakter otwarty i jest skierowane do rodzin, dzieci, młodzieży oraz wszystkich mieszkańców, którzy chcą wspólnie zamanifestować przywiązanie do wartości rodzinnych. Zakończenie marszu połączone będzie z indywidualnym błogosławieństwem rodzin. Tegoroczna edycja w Lęborku ma przebiegać pod hasłem zachęcającym mieszkańców do wspólnego udziału w wydarzeniu i budowania wspólnoty wokół wartości ważnych dla wielu rodzin. Marsz dla Życia i Rodziny od lat organizowany jest w wielu miastach Polski. Podczas wakacji w Ustce nie będzie czasu na dudę. Burmistrz miasta Jacek Maniszewski zapowiada, że w każdą sobotę i niedzielę będzie się działo naprawdę dużo w nadmorskim kurorcie.
6: Od ostatniego weekendu czerwcowego zaczynamy dniami morza i co weekend będzie większe wydarzenie. Myślę, że na pewno ci turyści i mieszkańcy tutaj regionu będą z tych wydarzeń zadowoleni. Mamy kontynuację festiwalu uzdrowiska. Chcemy podkreślać przez cały czas, że Ustka jest uzdrowiskiem. Taki festiwal uzdrowiska to dzieje się przez 3 dni i tak naprawdę rozsiane jest po całym mieście.
2: Z kolei pod koniec sierpnia w Ustce 23. Światowe Letnie Igrzyska Polonijne, w których udział weźmie ponad 1500 osób. Szczegółowy program wydarzenia publikowany będzie m.in. na stronie internetowej Urzędu Miasta Ustka.
7: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Kult słońca jutro przypadnie nam na godzinę 4.10. To jest już jeden z najdłuższych dni. Za chwilę dojdziemy do tego maksimum, a potem dni powoli zaczną się skracać, ale na razie nie ma co jeszcze o tym myśleć. Całe lato przed nami. Na termometrach jutro będziemy mieli 15 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiołsce, 16 w Glimpusku, Kosakowie, Wejherwerydzie, Rumiknie, Wieluzinie, 17 w Słupsku, Lębarku, Kobylnicy. Przelotne opady deszczu mogą się przez cały dzień pojawiać, ale przynajmniej zachmurzenie będzie już troszkę mniejsze niż dziś.
7: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
8: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
9: Norda.

Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Za gminą Gniewino jedna z najważniejszych sesji w roku. Radni podsumowali działalność samorządu w roku 2025.

0: analizując zarówno raport o stanie gminy, jak i wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Podczas 33. sesji Rady Gminy jednogłośnie udzielono wójt Wioletcie Majer-Schreder wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2025. Uzyskanie absolutorium oznacza potwierdzenie prawidłowej realizacji budżetu, natomiast wotum zaufania jest oceną całokształtu działalności samorządu i kierunku rozwoju gminy. Sesja absolutoryjna była jednocześnie okazją do podsumowania najważniejszych inwestycji, przedsięwzięć i wyzwań, z którymi samorząd mierzył się w roku 2025. Po zakończeniu dyskusji radni podjęli decyzje, które są wyrazem oceny pracy władz samorządowych za minione 12 miesięcy. Zdjęcia z obrad znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Czujność świadka doprowadziła do ujawnienia nieodpowiedzialnego kierowcy. Policjanci z Wejherowa zatrzymali 40-letniego kierowcę Audi, który mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów siedział za kierownicą samochodu. Do zdarzenia doszło na terenie powiatu wejherowskiego. Policjanci otrzymali zgłoszenie na numer alarmowy 112 od zaniepokojonego strażaka, który zauważył mężczyznę siedzącego w Audi zaparkowanym na przystanku autobusowym. Mężczyzna miał wcześniej jechać tym samochodem, ale jego zachowanie na drodze wzbudziło podejrzenia świadka. Kiedy podszedł do kierowcy, który zatrzymał się na przystanku, nie wyczuł od niego alkoholu, jednak uznał, że może znajdować się pod wpływem innych środków odurzających. Z uwagi na dziwne zachowanie, wykonywanie nieskoordynowanych ruchów rękami i spowolnioną mowę, funkcjonariusze wylegitymowali tego mężczyznę i sprawdzili jego dane w policyjnych systemach. Okazało się, że 40-letni mieszkaniec Lęborka posiada sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, obowiązujący niemal do końca grudnia tego roku. Policjanci przeprowadzili także badania narkotestem. Wynik wskazał obecność środków odurzających w organizmie mężczyzny. Podczas interwencji funkcjonariusze sprawdzili także dane pasażera Audi. Okazało się, że 26-letni mieszkaniec Lęborka jest poszukiwany przez sąd w celu odbycia kary pozbawienia wolności na 6 miesięcy. 26-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, skąd trafił do zakładu karnego. Natomiast o dalszym losie kierowcy Audi zadecydują wyniki badań krwi oraz zgromadzony materiał dowodowy. Wjechał w płot, uderzył w inne auto, a potem uciekł. Kierowca został jednak szybko zatrzymany. Policjanci otrzymali zgłoszenie o kolizji drogowej, do której doszło w Redzie na ulicy Leśnej. Już z pierwszych informacji wynikało, że kierowca uczestniczący w zdarzeniu wysiadł z pojazdu marki BMW i oddalił się z miejsca kolizji. Na miejsce natychmiast kierowano policyjny patrol z Redu oraz wejherowskiej drogówki. Mundurowi ustalili od świadków rysopis mężczyzny i kierunek jego ucieczki. Podczas przeszukiwania terenu policjanci zatrzymali 42-letniego mężczyznę odpowiadającego temu, co wskazali świadkowie, i doprowadzili go z powrotem na miejsce zdarzenia. Jak ustalili funkcjonariusze, kierujący BMW stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w ogrodzenie posesji, a następnie uszkodził zaparkowany samochód marki Suzuki. Po zdarzeniu oddalił się z miejsca kolizji. Przeprowadzone przez policjantów badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał ponad promil alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu, a samochód został zabezpieczony i odholowany. W miniony piątek na trasie między Gościcinem a Gowinem zapalił się samochód. Szybka reakcja policjantów wejherowskiej drogówki oraz pomoc innych kierowców pozwoliły jednak opanować pożar samochodu jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej. Funkcjonariusze pełniący patrol zauważyli unoszące się nad drogą gęste kłęby dymu. Niezwłocznie skierowali się w miejsce zagrożenia, aby sprawdzić sytuację. Na miejscu okazało się, że płonie samochód osobowy. Policjanci natychmiast przystąpili do działania. Jak mówi oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowy Anesta Potyrykus, jeden z policjantów mimo zagrożenia wydobywającego się spod maski przy użyciu klucza odłączył akumulator, co znacząco ograniczyło ryzyko dalszego rozwoju pożaru. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji funkcjonariuszy oraz pomocy świadków sytuacja została opanowana jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej. Dzięki sprawnej współpracy policjantów i świadków sytuację udało się opanować jeszcze przed przyjazdem strażaków. Gdy zastępy Państwowej Straży Pożarnej dotarły na miejsce, pojazd był już praktycznie ugaszony, a zagrożenie zostało wyeliminowane. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy numer 2 dla niesłyszących i słabosłyszących imienia Jana Siestrzeńskiego w Wejherowie ma już 105 lat. Teraz właśnie z tej okazji odbyła się wyjątkowa urodzinowa gala, która miała miejsce w Filharmonii Kaszubskiej. Wielkie święto społeczności związanej ze specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym numer 2 dla niesłyszących i słabosłyszących miało miejsce w Wejherowskiej Filharmonii.
1: Od ponad 105 lat ośrodek kształci, wychowuje młodzież z wadami słuchu. Tak naprawdę stawiamy od pokoleń. Nauczyciele, którzy byli, którzy są, na odwagę, wiarę we własne siły, na samodzielność naszych wychowanków. Myślę, że

0: Dzięki temu nasi absolwenci są bardzo dobrymi pracownikami, rzemieślnikami. Również nasi uczniowie to pilni studenci. Mamy nawet takich, którzy po szczeblach kariery naukowej się wspinają. I to chyba sukces jest.
1: Opowiada dyrektor OSW nr 2 w Wejherowie Ewelina Lulińska, ale także wszystkich tych, którzy wspierają ośrodek. Podczas wydarzenia była okazja do zapoznania się z talentami jego podopiecznych, którzy przygotowali bogaty program artystyczny. Nie zabrakło także podziękowań.
2: Ja bardzo się cieszę, że tak wiele środowisk współpracuje z ośrodkiem dla niesłyszących. Byli wymieniani tutaj choćby rzemieślnicy wojskowi z marynarki wojennej. Dziękuję panie admirale za tę współpracę. Bez tego kawałka gruntu, który oddaliście ośrodkowi, trudno byłoby zbudować tę halę, którą dzieci się szczycą. Bardzo dziękuję za te objawy współpracy i przejawy współpracy ze strony panów prezydentów, władz miasta, kuratorium oświaty i wychowania, wielu różnym instytucjom.
1: Mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Nie zabrakło także prezentów. Na rzecz ośrodka trafiło m.in. 105 tysięcy złotych od samorządu województwa. Podczas wydarzenia nie zabrakło także wielu spotkań i wzruszeń, a podsumowaniem działalności ośrodka był jego hymn wykonany przez Weronikę Korthaus. W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Orlu uroczyście podpisano umowę z samorządami w ramach programu Pomorskie OSP. Ochotnicza Straż Pożarna w Orlu gościła delegacje gmin z kilku rejonów naszego województwa, które zaproszone zostały na podpisanie umów w ramach realizowanego już od kilku lat programu Pomorskie OSP.
3: Podczas wielkiej wichury i nawałnicy, która miała miejsce w Borach Tucholskich, zauważyliśmy, że wiele drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych jest nie do końca doposażonych, że potrzebuje nie tylko mundury bojowe, ale często motopompy, pompy szlamowe, pompy pływające, inne doposażenie umożliwiające pracę na drogach przy okazji wypadków, a więc nożyce hydrauliczne do cięcia blachy. No, jesteśmy zdecydowani, żeby pomagać ochotnikom.
1: Mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. W Orlu przedstawiciele gmin powiatu wejherowskiego, puckiego, lęborskiego i słupskiego podpisali umowy, w ramach których otrzymają nawet 25 tysięcy złotych wsparcia.
4: Może są to nieduże środki, bo są rozbite na dużo jednostek. Nasza gmina otrzymuje 25 tysięcy złotych. Przy naszym wkładzie dodatkowym pozwoli to w 5 jednostkach kupić ten najbardziej potrzebny codzienny sprzęt, który wykorzystują strażacy do swojej codziennej pracy, a który no niestety, że jest używany na co dzień, ulega zniszczeniu, degradacji, więc dzięki tym środkom możemy cały czas zabezpieczać tą gotowość i bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
1: Tłumaczy wójt gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski.
5: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Nord FM. Ponad 1000 osób startów konkurencji odbiegów, poskoki w dal i wzwyż, pchnięcie kulą i rzut piłeczką parantową. Tak wyglądał czwarty ogólnopolski meeting lekkoatletyczny dla dzieci i młodzieży w Redzie. Zawody odbyły się wczoraj na stadionie przy ulicy Łąkowej. Najliczniej reprezentowane było województwo pomorskie. W Redzie wystartowali zawodnicy takich klubów jak UKS Jedynka Reda, KS Wejher Wejherowo, UKS Samochodówka Wejherowo, RKS Rumia, KL Gdynia, SKL Sopot, KS AZS AWF Gdańsk, KL Lechia Gdańsk czy LKS Ziemi Puskiej. Nie zabrakło także reprezentantów ośrodków z kartu z Kościerzyny, Lęborka, Trzeba, Słupska i Kwizyna.
6: Mateusz Richard, burmistrz Redy.
7: Mamy tutaj ponad 500 samych zawodników, więc plus trenerzy, plus rodzice, plus opiekunowie. To jest naprawdę ogromne grono ludzi i ponad 1000-1050 osobostartów.
5: Charakterystycznym elementem meetingu jest odsłonięcie odlewu dłoni reckich sportowców. W tym roku na Reckiej Alei Gwiazd uhonorowano chodziarką Janinę Uniewską.
8: Zadowolenie, ekscytacja. Nigdy nie przypuszczałam, że kilkadziesiąt lat zaangażowania w sport będzie uwieńczone gwiazdą.
9: Nie żałuje pani, że akurat właśnie taką dyscyplinę sportową wybrała?
8: Ten chód sportowy pojawił się już, jak już byłam w wieku masterskim, czyli miałam więcej niż 35 lat. W wieku szkolnym, szkoły średniej, byłam sprinterką, skakałam w dam. Potem było wychowanie dzieci, a potem znowu jakby wróciłam do sportu ze względu na to, że mój mąż był chodziarzem, cały czas trenował. dzieci, chłopcy też zaczęli trenować, także ja tak jakby naturalnie weszłam do tego chodu sportowego.
7: Osiąga niezwykłe sukcesy na arenie nie tylko ogólnopolskiej, nie tylko europejskiej, ale światowej. Jej małżonek również.
5: Na Alei Gwiazd Łuniewska dołączyła do Marty Jeszkę, Mirosława Łuniewskiego i Jarosławy Jóźwiakowskiej. Zdjęcia z uroczystości znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Zmieniamy dyscyplinę piłkarzy.

0: że Gryfa Wychrowo sezon 2025-2026 w pomorskiej czwartej lidze zakończyli zwycięstwem. Przed własną publicznością pokonali Chojniczankę 2-4-1. Gryfici po pierwszej połowie prowadzili 2-1 po trafieniach Jakuba Krefty i Jakuba Kwiedzińskiego. Po stronie gości na listę strzelców wpisał się Kasper Stokłosa. Po zmianie stron skuteczni byli już tylko Wychrowianie. Na 3-1 podwyższył Trystian Kowalewski, a wynik meczu w 80. minucie ustalił Marcin Zielonka. Gryfici sezon zakończyli na 11. miejscu. Pozycją niżej jest Pogoń Lebor, która w ostatnim meczu przed własną publicznością przegrała z Aniołami Garczykorze 0-1. W derbach powiatu wejherowskiego Soku Boże Pole Wielkie ograł Stolem Gminno 1-0. Gol na wagę wygranej padł w 81. minucie, strzelił go Patryk Łusz. Soku rozgrywki zakończył na 13, a Stolem na 14 pozycji. Murawą na tarczy w ostatnim meczu sezonu opuszczali piłkarze Gryfa Słupsk, którzy w Gdyni przegrali z rezerwami Arki 0-1. Gryf ostatecznie zajął 4. miejsce. Pomorze po raz 28 stało się areną jednej z największych rowerowych imprez w Polsce. Wielki przejazd rowerowy organizowany przez rowerową metropolię oraz lokalne stowarzyszenia i samorządy połączył miłośników dwóch kółek i nie tylko. Wydarzenie otwarte było także dla użytkowników rolek, longboardów, deskorolek i hulajnóg. Rajd tradycyjnie podzielony był na kilka peletonów. Jeden z nich wyruszył z północnych części regionu, m.in. z Wejherowa.
1: Anna Bacie, przewodniczący zgromadzenia. Jestem członkiem Wejherskiego Towarzystwa Cyklistów. My jesteśmy Wejherowa Północny Peleton, jeździmy od 2011 roku. To powstało z takiej inicjatywy właśnie porozumienia też z rowerowymi organizacjami w Gdańsku. Współpracowaliśmy wcześniej z nimi na różnych takich rowerowych płaszczyznach i tutaj nieżyjący już Tomek Milewski zapoczątkował właśnie te rajdy i on przede wszystkim on był tym takim inicjatorem tego właśnie przejazdu z Wejherowa.
0: Wśród uczestników byli i starzy bywalcy, jak i ci, którzy pojawili się pierwszy raz, jak na przykład klub rowerowy Strzebielino.
2: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, nazywam się Karol Milewski, jestem prezesem stowarzyszenia Klub Rowerowy Strzebielino. Sama inicjatywa powstania takiego klubu rowerowego była prosta, ponieważ żyjemy w erze, wiadomo, telefonów, internetu, gdzie ta młodzież woli ten czas spędzać właśnie przy smartfonach, przy laptopach, grając, a właśnie tutaj wyszliśmy z takim pomysłem, aby właśnie spróbować przez rower jakieś tam przejazdy, zachęcać się właśnie tymi dodatkowymi zajęciami, chociażby jakieś kino, tak jak wspomniałem, o jakichś tam kręglach, kajakach, żeby urozmaicić te przejazdy, więc myślę, że pomysł udany, bo nasze grono zwiększa się z każdym miesiącem, jest nas coraz więcej, czy to osób zrzeszonych, typowo członków w klubie, jak i osób takich zaprzyjaźnionych, którzy po prostu przyjeżdżają, żeby z nami pojechać.
0: Meta tradycyjnie miała miejsce na Błoniach w Sopocie, gdzie wręczono nagrody specjalne, w tym prestiżowe tytuły złote i zardzewiałej szprychy. Zmieniamy dyscyplinę. Na kompleksie sportowym Orlik przy placu Piastowskim w Lęborku odbył się maraton fitness zorganizowany przez Centrum Sportu i Rekreacji. Wydarzenie przyciągnęło mieszkańców, którzy aktywnie spędzili czas na świeżym powietrzu, dbając o kondycję i zdrowie. Uczestnicy wzięli udział w 4 blokach treningowych prowadzonych przez instruktora. Rozgrzewce przed czas na ćwiczenia z wykorzystaniem masy własnego ciała, trening cardio, energetyczną zumbę oraz stretching kończący sportowe zmagania. Maraton fitness był drugim z 5 wydarzeń organizowanych w ramach projektu Aktywny Lęborski Orlik, którego celem jest promocja aktywności fizycznej i integracja mieszkańców. Przed uczestnikami kolejne spotkania. W lipcu odbędzie się piłkarskie lato, w sierpniu lato z koszykówką, a we wrześniu cykl zakończy Weekend Zdrowego Ciała. Projekt jest dofinansowany z budżetu państwa w ramach programu ministra sportu i turystyki Aktywny Orlik. Linia była gospodarzem 10 wojewódzkich igrzysk sportowych ludowych zespołów sportowych. Wydarzenie połączone było z obchodami 80-lecia działalności LZS.
3: Tadeusz Klein, wójt gminy Linia. Jest to największa impreza sportowa skupiająca sporty wiejskie. Sport jest doceniony, jest ważnym elementem, który łączy ludzi, łączy pokolenia. No dowodem jest na to, że ludowe zespoły sportowe istnieją już 80 lat i przez te właśnie 80-lecie zbudowały swoją siłę, renomę, markę.
0: W programie odbyły się m.in. bieg jubileuszowy o Złotą Nić Kaszub, Marsz Nordic Walking w kategorii seniorów 60+, pierwszy memoriał imienia Mariana Doraby, konkurencje sportowe i rywalizacja drużynowa. Zmieniamy dyscyplinę. Energa Czarni Słupsk kontynuują budowę składu na nowy sezon. Klub poinformował o pozyskaniu Roberta Carpentera. 26-letni Amerykanin występuje na pozycji silnego skrzydłowego. Mierzący 202 cm zawodnik ma za sobą pierwszy sezon na europejskich parkietach, który spędził w szwedzkiej Ekstraklasie. W barwach Lulela Carpenter należał do czołowych graczy zespołu. W minionych rozgrywkach notował średnio 17,2 punktu, 7 zbiórek oraz 0,6 asysty na mecz. Dla amerykańskiego koszykarza będzie to drugi sezon w Europie i pierwsza okazja do występu w Orlen Basket Lidze. Działacze słupskiego klubu zapowiadają, że w najbliższym czasie można spodziewać spodziewać się informacji o kolejnych wzmocnieniach zespołu przed rozpoczęciem nowych rozgrywek. Z koszykówki przechodzimy do biegania. Organizatorzy Garmin Półmaratonu Gdańsk 2020.

0: 26 zaprezentowali medal, który trafi do uczestników tegorocznej imprezy. W projekcie nie zabrakło symboli związanych z Gdańskiem. Centralne miejsce zajmuje Neptun, a na rewersie znalazł się motyw inspirowany różą wiatrów. Całość utrzymano w złotej kolorystyce z elementem nawiązującym do bursztynu. Jak podkreślają organizatorzy, medal ma być nie tylko nagrodą za ukończenie dystansu 21 km i 97 metrów, ale również pamiątką nawiązującą do historii i morskiego charakteru miasta. Tegoroczna edycja Garmin Półmaratonu Gdańsk odbędzie się 27 września. Po sukcesie ostatnich zawodów, w których wystartowało 6,5 tysiąca biegaczy, organizatorzy spodziewają się rekordowej frekwencji. Liczba zgłoszeń zbliża się już do 10 tysięcy uczestników. W związku z rosnącym zainteresowaniem zmieniona zostanie lokalizacja startu. Biegacze rozpoczną rywalizację na ulicy przed Polsat Plus Areną Gdańsk. Nowością będzie także nocna piątka, wieczorny bieg na 5 km z oprawą świetlną, muzyką i dodatkowymi atrakcjami. Weekend biegowy rozpocznie się 26 września zawodami Junior Gdańsk dla najmłodszych. Dzień później na trasę wyruszą uczestnicy 13. Garmin Półmaratonu Gdańsk, który tradycyjnie rozegrany zostanie na dystansie 21 km i 97 metrów.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.